RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Traktowaliśmy księdza Stanisława Opockiego jak członka rodziny. Wiele mu zawdzięczamy, mówi Adam Andrasz, prezes Centrum Kultury Romów w Polsce z siedzibą w Tarnowie. Społeczność romska ze smutkiem przyjęła informację o śmierci krajowego duszpasterza Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął w wypadku w Jurkowie. Był lubianym i szanowanym księdzem, wspomina Adam Andrasz.
2: Jest to dla nas cios niesamowity, dlatego że z tym człowiekiem żeśmy się zżyli i on był u nas traktowany jako członek rodziny. Większość czasu swojego poświęcał dla społeczności romskiej. To nie tylko jeżeli chodziło o samą wiarę, ale wszystkie sprawy związane z normalnym życiem tej społeczności romskiej. Problemy, które dotykały i dotykają tą społeczność, również starał się rozwiązywać. Nie było, nie ma i nie będzie na razie na pewno drugiego takiego. Dla mnie był przyjacielem, takim bardzo serdecznym. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, o dzieci, no to go naprawdę strasznie go kochały dzieciątka i młodzież.
1: Ksiądz Stanisław Opocki przez prawie 40 lat swojego kapłańskiego życia był duszpasterzem Romów. Najpierw w diecezji tarnowskiej, a później w całej Polsce, mówi biskup Leszek Laszkiewicz.
3: Ksiądz Opocki to w zasadzie całe swoje kapłaństwo spędził duszpasterzując Romom i w diecezji, i był krajowym też duszpasterzem Romów. I całe jego kapłaństwo to była taka służba tej grupie, która jest obecna także i w naszej diecezji, w różnych częściach Polski. Jak go pamiętam, to zawsze był między jedną społecznością, drugą społecznością, zawsze w drodze. Starannie przygotowywał pielgrzymki Romów do Limanowej, do Zabawy. Poświęcił się właśnie temu duszpasterstwu. Położył taki mocny ślad właśnie na duszpasterstwie Romów i w Polsce, i w naszej diecezji.
1: Ksiądz Stanisław Opocki był organizatorem ogólnopolskich pielgrzymek Romów. W tym roku odbyła się ona po raz 40. Na przestrzeni lat Romowie pielgrzymowali głównie do Limanowej, gdzie w sanktuarium znajduje się łaskami słynąca Pieta Matki Bożej, ale także do Wałrudy i Zabawy, czyli do miejsc kultu Dziewicy i Męczennicy Błogosławionej Karoliny. Bojaźń Boża nie oznacza strachu przed Bogiem, podkreślał biskup tarnowski Andrzej Jerzy w homilii wygłoszonej na zakończenie tygodnia maryjnego w Bochni. Odpust był czasem refleksji nad tajemnicami różańcowymi oraz darami Ducha Świętego. Biskup Jerzy w słowie skierowanym do wiernych skupił się na siódmym darze bojaźni Bożej. Hierarcha wyjaśniał, że nie należy jej mylić z lękiem, a raczej rozumieć jako troskę o miłość.
4: Patrzymy na rzeczywistość lęku i bojaźni, bo to dwie różne postawy. Lęk jest bardziej w sobie zachowaniem, chroniącym nas na zasadzie jakiegoś instynktu zachowawczego przed różnymi niebezpieczeństwami wypływającymi z zewnątrz. Bojaźń zaś, zwłaszcza w wymiarze relacji do Boga, polega na czymś innym, polega na miłości. Nie chcemy Go zranić, ponieważ Go miłujemy. Nie chcemy Mu zadawać bólu naszym grzechem, naszym egoizmem, naszą niechęcią, bo wtedy ranimy Tego, który nas do końca umiłował, który umarł za nas na krzyż.
1: Po mszy świętej ulicami Bochni przeszła procesja różańcowa. Z wiarą łatwiej przebaczyć, mówią uczestnicy spotkania Powstani Żyj. Przez dwa dni wydarzenie w arenie Skółka w Tarnowie zgromadziło 5400 osób. To uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. W tym roku jest rekord frekwencyjny. Gościem spotkania był twórca internetowy Krzysztof Sowiński. Jak podkreśla, przebaczenie jest ważne, bo uwalnia do życia w pełni. Przez wiele lat sam żył w nieprzebaczeniu.
5: Najdłuższy proces taki przebaczenia to był rodzicom, no bo mam taką historię dość trudną. Dużo tam było różnych takich tematów, które po prostu długo siedziały we mnie. Był ten gniew taki we mnie na temat tego, w jaki sposób zostałem wychowany, w jakim domu się urodziłem i tak dalej. Ja mam 34 lata. Wśród moich rówieśników widzę takich, którzy zostali na tym etapie gniewu i nieprzebaczenia względem swoich rodziców. U mnie na pewno ten proces decyzyjny, proces wytrwania w tym przebaczeniu, on trwał kilka lat, no ale się udało i dzisiaj patrzę i widzę moich rodziców jedynie w dobrym świetle. Pan Bóg mnie powołał do tego, żebym przebaczył i do tej decyzji, ale terapia mi pomogła, żeby zrozumieć, co mam do przebaczenia i dlaczego.
1: Każdy Powstani Żyj ma postać przewodnią. Tym razem był to Józef Egipski.
6: Mistrz świata. To, co przeszedł po ludzku, można powiedzieć, często nie do udźwignięcia. Ten atak braci na Józefa przede wszystkim właśnie wyłonił się przez zazdrość. Rzucili go do studni, pozbyli się go, mówiąc takim sloganem codzienności, pozbyli się konkurencji. Co go uratowało, to właśnie słowo przebaczenie, bo tym takim kulminacyjnym kolejnym momentem przemiany Józefa tak naprawdę jest więzienie. W nim dokonuje się przemiana wewnętrzna i przewartościowanie tych rzeczy, które doświadczył. Dlatego też potem w spotkaniu z braćmi nie ma agresji. Jest wręcz przeciwnie, jest miłość i miłosierdzie.
1: Mówiła siostra Dominika Pac, która również była gościem spotkania Powstań i Żyj. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotkam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał. Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedolę. Otwórz moje ręce, Panie. Ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić.
2: Wszechmogący Ojcze, w ten poranek proszę Cię za wszystkich przygnębionych, wątpiących, za zrozpaczonych i nieporadnych w życiu. Proszę za wszystkich w grzechach uwikłanych, co z ich ciężarem poradzić sobie nie mogą, i za szaleńców, co na swe życie targnąć się zamierzają. Proszę za tych, co w ludzkie ręce popadli i dla imienia Twego cierpią prześladowanie, za rozłączonych z rodzinami i przyjaciółmi, za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta. Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą. W ich ciężkich życiowych zmaganiach niech w Tobie znajdą ukojenie. Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary. Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących. I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami. Dziękuję.
1: Maryjo, patrząc i adorując z Tobą Chrystusa ukrzyżowanego, pragnę dziś przepraszać za wszelkie zniewagi zadane Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Niech moja dzisiejsza praca i poświęcenie będzie na chwałę Twojego Syna i naszego Mistrza. Wspieraj mnie w ciągłym uczeniu się mądrości i miłości płynącej z krzyża Jezusa Chrystusa.
2: Panie Boże Wszechmogący, błagam Cię przez najdroższą krew, którą Twój boski Syn Jezus Chrystus wylał za nas w Ogrojcu, racz przyjąć zmarłych z naszych rodzin, bliskich i krewnych do Twojej chwały, gdzie będą mogli wielbić Cię i chwalić na wieki. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im

0: wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: oczywista oczywistość. Żaden ze mnie geniusz, ale raz na jakiś czas coś oczywistego uderza mnie prosto w twarz. Niedawno napisałem rozważanie Moc modlitwy. Gdy szukałem informacji na ten temat, zacząłem przyglądać się modlitwie w Biblii. Chciałem zobaczyć, co Boże Słowo mówi o modlitwie. Przeczytałem zapis pierwszej modlitwy w rozdziale 20 Księgi Rodzaju, drugiej modlitwy w rozdziale 24 tej samej księgi, trzeciej w rozdziale 25. Wiesz, co zauważyłem za każdym razem? Modlitwy zwykłych ludzi, takich jak ty i ja, za każdym razem przynosiły potężny rezultat. Im więcej czytałem, tym więcej znajdowałem dokładnie takich samych historii. Właściwie schemat był tak oczywisty, tak uderzający, że doszedłem do takiego wniosku. Modlitwa, która przynosi potężne skutki, jest czymś normalnym w Bożych oczach. Zacząłem się więc zastanawiać, dlaczego tak wielu spośród wierzących ma taki nieśmiały, podszyty poczuciem winy stosunek do modlitwy? Dlaczego? Pozwól, że powtórzę. Modlitwa, która przynosi potężne skutki, jest czymś normalnym w Bożych oczach. Tak po prostu jest.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa. Urodził się około roku 1160 w Krakowie pod Opatowem. Początkowe wykształcenie otrzymał w kraju, następnie studiował za granicą, prawdopodobnie w Paryżu i w Bolonii. Przywiózł stamtąd nie tylko bardzo duży, jak na owe czasy, zasób wiedzy, ale także wysoką kulturę, co niejako predysponowało go do zajmowania wysokich urzędów. W roku 1189 widzimy go w Krakowie, gdzie pełni obowiązki notariusza w kancelarii książęcej, kierownika szkoły katedralnej, a potem kanclerza. W tym czasie zaczyna pisać swoją kronikę polską, w której piękną łaciną opisał dzieje naszego narodu od prehistorii po swoje czasy. Aż do Piotra Skargi nikt tak pięknie i z takim umiłowaniem nie opisał naszej ojczyzny. Po śmierci księcia Kazimierza II, Sprawiedliwego, Kadłubek opuścił Kraków i przeniósł się do Sandomierza, gdzie objął funkcję prepozyta kolegiaty. W pierwszych latach XIII wieku został konsekrowany na biskupa krakowskiego. Diecezją rządził krótko, ale uczynił dla niej niemało. Wzniósł kościół na Kleparzu, zreformował kapituły prowincjonalne, poczynił nowe nadania, zwłaszcza dla cystersów, których zakon bardzo popierał. W roku 1217 przeniósł się do Jędrzejowa i przywdział habit cysterski. Tam też powstała czwarta i ostatnia księga jego kroniki. Pomimo, że liczył wtedy blisko 70 lat, jako zwyczajny mnich spełniał wszystkie obowiązki surowej reguły. Wstawał o północy na dwugodzinne pacierze, uczestniczył 7 razy w ciągu dnia we wspólnych modlitwach, zachowywał posty. Zasadą cysterskich pokutników było skąpe pożywienie, zgrzebny strój, krótki sen. Tak surowe życie nadawało siły wiekowego kapłana. Zmarł 8 marca 1223 roku. Beatyfikował Wincentego papież Klemens XIII w roku 1764. Po kasacie opactwa w roku 1819 kult błogosławionego nieco przygasł, ale w roku 1945, kiedy opactwo ponownie objęli cystersi, rozbudził się na nowo.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Dziewiąty dzień października, piątek. O poranku wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1997 roku do domu ojca odszedł ksiądz Jan Lis, a w 2020 ksiądz Andrzej Ślusarz. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.

0: Minęło w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Krwawy piątek budzi niepokój uczniów i rodziców. W szkołach będą dodatkowe zabezpieczenia. W czwartek w mediach społecznościowych pojawiły się ostrzeżenia przed rzekomą akcją, do której miałoby dojść dzisiaj w polskich szkołach. Informacje te nie zostały potwierdzone przez służby, jednak po ostatnich tragicznych wydarzeniach w placówkach oświatowych wielu rodziców obawia się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Niektóre samorządy zdecydowały się na wyjątkowe środki ostrożności. W części szkół odwoływane są tradycyjne lekcje, pojawiają się także apele do rodziców, by jeśli mają taką możliwość, pozostawili dzieci w domach. Jednocześnie placówki zapewniają opiekę uczniom, którzy będą musieli pojawić się w szkole. W Nowym Sączu prezydent Ludomir Hanzel zapowiedział dodatkowe działania służb w szkołach. Ma być zapewniona obecność odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonariuszy. Uczniowie i nauczyciele, którzy mimo zabezpieczeń obawiają się pójść do szkoły dzisiaj, mogą pozostać w domach. Nieobecność ma zostać usprawiedliwiona, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ludomir Hanzel.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Centrum Piwnicznej Zdroju przejdzie metamorfozę. Samorząd przygotowuje się do remontu rynku. Pierwsze prace ruszyły na ulicach dojazdowych do centrum. Mieszkańcy liczą, że planowany remont nie naruszy klimatu miejsca, ale ułatwi im codzienność.
2: Mi się to podoba. Jest klimat, jest fajnie.
3: Pewnie będzie ładniej. Oby.
4: Żeby te domy tutaj wokół rynku były właśnie w takim stylu, że tak powiem, piwniczańskim. To według mnie by się najbardziej przydało.
5: Jak się nic nie będzie robiło w tej piwnicy, to co będzie? Niech coś robią, no.
6: No chodzi o to, żeby było więcej parkingów, bo jak przebudują i będzie mniej parkingów, to katastrofa.
5: Przyjdzie niedziela nawet, czy w tygodniu przyjeżdżają ludzie, nie ma miejsca.
7: Na zawieszeniu odczuwa się.
8: Czyli zamiast na przykład kostki, lepszy byłby gładki asfalt?
7: Dokładnie. Ja wiem, że to może ładnie wygląda, czy urok, ale to już tyle lat jest. Jedziemy z postępem, także powinni to zmienić, nie?
0: Remont prowadzony przez gminę Piwniczne Zdrój dotyczyć będzie przede wszystkim nawierzchni rynku i wymiany wszystkich sieci. Teraz drogowcy pracują na ulicy Halnej, a ślady rozpoczętych prac widać też na ulicach Chrobrego i Sobieskiego. Dopiero w nowym roku ruszyć mają te najtrudniejsze prace, czyli podziemne związane z wymianą wodociągu, kanalizacji sanitarnej i opadowej. Cały remont w centrum ma być podzielony na kilkanaście etapów. Noce i dnie stały się najchętniej wypożyczaną książką w Tarnowie. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej wypożyczono kilkadziesiąt egzemplarzy tej powieści Marii Dąbrowskiej. Prawdziwy szturm na bibliotekę zbiegł się w czasie ze zdjęciami, które w ostatnim czasie powstawały na tarnowskiej Starówce, mówi Katarzyna Sikora z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Słowackiego w Tarnowie.
9: Porównaliśmy sobie analogiczny okres z ubiegłego roku i właśnie teraz ten miesiąc, wrzesień, październik 2026. Jeżeli chodzi o wypożyczenia nocy i dnie, no to mamy sześciokrotny wzrost. To jest kilkadziesiąt wypożyczeń. Dużo wypożyczeń w tak krótkim czasie, biorąc jeszcze pod uwagę, że tam ten czas, kiedy produkcja tutaj się rozłożyła, ustawiła, to są właściwie te ostatnie dni. A to właśnie w tych ostatnich dniach mamy tą największą taką falę czytelników, którzy przychodzą. I co jest bardzo ciekawe, to nie jest wyłącznie młodzież, która szuka lektury, ale jeżeli chodzi o właśnie noce i dnie, to głównie dorośli czytelnicy.
0: Noce i dnie nie są lekturą obowiązkową w szkołach ponadpodstawowych. Dla jednych jest to odświeżenie książki po latach, dla innych pierwsze zetknięcie z powieścią Marii Dąbrowskiej, ukazującej burzliwe dzieje Barbary i Bogumiła Niechciców na tle przemian społecznych i historycznych w Polsce od powstania styczniowego po I wojnę światową. Katarzyna Sikora uważa, że serial nie stanowi konkurencji dla książki, ale niejako staje się początkiem drogi do lektury. Tyle o tej porze, zapraszam o siódmej.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: O złotej polskiej jesieni to możemy tylko my pomarzyć. Nie tylko my marzymy dziś, ale jutro i pojutrze. Wygląda, że cały weekend to jesień, typowa jesień, czyli chmury, opady deszczu i chłód. To wszystko nam towarzyszy już od wczesnych godzin porannych, a tak naprawdę to już od wieczornych. Wczoraj wieczorem już zaczęło nam padać, chmurzyć się. W ciągu dnia my dziś maksymalnie to tylko 14 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W godzinach przedpołudniowych, ale również i popołudniowych spodziewane są opady deszczu, lekkie opady deszczu. Do tego jeszcze wiatr, który w porywach do 30 km na godzinę będzie nam troszeczkę uprzykrzał ten piątek. No i ciśnienie 991 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna i te chmury przez cały weekend. A jeszcze spoglądając na prognozę długoterminową, wygląda na to, że te chmury będą w przyszłym tygodniu nam towarzyszyć i niskie temperatury również z nami pozostaną. W przyszłym tygodniu spadek temperatury w ciągu dnia nawet do 12 stopni. Noce chłodne, 5-6 stopni. Tak więc weekend pod znakiem chmur, deszczu i wygląda na to, że ten weekend to taki typowo jesienny, bo gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami, to takie przysłowie mamy na dziś, a na razie ten październik bym powiedział bez tych deszczów. Teraz dopiero tak naprawdę się rozpoczyna ten czas deszczowy. Tak więc z okazji tej pogody takiej mało sprzyjającej, szczególnie teraz dla wszystkich tych, którzy wychodzą z domu, idą do pracy albo jadą tym samochodem, to przenieśmy się w takie troszeczkę cieplejsze rejony świata, gdzie pogoda dopisuje, może nie przez cały rok, ale przynajmniej bardziej stabilna. Afryka, a dokładnie Afryka i zespół Toto, 23 minuty do godziny 7:00.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
2: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
3: Po reklamie.

Jedno się zgadzam. Wiatr za naszymi oknami. Do 30 km na godzinę zapowiadają nam synoptycy, ale nie kanaryjski wiatr. Tak więc ta pogoda to nie kanaryjska, tylko typowa polska jesień. No nie złota polska jesień, ale jesień typowa, czyli pochmurno, deszczowo i chłodno. 11 stopni. Odczuwalna może być troszeczkę niższa, tak więc kierowcy uważajcie. Ślisko na naszych drogach. W nocy popadało nam liści pełno na tych naszych drogach, a do tego jeszcze różne rzeczy na tych naszych ulicach można spotkać. Z ogrodów posypały się, bo to wiatr mocno dmuchał i w drodze do pracy no, widziałem na przykład no, różnego rodzaju takie, że tak powiemy, śmieci, które po tych naszych ulicach czy chodnikach, no niestety przez ten wiatr troszeczkę nawiało. Dlatego tutaj apeluję o tą ostrożność, a tak przy okazji ostrożności, no to muszę pochwalić jednego rowerzystę i pozdrowić też rowerzystę. Jadąc do pracy zaobserwowałem rowerzystę samego rana, który pewnie do pracy by podążał o poranku. I co? Kamizelka odblaskowa, lampka czołówka, lampka z przodu na rowerze, lampka z tyłu, tylne światło. Idealnie, rewelacyjnie, pięknie powiem. No, no same zachwyty. Jakby tak każdy, moi kochani, każdy tak dbał o bezpieczeństwo. No chcielibyśmy, przypominam, odblaski, jeszcze raz odblaski. Pamiętajcie, zakładajcie w tych godzinach porannych, ta szarówka, ciemno jeszcze tutaj, jeszcze przy tej pogodzie nie jesteście widoczni. Rowerzyści, nie jesteście dobrze widoczni. Piesi, noście te odblaski, zakładajcie te odblaski, dbajcie o to swoje zdrowie i bezpieczeństwo. A propos tego bezpieczeństwa, noc i poranek spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A na naszych ulicach, no już sporo tych samochodów, tak więc tutaj kierowcy muszą pamiętać o tym, że będzie tych samochodów nam przybywać z minuty na minutę i będzie robiło się tłoczno, będą postoje. Na razie jeszcze płynnie Słowackiego, Mickiewicza, Krakowska, Narutowicza, ulica Tuchowska, Konarskiego, bez utrudnień. Krótki posty Klikowska, tutaj powolutku już od Ziołowej jedziemy w kierunku ronda elektrycznego Wyszyńskiego i również od 3 maja Klikowską do Ronda Słowackiego Szkotnik. Zmożony ruch mamy w Mościcach, Aleje Kwiatkowskiego i tutaj od Witosa też już powoli jedziemy od Ronda Solidarności, natomiast od strony Mościckiego, już praktycznie od Ronda Żołnierzy Wyklętych, czyli 300 i Mościckiego, tych samochodów sznur ciągnie się w kierunku Czerwonych Klonów. Z Bylitowska płynnie bez postojów, Koszycka, no jeżdżamy praktycznie do samego skrzyżowania, tak więc bez utrudnień. Przypominamy zmotoryzowanym, pamiętajcie o tym, noga z gazu i uważajcie, szczególnie przejeżdżając przez odcinki leśne. Często właśnie w tych godzinach porannych lubi wyskoczyć nam ta zwierzyna na drogę, dlatego bądźcie czujni, ostrożni, no i powoli przemieszczajmy się po tych naszych ulicach. No to jedziemy sobie dalej. My teraz jedziemy sobie z Craigiem Davidem. Podążamy sobie naszymi ulicami. No i przypominam o akcji policji jeszcze do 11 października, ale to nie znaczy, że 11 października ta się akcja kończy. Cały czas kierowcy zwracają uwagę na to, czy nie jesteśmy rozproszeni prowadząc samochód przez na przykład telefon albo inne urządzenia elektroniczne. Akcja policyjna trwa. To w ramach europejskiej akcji Road Poll. Ona rozpoczęła się 5 października, potrwa do 11 października i tutaj policjanci szczególnie zwracają uwagę na to, czy, no właśnie, ten telefon nie trzymamy w dłoni prowadząc pojazd. 7 minut do 7.

0: I tak sobie poranku spacerujemy, my spacerujemy sobie drogą Walking Away. Jesienną to drogą spacerujemy sobie, ale spacerujemy sobie w kierunku weekendu, bo ten weekend, no piątek mamy, czyli ten weekend powoli nam się rozpoczyna i coraz bliżej tego weekendu jesteśmy, 6.56, czyli ten weekend, no pochmurny, ale mam nadzieję, że mimo wszystko czas wytchnienia i troszeczkę tego czasu wytchnienia też i na świeżym powietrzu. A propos, nie weekendu, a propos tego dzisiejszego dnia, to w kalendarzu mamy piątek, dziś 282 dzień roku, dzień trwa 11 godzin i 3 minuty i dłuższy od najkrótszego dnia w roku 3 godziny 21 minut. Jak ten dzisiejszy dzień wygląda? Będzie wyglądał, będzie przebiegał. O tym już za chwilę będziemy mówić punktualnie o godzinie 7 w wiadomościach.
1: Reklama. Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jarico, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jarico. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.
6: RDN Małopolska.
7: Dziś sąd rodzinny i nieletnich przesłucha nastoletniego nożownika z Podwyżkowa. Dziś w szkołach będą dodatkowe zabezpieczenia, a nieobecności będą usprawiedliwione. Tak będzie między innymi w Nowym Sączu. Coraz więcej kryzysów psychicznych. Specjaliści nie mają wątpliwości. Nie jesteśmy mniej odporni psychicznie. Jesteśmy bardziej wystawieni na stres. Wiadomości o 7, Anna Tamleczko zapraszam. Sąd rodzinny i nieletnich zajmie się dziś sprawą 15-letniego nożownika, sprawcy ataku w szkole Podwyżkowem. Wczoraj jej absolwent wtargnął do środka i ostrym narzędziem zabił jedną osobę, a dwie ranił. Krzysztof Kuczyński.
8: Policjanci z Komendy Powiatowej w Wyżkowie przesłuchali nastolatka w obecności opiekuna, a potem przewieźli go do policyjnej izby dziecka w Warszawie, gdzie spędził noc. Dziś jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Mówił o tym podczas wczorajszej konferencji sędzia Tomasz Królik z Sądu Rejonowego w Wyszkowie.
4: No i w zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, jeżeli to wszystko wpłynie do Wydziału Rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje, będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
8: Sędzia nie wykluczył, że 15-latek może odpowiadać za wczorajszy atak jak dorosły, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
7: Wczoraj w mediach społecznościowych pojawiły się ostrzeżenia przed rzekomą akcją, do której miałoby dojść dzisiaj.

0: Ubezpieczeń obawiają się pójść do szkoły dzisiaj. Mogą pozostać w domach. Nieobecność ma zostać usprawiedliwiona, napisał w mediach społecznościowych Ludomir Hanzel.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Jest szansa, że w Limanowej będzie jednak nowy dworzec PKP. Po tym, jak został wyburzony stary budynek, mieszkańcy nie szczędzili głosów krytyki. Poseł Urszula Nowogórska i wiceprezes spółki PKP S.A. Dariusz Grajda przekazali na portalu społecznościowym, że obiekt ma zostać odbudowany. Początkowo ma być to jednak dworzec tymczasowy.
2: Stary budynek dworca, który był nieczynny przez 25 lat, został zburzony, jednak ten plac nie pozostanie pusty. W następnym roku ma być uruchomiona linia do Nowego Sącza i ten peron i ta stacja. W związku z tym wybudujemy tymczasowy dworzec, a później przystąpimy do projektowania docelowego dworca w Limanowej.
3: Murowanego.
2: Tak, murowanego, nie tekturowego.
0: Docelowy dworzec PKP w Limanowej miałby służyć pasażerom, gdy już zostanie zakończony cały projekt Podłęże Piekiełko. Dariusz Grajda, wiceprezes PKP S.A. zapewnił, że celem jest, by jeszcze w tym roku znaleźć pieniądze w budżecie spółki na projekt docelowego dworca w Limanowej.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Żyjemy szybciej, jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami i coraz częściej porównujemy swoje życie z tym, co widzimy w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób doświadcza kryzysów psychicznych. Zdaniem psychiatry Marcina Stefańskiego nie oznacza to jednak, że jesteśmy dziś mniej odporni psychicznie. Po prostu żyjemy w środowisku, które znacznie mocniej obciąża naszą psychikę. Kierownik oddziału dziennego psychiatrycznego ogólnego w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie w audycji Bez Skierowania zwracał uwagę, że na kondycję psychiczną wpływają m.in. predyspozycje biologiczne, doświadczenia życiowe, relacje z innymi, ale też ogromna liczba docierających do nas bodźców, m.in. z mediów społecznościowych. Lekarz Stefański podkreślał, że nie każdy gorszy dzień oznacza depresję. Ważne są m.in. czas trwania problemu i wyraźna zmiana funkcjonowania. W przypadku depresji objawy utrzymują się zwykle co najmniej 2 tygodnie. Ważnym sygnałem jest utrata zdolności odczuwania przyjemności z rzeczy, które wcześniej cieszyły.
4: Jednym z takich rzadko cytowana ważnych to jest na pewno anhedonia, czyli to, że przestaje ludzi cieszyć. To, co ich wcześniej cieszyło. Takie podstawowe sprawy. Nie wiem, patrzą w oczy swoich dzieci i mówią, że nic nie czują na przykład. Nie? Że mają kłopoty z przetwarzaniem informacji. Mogą stać się spowolnieni. Mogą nie spać w nocy. Niektóre osoby reagują inaczej. Stają się pobudzone i są też takie depresjaty po nadmierną senność. W każdym razie mówimy na pewno o jakiejś takiej wyraźnej zmianie funkcjonowania człowieka, która się utrzymuje i o takiej sytuacji, kiedy dotychczasowe mechanizmy radzenia sobie nie działają.
0: Czy zatem odporności psychicznej można się nauczyć? Zdaniem psychiatry możemy rozwijać swoją psychikę i stopniowo uczyć się radzenia sobie z trudnościami, ale każdy człowiek ma inne zasoby i inną granicę obciążenia. Dlatego nie zawsze działa zasada, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Czasem trudne doświadczenie może człowieka dodatkowo osłabić. Ważne są natomiast relacje, w których możemy być sobą, również ze swoimi słabościami, a także umiejętność odpoczynku i regeneracji. Całej audycji Bez Skierowania z udziałem lekarza psychiatrii Marcina Stefańskiego można posłuchać na rdn.pl. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Chłodno, pochmurno, wiecznie, no i jeszcze do tego opady deszczu, czyli to, co kochamy. No nie, no nie do końca, no ale niestety taka pogoda nam będzie panowała dziś, jutro, pojutrze, czyli my weekend pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu i temperatury też nas nie będą rozpalały maksymalnie dziś. My to tylko 14 stopni, jutro troszeczkę cieplej, bo 19, ale niedziela znów 14.
0: Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: I takie temperatury również w przyszłym tygodniu, chociaż powiem, że będzie jeden dzień, gdzie temperatura może spaść nawet do 12 stopni w ciągu dnia, zapowiadają nam synoptycy, i tak ma być we wtorek. W nocy temperatura 5-6 stopni, czyli chłód nas czeka, a co najgorsze,

bo to tego słońca będzie jak na lekarstwo. No dlatego 7,5 minuty po godzinie 7. Taką piosenkę to sobie przygotowałem. No i teraz gram dla tych wszystkich, którzy stęsknieni już tej ładnej pogody szukają i będą czekali z utęsknieniem. Kiedy wróci złota polska jesień? Kiedy znów wróci babie lato? Bo przyznam się szczerze, że nie było zbyt dużo tego babiego lata. No może było parę dni takich ciepłych, naprawdę bardzo ładnych, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to za szybko przeminęło. 7 po 7, jeszcze raz przypominam czas. Dziewczyny lubią brąz, w ogóle wszyscy lubią brąz.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
2: Po reklamie.

0: 17 minut mamy już po godzinie 7, czas zaglądać do kalendarza. W kalendarzu 9 dzień października. Zrywamy kartkę z tego naszego kalendarza i sprawdzamy, co tam się kryje pod tą kartką. Dokładnie 90 lat temu urodziła się Agnieszka Osiecka, pisarka, poetka, autorka tekstów piosenek. Do 2000 autorka tekstów, do 2000 piosenek, czyli ogromna ilość, która te piosenki wywarły wpływ na polską scenę muzyczną, ale też i scenę teatralną. Spod jej pióra wyszły takie przeboje jak Małgośka, Zielono mi okularnicy, Niech żyje bal, czy W żółtych płomieniach liści. Pisała m.in. dla Maryli Rodowicz, Magdy Umer, Seweryna Krajewskiego. I jak zapytano Agnieszkę Osiecką o pisanie tekstów, co odpowiedziała?
1: Dobrze mi jest, kiedy piszę. To nie są jakieś dzieła, które przetrwają wieki. To są utwory, które są właściwie flirtem z przechodniami.
0: Agnieszka Osiecka dziś obchodziłaby 90. urodziny, zmarła w 1997 roku. W 2013 roku zostały opublikowane pamiętniki Agnieszki Osieckiej zatytułowane Dzienniki, a 3 lata później ukazała się wcześniej niepublikowana powieść Neponset, zawierająca elementy autobiograficzne. To jedna data z naszego kalendarza, a druga data, 20 lat temu natomiast zmarł Marek Grechuta, piosenkarz, kompozytor, poeta, mistrz poezji śpiewanej, autor takich utworów jak Dni, których nie znamy, Ocalić od zapomnienia, Niedokazuj, wielka osobowość polskiej sceny muzycznej. Tworzył wbrew panującym modom muzycznym i literackim. Niepowtarzalny ten styl Grechuty stał się taką inspiracją i też punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń piosenkarzy. Artysta najczęściej tworzył muzykę do własnych tekstów, łączył muzykę kameralną z ludową, wykorzystywał też elementy rocka, jazzu, koncertował w wielu krajach, m.in. w Austrii, a w Wielkiej Brytanii, w Związku Radzieckim, Francji, Stanach Zjednoczonych. I tak by można było wymieniać i jeszcze raz wymieniać. Przy okazji albumu Magia Obłoków w lipcu 1974 roku tak Marek Grechuta mówił, że odczuwam dużą satysfakcję z pracy nad właśnie tym przedsięwzięciem. Posłuchajmy wypowiedzi archiwalnej. Marek Grechuta.
2: Ukończyłem nagrywanie 4. Grand Playa, na którym zawarłem właściwie te wszystkie pomysły muzyczne, które przygotowywałem, te wszystkie projekty na przestrzeni ostatniego właściwie roku. I jeśli mam się tak jakoś zwierzyć, to chyba nie będzie przesady w stwierdzeniu, że z tej płyty, to znaczy od strony realizacji zamierzeń, które zaprojektowałem, jestem chyba najbardziej zadowolony.
0: Marek Grechuta, artysta, który dał ponad 3000 koncertów, a od 1976 roku przez blisko 10 lat był związany z krakowską piwnicą pod Baranami. Największe sukcesy odniósł na festiwalach w Opolu. Wielokrotnie tam był właśnie wyróżniany. Otrzymał m.in. dwukrotnie nagrodę główną za Korowód oraz Hop Szklankę Piwa. A my posłuchajmy innego wyjątkowego utworu Marka Grechuty, Dni, których nie znamy, i dziś w naszym porannym spotkaniu na antenie Radia Arden Małopolska będziemy właśnie spotykać się z tą twórczością Marka Grechuty, wyjątkowego piosenkarza, kompozytora i poety, w rocznicę, 20. rocznicę śmierci.

piosenki Marka Grechuty my już dziś na antenie Radia Arden Małopolska wybrzmią. To była piosenka Dni, których nie znamy. Piosenka, która stała się nieoficjalnym hymnem kibiców klubu piłkarskiego Korona Kielce. 25 minut po siódmej, jeszcze przed 7.30 zagra nam i zaśpiewam Taylor Swift, a punktualnie o godzinie 7.30 sprawdzimy prognozę pogody. Przypominam, ubieramy się dzisiaj cieplutko, parasol, jakaś kurtka przeciwdeszczowa też obowiązkowo. Pamiętajcie, w ciągu dnia przelotno padem deszczu, mocno wieje, ale więcej na ten temat już za chwilę o 7.30.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Chmurną, deszczową, a do tego my jeszcze my wiecznie. To prognozamy pogody my na dziś, ale również i możemy to na jutro przełożyć i na pojutrze. Weekend pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. 11-12 stopni teraz o poranku, maksymalnie dziś to tylko 14 stopni. Jutro cieplej 19, ale niedziela znów 14-15 stopni.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: O babim lecie zapominamy, ale pozostaje nam w pamięci. Mam nadzieję, że jeszcze do nas to babie lato wróci, ale na pewno przez najbliższe dni chmury i opady deszczu. A przypominam jeszcze, dzisiaj mocno wieje, w porywach ten wiatr może nawet dochodzić do 30 km na godzinę, tak więc drodzy kierowcy zmotoryzowani, uważajcie, szczególnie bądźcie czujni na te boczne podmuchy wiatru. Sytuacja biometeorologiczna o poranku jest niekorzystna. 28 minut nam zostało do godziny 8. A propos kierowców, to za chwilę zaglądniemy. Jeszcze raz sprawdzimy sytuację na tarnowskich ulicach. Do tego czasu jeszcze Besanach oraz Ray.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.

19 minut do godziny 8. Jeszcze raz wyjeżdżamy i sprawdzamy. No nie mamy już bilansu zerowego. Stuczka na ulicy B. Mamy dwóch samochodów osobowych. Skody i Citroena. Nikomu się nic nie stało. Policjanci pracują na miejscu bez utrudnień. Przypominam o ostrożnej, bezpiecznej jeździe. Tym bardziej, że pogoda no nie sprzyja. Nie sprzyja temu poruszaniu się pochmurno wiecznie, bo ten wiatr nawet do 30 km na godzinę. A do tego jeszcze w ciągu dnia opady deszczu. No tak więc typowo pogoda jesienna za naszymi oknami. Jesień w pełni. No i to na naszych ulicach, na naszych drogach będziemy odczuwać sporo liści. Tak więc kierowcy uważajcie. Tak więc bądźcie czujni. No i też pamiętajcie o tym, że jesień wymaga też od tego naszego pojazdu specjalnego przygotowania, dodatkowego przygotowania. Czyli tutaj już warto sprawdzić przede wszystkim stany wycieraczek, bo one będą co jakiś czas wykorzystywane albo praktycznie cały czas wykorzystywane te pióra tych wycieraczek, oświetlenie, tym bardziej, że już ta akcja coraz bliżej Twoje światła, nasze bezpieczeństwo i będzie można sobie jeszcze dodatkowo sprawdzić to oświetlenie w tym naszym pojeździe, ale też sprawdzić stan akumulatora, bo te dni będą robiły się nam coraz chłodniejsze, dlatego żeby się nie okazało, chcemy wyjechać, a tu proszę bardzo, samochód odmawia posłuszeństwa. Ulicę Tarnową zaglądnijmy, sprawdźmy, jak to teraz wygląda. Zmożony ruch już mamy na większości ulic z krótkimi postojami, czyli standard o godzinie, a dokładnie przed godziną 8:00. Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej od ronda Starodąbrowska tutaj powolutko, nawet z krótkim postojem. Z krótkim postojem też na ulicy Solidarności dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Klikowską. Od Paderewskiego, Wieniawskiego na Klikowskiej powolutku do tego ronda Słowackiego Szkotnik i też powolutku na Klikowskiej jadąc od Jabłoniowej, na tej wysokości Jabłoniowej Ogrodniczej, czyli na wysokości Kościoła na ulicy Klikowskiej. Już ten sznur samochodów nam się ciągnie do ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów mamy sporo, to Aleje Kwiatkowskiego, tutaj od strony Witosa, od ronda Solidarności, czyli Chemiczna Witosa w kierunku Czerwonych Klonów, jeden za drugim i na Zbylitowskiej do Chemicznej, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów, też tutaj wzmożony ruch mamy. Koszycka, jak zwykle przed 8:00, no to tych samochodów już jest naprawdę bardzo dużo i na wysokości Chrobrego, a nawet bym powiedział tutaj wiaduktu na 94, już zwalniamy, no i w takim żółwim tempie jedziemy do skrzyżowania z ulicą Czerwoną i Krakowską, tak więc tam zapas czasowy, przydałby nam się konkretny zapas czasowy. No i jeszcze postoje, gdzie czekają na nas, Gumniska od Wesołej do Dąbrowskiego, na Tuchowskiej do Konarskiego, Konarskiego do Dąbrowskiego, jadąc w kierunku Gumniskiej, na wysokości ulicy Sądowej też już się zatrzymujemy, tak więc drodzy zmotoryzowani, pamiętajcie, spoglądamy na zegarek i wyjeżdżamy wcześniej. Przyda nam się, tym bardziej, że tych samochodów na naszych drogach przybywa. Ile nam przybyło tych samochodów? O tym za godzinę będę mówił, ale już teraz mogę zaznaczyć, że tych nowo zarejestrowanych samochodów od początku roku mamy 470 tysięcy. Jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich na przykład 2 miesięcy, to ten temat będę poruszał za godzinę w kolejnym naszym spotkaniu dla zmotoryzowanych, czyli przed 9:00.

9 minut nam zostało do godziny 8. My jeszcze raz poglądamy na ten nasz kalendarz. Ja wiem, że dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, ale moi kochani, my nie piszemy listy, tylko osobiście składamy życzenia. No chyba, że nie możemy, nie mamy takiej możliwości, to wtedy piszemy ten list, wysyłamy do naszego dzisiejszego solenizanta ten list z najlepszymi życzeniami, ale najlepiej by było, gdybyśmy osobiście te życzenia naszym solenizantom dziś złożyli. A kto czeka na te życzenia od wczesnych godzin porannych? Arnold, Dionizy, Jan, Sara, Ludwik, Wincenty, Ginter, Aaron, Bożydar, również Dionizjusz oraz Abraham. Wszystkiego najlepszego, moi kochani, z najlepszymi życzeniami też dla tych wszystkich, którzy urodzili się dziś, 9 października. No i dla was, na osłodzenie tego dzisiejszego pochmurnego dnia, irlandzkie borówki.

Irlandzkie borówki, no smakują idealnie, a przede wszystkim zdrowe te borówki, no i zalecane szczególnie w tych godzinach porannych, moi kochani, bo najlepiej jeść rano te borówki lub przed południem na śniadanie jako zdrowa przekąska. Organizm dobrze wykorzystuje rano właśnie taką dawkę antyoksydantów i węglowodanów, które dają nam energii na start dnia. Dlatego jeżeli ktoś się zastanawia, kiedy te borówki mogą być irlandzkie, ja jednak polecam polskie borówki, no to proszę pamiętać, w tych godzinach porannych przed południem to idealny zastrzyk takiego dodatkowego powera, żeby ten dzień jakoś rozpocząć. Trzy minuty nam niecałe pozostało do godziny 8:00. Już za chwilę wiadomości. Po wiadomościach nasza rozmowa, poranna rozmowa, czyli słowo za słowo. Dziś gościem radia będzie Tomasz Stelmach z zarządu powiatu Tarnowskiego. Przypominam, ta rozmowa to godzina 8:10.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa Małopolskiego.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Dziś sąd rodzinny i nieletnich przesłucha nastoletniego nożownika z Podwyżkowa. Dziś w szkołach będą dodatkowe zabezpieczenia, a nieobecności będą usprawiedliwione. Tak będzie między innymi w Nowym Sączu. Możliwe, że już na Wszystkich Świętych kierowcy przejadą całym remontowanym odcinkiem obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Policja ostrzega, wjechanie do lasu samochodem może nas sporo kosztować. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Część mazowieckich szkół i przedszkoli odwołuje dziś zajęcia. To działanie prewencyjne po ostatnich atakach w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach. W gminie Wyszków zamknięte będą wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz przedszkola. W placówkach będzie zapewniona opieka nad dziećmi, które nie mogą zostać w domu. W Piasecznie zajęcia edukacyjne nie będą się odbywać ani w szkołach, ani w przedszkolach. Dzieci, które nie mogą zostać w domu, będą mogły przyjść do szkoły i skorzystać z opieki. Ataki w szkołach mogą mieć związek z tym, co dzieje się w internecie. Taką opinię wyraził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Powiedział, że służby ustalają motywy sprawców.
2: Sprawdzamy, czy to nie jest challenge, czy nie jest namawianie, powiedzmy, jakby kontaktowanie się młodzieży, czy przykładowo jedna tego rodzaju działalność nie powoduje, że kolejne osoby podejmują taką określoną działalność. My w tej chwili podejmujemy szereg działań, które mają na celu rzeczywiście zapobieżenie temu.
1: Wiceminister Wiesław Szczepański dodał, że rodzice powinni m.in. sprawdzać, co ich dzieci mają w plecakach. Policja sprawdza informacje o możliwych kolejnych atakach w szkołach. Doniesienia o takich zagrożeniach pojawiły się w mediach społecznościowych. Według wpisów do ataków miałoby dojść dzisiaj. Podinspektor Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji powiedziała, że funkcjonariusze sprawdzają każdy sygnał dotyczący możliwego zagrożenia. W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami na Mazowszu policja zapowiada także więcej patroli w rejonie szkół.
3: Tylko ja to od razu uczulam. Wszystkie patrole będą widoczne, bo będą działali policjanci umundurowani oczywiście, ale również policjanci, ci, którzy działają od tej drugiej strony, czyli policjanci kryminalni, operacyjni, wywiadowcy.

0: wczoraj jej absolwent wtargnął do środka i ostrym narzędziem zabił jedną osobę, a dwie ranił. Krzysztof Kuczyński.
1: Policjanci z Komendy Powiatowej w Wyszkowie przesłuchali nastolatka w obecności opiekuna, a potem przewieźli go do policyjnej izby dziecka w Warszawie, gdzie spędził noc. Dziś jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Mówił o tym podczas wczorajszej konferencji sędzia Tomasz Królik z Sądu Rejonowego w Wyszkowie.
2: No i w zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, jeżeli to wszystko wpłynie do wydziału rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje, będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
1: Sędzia nie wykluczył, że 15-latek może odpowiadać za wczorajszy atak jak dorosły, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Możliwe, że już na Wszystkich Świętych kierowcy przejadą całym remontowanym odcinkiem obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba tłumaczy, że nie chodzi o całkowite zakończenie inwestycji, ale o udostępnienie kierowcom modernizowanych odcinków. Mówi, że ostatnio prace przyspieszyły.
4: My czekamy w tej chwili na jeszcze potwierdzenie próbek, które poszły do badania, czy wszystko jest w porządku i generalnie większość obwodnicy już będzie zrobiona. Teraz chwilowo utrudnia przy tym rondzie, które za chwilę będzie przejezdne w całości, no ale no, pewne rzeczy musiały być trudniejsze, żeby potem było trochę lepiej. Ja rozumiem. Wiem, że niektórzy się denerwowali, za co też przepraszam, ale no niestety nie mogliśmy tego inaczej rozwiązać. Ale już kończymy, więc myślę, że potem już tylko będzie przyjemność z jazdy i poruszania się po naszej obwodnicy zachodniej.
0: Przypomnijmy, że teraz zamknięty jest odcinek od składu budowlanego w Podrzeczu do ronda w Brzeznej z wyłączeniem ronda w Podrzeczu, który jest częściowo przejezdny, ale czasowo wprowadzany jest ruch wahadłowy. Ponadto prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na nowe rondo na wysokości składu budowlanego w Podrzeczu. Do lasu nie możemy wjechać samochodem, przypomina komisarz Tomasz Marek, zastępca naczelnika tarnowskiej drogówki. Policja obserwuje takie sytuacje szczególnie w okresie jesiennym, kiedy mieszkańcy regionu ruszyli na grzybobranie. W programie Pomagamy i Chronimy funkcjonariusz mówił, że są tylko nieliczne wyjątki, kiedy można poruszać się pojazdem po lesie.
5: Ustawa o lasach, artykuł 5 mówi wyraźnie, że kierujący pojazdem mechanicznym, motorowerem, pojazdem zaprzęgowym ma zakaz wjazdu do należącego do niego lasu, chyba że przez las przebiega droga publiczna albo droga leśna, na której znaki drogowe dopuszczają wjazdu. To tylko tam możemy wjechać. A tak to musimy sobie znaleźć jakąś taką polankę, jakieś miejsce na poboczu bezpieczne, żeby zatrzymać się, zabrać koszyk i pójść po grzyby.
0: Za nieuprawnione wjechanie do lasu można zapłacić mandat od 20 do nawet 500 zł. Problem stanowi nie tylko poruszanie się pojazdem po lesie, ale także parkowanie w miejscach niedozwolonych, jak na przykład przy szlabanie. Samochód można zaparkować przy lesie tylko wtedy, gdy nie ma tam zakazu i jest widoczny. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Tomasz Stelmach z Zarządu Powiatu Tarnowskiego, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Wojciech Błażusiak, dyrektor powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: W pogodzie cały czas bez zmian, czyli chmury, do tego opady deszczu w tych godzinach przedpołudniowych, ale również i w godzinach popołudniowych czekają nas lokalnie lekkie opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia to 15-14 stopni, obecnie 11, sytuacja biometeorologiczna niekorzystna i taka pogoda będzie nam utrzymywała się również jutro i pojutrze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Zegar już wskazuje 11 minut po godzinie 8, czyli to ten czas, gdzie witamy w studium gościa. Czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Naszym gościem o poranku jest Tomasz Stelmach z Zarządu Powiatu Tarnowskiego, przewodniczący Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy RDN Małopolska.
2: Po serii ataków w polskich szkołach dziś pojawiły się obawy przed tak zwanym krwawym piątkiem. W mediach społecznościowych krążyło ostrzeżenie przed rzekomą akcją i sugestie, że może dochodzić do kolejnych ataków ze strony uczniów. Czy w związku z tymi wydarzeniami w polskich szkołach na terenie powiatu tarnowskiego wdrożono dziś jakieś dodatkowe procedury bezpieczeństwa?
3: Tak, skontaktowaliśmy się jako zarząd powiatu. No, pan starosta rozmawiał osobiście z komendantem miejskim policji Bogumiłem Jedynakiem. Pan komendant we współpracy z nami, z naszymi dyrektorami szkół będzie zajmował się, znaczy wydelegował specjalne patrole, które będą dzisiaj w okolicach naszych szkół, 8 szkół, które powiat tarnowski prowadzi, będą dbać o bezpieczeństwo naszych uczniów. Będą policjanci, również dzielnicowi z poszczególnych komisariatów w kontakcie z dyrektorami szkół, tak żeby zapobiec ewentualnym jakimś nietypowym sytuacjom.
2: Dotychczas w naszych szkołach. Stać pod szkołą? Radiowozy będą stać pod szkołach? Przy szkołach?
3: To już jest kwestia policji, jak policja będzie tą kwestię dzisiaj od strony swojej logistyki organizować. Natomiast my będziemy jako organ prowadzących tych szkół zwracać uwagę dyrektorom naszych placówek, by wszelkie jakieś nietypowe zachowania, nietypowe sytuacje zgłaszać po prostu na 111, na numer alarmowy i w ten sposób reagować na ewentualne niebezpieczeństwo. Bo dotychczas w naszych szkołach, co jest specyfiką naszej sieci edukacyjnej, jest to, że jest bezpiecznie, bez przemocy, bez narkotyków, bez tego typu właśnie dziwnych zdarzeń, które miały miejsce na Mazowszu.
2: Czy te tragiczne sytuacje powinny pana zdaniem otworzyć taką drogę do dyskusji o bezpieczeństwie w polskich szkołach, żeby jednak no nawet to wejście do szkoły, bo dziś możemy wejść tak naprawdę do każdej szkoły bez większego problemu, wyglądało trochę inaczej?
3: Myślę, że tak. Na pewno parlamentarzyści jako ustawodawcy powinni się nad tym tematem pochylić i jakieś rozwiązania ogólnopolskie, systemowe wprowadzić. Wtedy samorządy, myślę, że skwapliwie z tej ścieżki prawnej skorzystają i wprowadzą te zabezpieczenia, by w polskich szkołach było bezpieczniej.
2: Mówi pan o policyjnych patrolach w okolicach szkół dziś. Czy też wewnątrz szkoły podejmujecie jakieś kroki, żeby w jakiś sposób uwrażliwić chociażby młodzież na tę tematykę?
3: Oczywiście tutaj będziemy mieli serię spotkań naszych psychologów, którzy są u nas zatrudnieni w poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. I właśnie ci specjaliści mają w porozumieniu z dyrekcją i z nauczycielami szkół, z wychowawcami zorganizować spotkania z młodzieżą, by porozmawiać o radzeniu sobie z napięciami nerwowymi, z przemocą. I w najbliższych tygodniach, dniach właściwie będziemy tego typu spotkania w każdej szkole organizować, by młodzież po prostu przygotować na radzenie sobie ze stresem, bo tutaj wystąpiły jakieś niepokojące sytuacje na Mazowszu wśród młodych ludzi i musimy właśnie z młodzieżą ten temat przedyskutować.
2: Z młodzieżą trzeba rozmawiać, ale w młodzież trzeba także inwestować.
3: Oczywiście.
2: Powiat tarnowski dostał ponad 1,5 miliona złotych na wsparcie edukacji zawodowej. Kto i w jaki sposób skorzysta z tych pieniędzy?
3: Tak, mówimy tutaj o 4. edycji programu Mistrzowie w Zawodzie. 4 skorzystają z tego programu grantowego, który organizuje jako instytucja zarządzająca Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, czyli agenda, jedna z agent województwa małopolskiego, szkoły w Tuchowie, w Wojniczu, Zakliczynie, Ryglicach i Żabnie, czyli też szkoły powiatu tarnowskiego, które kształcą zawodowo zarówno w formie techników, jak i branżowych szkół pierwszego stopnia. Program będzie realizowany od stycznia 2027 do czerwca 2029. Dostaliśmy dotację 1 500 000 razem z wkładem własnym powiatu 78 000, za 1 597 000 będzie program adresowany do 578 uczniów z naszych szkół uczących się zawodu w naszych placówkach i dla 52 nauczycieli z tych szkół. Będą to kursy, szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe. Będą to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, by młodzież też z tych swoich deficytów, jakie wynosi ze szkół podstawowych, wyszła. Będzie też pomoc pedagogiczno-psychologiczna, doradztwo zawodowe, wizyty zawodoznawcze oraz wyjazdy integracyjne, również właśnie z poznawaniem zawodów w praktyce u przedsiębiorców i w szkołach wyższych.
2: Nie tylko edukacja, ale też sport odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu nowych pokoleń. Nowy sezon powiatowego sportu dzieci i młodzieży już się rozpoczął.
3: Tak, my tutaj aktywnie współpracujemy z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, jeśli chodzi o sport dzieci i młodzieży, i partycypujemy finansowo w organizacji tych rozgrywek na szczeblu właśnie powiatowym. Wczoraj podsumowaliśmy sezon, czyli poprzedniego roku szkolnego na czwartej gali sportu powiatowego w Kąśnej Dolnej.
2: Jak wypada ten sezon?
3: No, mogą się cieszyć na pewno rodzice i uczniowie szkół tuchowskich, bo w kategorii igrzysk dzieci i igrzysk młodzieży szkolnej, czyli tych klas ze szkół podstawowych, wygrała szkoła z Tuchowa. Natomiast jeśli chodzi o naszą licealiadę, czyli 8 szkół powiatu tarnowskiego, najlepszą okazał się zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych z Gromnika, który rywalizuje co roku o palmę pierwszeństwa z liceum tuchowskim. Te dwie szkoły od kilku lat między sobą dzielą to pierwsze miejsce. Cieszymy się, że jako samorządowcy mogliśmy finansowo wesprzeć tą organizację tych wszystkich gminnych organizatorów sportu, którzy na co dzień jako nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają te rozgrywki. Prezes Cudek, który prezesuje Powiatowemu Szkolnemu Związkowi, również to świetnie organizuje i jako samorząd powiatu tarnowskiego angażujemy się finansowo, by to wszystko ładnie spiąć, a na końcu zawsze podsumowujemy ten sezon sympatyczną galą z częścią artystyczną w Kąśnej Dolnej w naszym Centrum Paderewskiego.
2: Dużo mamy tej zdolnej młodzieży w powiecie tarnowskim?
3: Bardzo dużo w rozgrywkach na szczeblu szkół podstawowych, ponad 70 szkół z każdej z 16 gmin uczestniczy i co roku jest więcej. Cieszymy się, że wchodzą nowe dyscypliny, kolarstwo górskie, MTB, szachy w tym roku wchodzą, także będziemy rozbudowywać o kolejne dyscypliny sportowe te rozgrywki. Myślę, że właśnie wychowanie przez sport jest dobrą
2: szkołą. Dobra rywalizacja.
3: Dobra rywalizacja, nauka, fair play. To jest dobra ścieżka edukacyjna i w tą stronę idziemy, żeby właśnie młodzież od komputerów i gier przemocowych, które również wpływają na psychikę młodych ludzi, odciągnąć i myślimy, że właśnie kontakt z świeżym powietrzem, z wysiłkiem fizycznym kształtuje charakter we właściwą stronę.
2: To przejdźmy jeszcze do inwestycji. Wczoraj została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Siepietnica-Lubaszowa. Drogi, do remontu której przygotowujecie się od bardzo dawno, której długo się mówi, która obejmuje aż 5 samorządów. To będzie trudna inwestycja?
3: Tak, to będzie trudna inwestycja, będzie ciężki montaż finansowy, no ale kiedyś trzeba zacząć. Są takie oczekiwania społeczne, tam są też niebezpieczne sytuacje i odcinki na tej drodze. Musimy się z tym tematem zmierzyć. Sam projekt, który wczoraj został sfinalizowany, znaczy umowa na projektowanie, wyniesie 4 300 000. W montażu finansowym województwa małopolskiego, które przeznaczy na ten cel 1 700 000. Powiat tarnowski jako zarządca tej drogi wyłoży 1 300 000 zł. I gmina Tuchów, Rzepiennik, Strzyżewski, resztę tego wkładu własnego do tego projektu, czyli gmina Tuchów 538 000, gmina Rzepiennik 275 000 i 500 000 gmina Tuchów. I razem za 4 ponad miliony ten projekt będzie realizowany, tak by tą drogę doprowadzić do takiego stanu, by było na niej bezpiecznie, by można tym również większym tonarzem się poruszać. Na razie jest momentami na tej drodze nieciekawie i chcemy tą drogę remontować, chociaż już sukcesywnie w latach ubiegłych remontowaliśmy odcinki tej drogi, remontując mosty w ich gminie Rzepiennik Strzyżewski w Olszynach i w gminie Szerzyny, i chcemy teraz ten cały odcinek tej drogi zrewitalizować. Jest to wieloletnie zadanie, także zaczynamy od projektu. Wczoraj to wystartowało, a kiedy będzie finał, to jeszcze nie wiadomo.
2: Na czym będzie polegała tutaj największa trudność przy remoncie tej drogi?
3: No jest to teren, gdzie są też osuwiska. Będzie tutaj poszerzanie pobocza, żeby ta droga uzyskała wszelkie parametry drogi powiatowej, jeśli chodzi o szerokość, wymiana nawierzchni, budowa na niektórych odcinkach uczęszczanych przez pieszych chodników. To wszystko powoduje, że jest to dosyć kosztowna inwestycja i będziemy musieli później popracować z tymi samorządami, które partycypują w tym zadaniu, nad dużym montażem finansowym.
2: A jaki to szacunkowy koszt jest?
3: No, mówi się o koszcie około 200 milionów zwyż, także jest to niebagatelna kwota i myślę, że
2: dla samorządu
3: w przyszłości samorządy w następnych kadencjach będą miały tutaj duże zadanie do wykonania.
2: Nowa droga poprawi bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników. O bezpieczeństwo już teraz dba powiat tarnowski. Tutaj łączycie siły z tarnowską drogówką. Te działania szczególnie są nakierowane na najmłodszych użytkowników dróg. Jest kontynuacja akcji Bezpieczny Uczeń. To przypomnijmy, na czym polega.
3: Tak, od lutego tego roku Zarząd Powiatu Tarnowskiego zainicjował akcję Bezpieczny Uczeń, czyli rozdajemy tym najmłodszym uczniom ze szkół podstawowych, które zlokalizowane są przy drogach powiatowych, kamizelki odblaskowe, tak by właśnie ci niechronieni uczestnicy ruchu drogowego byli lepiej widoczni na tych drogach. Robimy to razem z tarnowską policją, z Wydziałem Ruchu Drogowego. Tutaj ukłony do pani naczelnik Zofii Kukli i jej funkcjonariuszy, którzy z nami współpracują na co dzień. Do czerwca tego roku akcją objęliśmy 3 gminy, gminę Tuchów, gminę Tarnów i gminę Wierzchosławice. Rozdaliśmy ponad 1061 kamizelek tym najmłodszym właśnie naszym mieszkańcom powiatu tarnowskiego, a teraz w październiku akcja kontynuowana jest w gminie Żabno i Wietrzychowice, a później sukcesywnie wraz z miesiącami zimowymi i wiosennymi będzie kontynuowana we wszystkich gminach powiatu tarnowskiego, tak żeby wszyscy młodzi mieszkańcy zostali z tych najmłodszych klas zaopatrzeni w te kamizelki, które bardzo pomagają właśnie, jeśli chodzi o ich kwestie bezpieczeństwa i poruszania się po zmroku, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym na drogach powiatu tarnowskiego. To jest właśnie jedno z zadań, które przedwczoraj na posiedzeniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Zgłobicach omawialiśmy i myślimy iść właśnie w tym kierunku, by to bezpieczeństwo poprawiać.
2: Bo widoczny pieszy to przecież bezpieczny użytkownik drogi. Mieć te kamizelki to jedno, nosić je to drugie. Tutaj apel także do rodziców, żeby tym
3: oczywiście
2: dzieciakom przypominały, że te kamizelki mają mieć na sobie, a nie
3: w plecaku. Tak, instruktaż, który robią policjanci, jest perfekcyjny. Myślę, że tutaj wielu młodych ludzi zostało przekonanych, tych uczniów, do tego, by korzystać jednak z tych kamizelek.
2: Pan jest także przewodniczącym Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ta działa już niespełna rok. Jakie wnioski płyną po tym pierwszym roku funkcjonowania?
3: Wnioski są takie, że każda gmina ma swojego przedstawiciela, zgłasza problemy, organizujemy w terenie Komisję Bezpieczeństwa Ruchu i na te sygnały społeczne sołtysów, radnych gminnych, radnych powiatowych i członków Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego reagujemy i w terenie robimy spotkania z policją, sprawdzamy możliwości poprawy infrastruktury drogowej, oznakowania poziomego, pionowego. Są wnioski do wytyczenia nowych przejść dla pieszych z odpowiednim oświetleniem, bo takie są przepisy obecnie. Są wnioski o elektroniczne wyświetlacze prędkości, które ostrzegają kierowców, ile mogą punktów karnych za przekroczenie prędkości w danym miejscu dostać. To wszystko już działa. W kilkanaście takich urządzeń już w tym roku właśnie na nasz wniosek zamontowaliśmy. Zarząd powiatu cały czas monitoruje działania tej Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i myślimy właśnie, że to jest dobre działanie. Wiele tych rad powstaje, bo takie są zalecenia właśnie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest afiliowana przy Samorządzie Wojewódzkim i te powiatowe właśnie sukcesywnie powstają. Również nasza w tym roku powstała i aktywnie działamy, by to bezpieczeństwo na drogach powiatowych, którymi zarządzamy przez Powiatowy Zarząd Dróg, właśnie poprawiać.
2: Są miejsca na mapie powiatu tarnowskiego, które wskazałby pan jako takie szczególnie niebezpieczne, nad którymi trzeba jeszcze się pochylić?
3: Jest wiele takich miejsc, natomiast policjanci z tego, co w rozmowach takich interakcjach wychodzi, najniebezpieczniej jest niestety na drogach wojewódzkich, bo tam kierowcy z racji tego, że są to drogi dobrej jakości, rozwijają największą prędkość. Na drogach powiatowych jest troszkę lepiej, jeśli chodzi o prędkość, ale są różne inne mankamenty. Staramy się również jako samorządowcy powiatu tarnowskiego remontować te drogi jak najwięcej, budować tych chodników jak najwięcej właśnie w tym programie, który co roku robimy z gminami. by te właśnie warunki tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, przede wszystkim poprawić i to bezpieczeństwo poprzez to wzmacniać.
2: O bezpieczeństwo musimy dbać nie tylko na drodze, ale także we własnym domu, szczególnie w okresie sezonu grzewczego, gdzie głównym wrogiem lubi być czad. Skutecznym sposobem na walkę z czadem są czujniki tlenku węgla i dymu, które mieszkańcy powiatu tarnowskiego mogą dostać za darmo. Kto się może o nie starać i w jaki sposób?
3: Tak, kontynuujemy akcję Bezpieczny Dom. Do 13 października jeszcze 95 czujników jest do rozdysponowania. Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu tarnowskiego z każdej z 16 gmin naszego powiatu ziemskiego, aby zaaplikowali do Wydziału Rozwoju Powiatu na ulicy Narutowicza 38 albo poprzez naszą stronę internetową, pobrali formularz i zgłosili się do tego programu. 16 października przekażemy czujniki naszym strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych na spotkaniu w Starostwie Powiatowym i w ciągu miesiąca listopada te czujniki zostaną w liczbie 500 we wszystkich domach, które są objęte tym programem Bezpieczny Dom, zamontowane i w tym samym bezpieczeństwo mieszkańców będzie od tej strony właśnie tych czujników poprawione.
2: To strażacy będą montować te czujniki?
3: Tak, to będą montowali strażacy, także program jest bezkosztowy dla mieszkańców. Zachęcamy do skorzystania, tak jak mówię, jeszcze zostało kilkadziesiąt sztuk do rozdysponowania i myślimy, że jest to warte zachodu. Tylko formularz trzeba wypełnić, a później już wszystko zostanie za darmo zamontowane i to bezpieczeństwo również, jeśli chodzi o tlenek węgla i czujnik dymu, będzie pomagało po prostu żyć i przeżyć tą zimę w zdrowiu i szczęściu.
2: I w spokoju. Formularz osobiście trzeba złożyć w starostwie czy online?
3: Jak to można wygląda? Online, można osobiście, to już jest forma do wyboru przez
2: tylko
3: mieszkańca.
2: Trzeba przyjść i...
3: Trzeba to po prostu to minimalne
2: zainteresować.
3: Dokładnie.
2: I złożyć formularz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś Tomasz Stelmach, zarządu powiatu tarnowskiego, przewodniczący Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polski Związek Tenisowy poinformował, że 11 grudnia w gdańskiej Ergo Arenie finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, zmierzy się w pokazowym meczu z mistrzynią Wimbledonu 2026, czeszką Lindą Noskową. Wydarzenie odbędzie się w ramach 3,5-godzinnego Lotto Tennis Show z udziałem wielu gwiazd tenisa. Na korcie pojawią się też m.in. Łukasz Kubot czy Kamil Majchrzak. Meczem wieczoru będzie starcie Chwalińska-Noskowa, o którym mówi nasza zawodniczka.
2: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok. Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
1: Początek wydarzenia 11 grudnia o godzinie 18. Dziś piłkarze Sandecji Nowy Sącz zagrają po raz pierwszy pod wodzą nowego trenera Ireneusza Mamrota. 8 lat temu szkoleniowiec zdobył wicemistrzostwo Polski prowadząc Jagiellonię Białystok. Ostatnio pracował w pierwszoligowej Stali Mielec. Jaki styl będzie reprezentowała Sandecja pod wodzą Ireneusza Mamrota?
3: Mnie różnie szufladkowano i ofensywnie, i defensywnie. Ja nigdy nie grałem w jeden określony sposób. Grałem różnymi systemami, wszystko uzależniałem od stanu posiadania zawodników i potencjału, ale też idąc, no nie wiem, zespół, który gra utrzymanie, ma mniejszy potencjał, no to troszeczkę inaczej gra. Ja myślę, że no ciężko tu nie grać ofensywnie, kiedy tu większość zespołu będzie się broniła, to nawet samo to, ale aczkolwiek dzisiaj myślę, że piłka poszła w tym kierunku w Polsce, że jednak więcej zespołów już gra ofensywnie. My też tak będziemy chcieli grać. Nie mówię, że od razu będzie wszystko funkcjonowało tak, jak ja bym chciał.
1: Trener dodał w rozmowie z telewizją klubową Sandecji, że dużą uwagę zwraca też na grę w obronie, co jest podstawą dobrych wyników zespołu. Pierwszy sprawdzian czeka Sandecję i Ireneusza Mamrota już dziś o 15:00. Wtedy rozpocznie się wyjazdowy mecz z rekordem Bielsko-Biała. Sandecja Nowy Sącz poinformowała o zmianach w sztabie szkoleniowym. Pierwszym asystentem został Łukasz Buliński, który pracował już z nowym trenerem biało-czarnych Ireneuszem Mamrotem w Stali Mielec. Ponadto w miejsce Wojciecha Mastalerza został zatrudniony nowy trener bramkarzy Andrzej Olszewski, który ma za sobą pracę m.in. w Jagiellonii Białystok, Miedzi Legnica i Stali Mielec. Wielki sukces zawodniczki tarnowskiego Loku. Pola Suwara na Mistrzostwach Polski Młodzików w strzelectwie sportowym w Bydgoszczy zdobyła 5 medali i ustanowiła nowy rekord kraju. Było to w konkurencji karabinu sportowego 3x20, w której zdobyła 587 punktów. To dało złoty medal, a także rekord Polski poprawiony o 10 punktów w tej kategorii wiekowej. Pola Suwara zdobyła też wicemistrzostwo w konkurencji karabinu pneumatycznego na 40 strzałów, tracąc tylko 0,1 punktu do zdobywczyni złotego medalu. Tarnowska zawodniczka zdobyła także srebrne medale w 3 konkurencjach drużynowych, w których startowała z Maciejem Erasmusem w miksie oraz z Aleksandrą Kozią i Ewą Suwarą w kategorii dziewcząt. Ponadto Maciej Erasmus zdobył brązowy medal w strzelaniu z karabinu sportowego 3x20 strzałów. Zamiast meczu wyjazdowego tarnowscy szczypiorniści rozegrają spotkanie przed własną publicznością. Mowa o najbliższym ligowym starciu, w którym MS Handball Pałac Tarnów zmierzy się z MTS-em Chrzanów. Hala sportowa w Chrzanowie przechodzi właśnie modernizację i z tego powodu mecz został przeniesiony do Tarnowa. Początek w niedzielę o 17:00. Warto podkreślić, że trenerem MTS-u Chrzanów jest Piotr Bejnar, wychowanek MKS-u Pałac Młodzieży Tarnów.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Wygląda na to, że ten weekend nie taki będzie straszny, jak go malują, ale przynajmniej piątek. Synoptycy zapowiadali nam chmury, opady deszczu, a tu proszę bardzo, słoneczko nam teraz świeci. Świeci nam nad Tarnowem. Pytanie tylko, czy w całym regionie. Mam nadzieję, że tak. No i jaka pogoda nam będzie towarzyszyła? No tu jest chyba duża niewiadoma, a to wszystko za sprawą tego wiatru, który w porywach do 30 km na godzinę wygląda na to, rozwiał nam te chmury deszczowe.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Pytanie tylko, jak długo takie okienko pogodowe z nami pozostanie. No, zdjęcia satelitarne pokazują, że w całej Małopolsce teraz się nam wypogodziło, no ale niestety też te zdjęcia satelitarne pokazują, że z zachodu napływają do nas chmury, chmury deszczowe, one cały czas przesuwają się z zachodu na wschód. No i tylko pytanie, o której godzinie tutaj do nas ponownie te chmury deszczowe dotrą. Na razie przypominam, słoneczko, temperatura 11 stopni, ale w ciągu dnia to tylko 15 stopni. Sytuacja biometeorologiczna cały czas niekorzystna. 25 minut nam zostało do godziny 9. Czas teraz na Katy Perry.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.

Jeszcze raz wyjeżdżamy na ulicę i sprawdzamy. Pogoda wyklarowała nam się, czyli słoneczko teraz świeci, ale przypominam, że to wszystko może nam się pozmieniać. Wstępnie słońce, pytanie tylko jak długo, ale kierowcy pamiętajcie, że to jest jesień, no i mamy zmienne warunki na naszych drogach, tak więc i słońce, i chmury, i deszcz, i liście. Wszystko jednym słowem, kumulacja. Ulice jak wyglądają teraz o poranku? No zanim przejdziemy na tę ulicę, no to jeszcze przejdę do tego tematu, o którym mówiłem przed godziną, o tych samochodach, że tych samochodów mamy coraz więcej na tych naszych ulicach i wrzesień wyraźnie tutaj przyniósł nam ożywienie na polskim rynku nowych samochodów osobowych. W ciągu miesiąca we wrześniu zarejestrowano 56 357 samochodów, czyli o 13% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z sierpniem wzrost był jeszcze wyraźniejszy i wyniósł 22%. A od początku roku ile już tych samochodów zostało zarejestrowanych? No otóż okazuje się, że 470 tysięcy. Dominują grupy klientów, tutaj przede wszystkim firmy, które odpowiada tutaj za ten rynek 67% wszystkich rejestracji we wrześniu, a od osób udział prywatnych to we wrześniu 32%. Tak więc przybywa nam tych samochodów, przybywa nam no też i kierowców zmotoryzowanych, no i przy okazji ten ruch, no właśnie, coraz większy i musimy zatrzymywać się w paru miejscach, dlatego teraz będziemy sprawdzali, jak wygląda sytuacja, ale wcześniej jeszcze przypomnienie na temat bezpieczeństwa. O poranku, no dwie kolizje w Tarnowie, przypominam, to ulica Bema, później ulica Ochronek, stuczka dwóch pojazdów, a teraz w miejscowości Wesołów koło Zakliczyna zderzeniem samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. Nikomu się nic nie stało, bez utrudnień, tak więc kierowcy uważajcie, bo te maszyny rolnicze po tych naszych drogach też jeżdżą. Tak więc apeluję o tą ostrożną jazdę, odległości pomiędzy pojazdami też trzeba odpowiednio zachować, a tych pojazdów rolniczych to nie tylko w ciągu dnia jest sporo, ale również w tych godzinach wieczornych, nocnych. Pole na tych pracach, na prace na polach trwają teraz, bo to czas jesiennych zbiorów, dlatego tutaj apeluję o tą ostrożność, a prośba do wszystkich użytkowników tych ciągników rolniczych, pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić, czy oświetlenie działa w pełni, no i ten pojazd jest dobrze widoczny na drodze. Ulica Tarnowa, teraz jeszcze szybciutko zobaczmy, co nam się zmieniło w ciągu tych 60 minut, no praktycznie niewiele, a nawet bym powiedział, że my dalej sporym ruch, no i stoimy Klikowska od Paderewskiego, Wieniawskiego, tutaj się już zatrzymujemy i powolutku jedziemy, czyli jeszcze przed Strażą Pożarną zatrzymujemy się na Klikowskiej i powoli do Ronda Sławskiego, Szkotnik, postój nam Szujskiego na wysokości gdzieś mniej więcej Puławskiego, jadąc w kierunku Solidarności, postój na Targowej, czeka zmotoryzowanych, stoimy również na ulicy Tuchowskiej, Konarskiego, Gumniska, jadąc w kierunku Narutowicza, też spory ruch, jeden samochód za drugim, przypominam zmotoryzowanym, pamiętajcie od 15, zmiana organizacji ruchu na rondzie Sikorskiego, Narutowicza, Krakowska, warto sobie już przyswoić, jak to będzie wszystko wyglądało, są mapki, możemy zaglądnąć, sprawdzić, jak będzie wyglądała ta nasza droga. Jeszcze kolejne ulice. Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, też tych samochodów troszeczkę więcej, później na Solidarności. Zobaczmy sobie Mościce, Aleja Kwiatkowskiego. Teraz już spokojniej płynie w obu kierunkach, czyli od Witosa i od Mościckiego. Płynie też na ulicy Zbylitowskiej. No i jeszcze została nam Koszycka. Przed godziną zatrzymywaliśmy się na wysokości Chrobrego, gdzieś mniej więcej też wiaduktu na 94. Teraz już praktycznie dojeżdżamy do samego skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska. No i pamiętajcie teraz, na propos piosenki, Błysk, no właśnie. Może pojawi się błysk na drodze, policjant może nam na przykład zrobić im zdjęcie, chociaż bardziej fotoradar niż policjant, ale policjant może nas zatrzymać. Przypominamy, do niedzieli włącznie akcja trwa policyjna na naszych drogach. Tutaj Road Poll, systematycznie co jakiś czas w całej Europie przeprowadzone są kontrole policjantów, a tym razem biorą policjanci tutaj na warsztat nasze telefony komórkowe, no i sprawdzają kierowców, czy w trakcie jazdy korzystamy z tego telefonu komórkowego, smartfonu, urządzenia jakichś elektronicznych, które posiadamy w tym pojeździe, czyli walczymy z rozproszeniem uwagi podczas prowadzenia pojazdu i tutaj nie chodzi tylko o dzwonienie, no ale między innymi sprawdzenie w mediach społecznościowych, co tam się ciekawego dzieje, czy na przykład wysłanie SMS-ów, a nawet i, no właśnie, jeżeli wbijamy w tym naszym telefonie i szukamy dojazdu,
dojazdu do jakiegoś punktu, to też może być traktowane jako rozproszenie uwagi na drodze. No i mandacik może się posypać od razu. A mandacik ile może wynosić? No, 500 zł, 12 punktów karnych.

Tak sobie żeglujemy o poranku, dokładnie przed godziną 9. Żeglowaliśmy z grupą EMD i na tych morzach jeszcze pozostaniemy w celu spotkania rekina. A tego rekina będzie nam przybliżał Imagine Dragons już za chwilę, czyli pomiędzy rekinami będziemy teraz żeglować 5,5 minuty przed godziną 9. Punktualnie o godzinie 9 wiadomości, a w wiadomościach temat numer 1, no to między innymi Sejm, że przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa pozwoli na blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład w przypadku nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Ale więcej na ten temat będziemy mówili w naszych wiadomościach. Wiadomości, przypominam jeszcze raz, to godzina 9, a my wracamy na te morza, oceany, Imagine Dragons, no i rekiny. No właśnie.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Po reklamie.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.

0: pilnuje bezpieczeństwa. Są zarzuty dla nożownika z Ostrołęki. Mgła na drogach często daje się we znaki kierowcom. O tej porze roku specjaliści przypominają, kiedy używać świateł przeciwmgłowych.
1: Światła przeciwmgłowego tylnego możemy używać tylko wtedy, kiedy pada deszcz, śnieg bądź jest mgła i widoczność jest ograniczona do 50 metrów.
0: Wiadomości o 9:00. Anna Mleczko, zapraszam. Policja i Straż Miejska będą dziś pilnować szkół, zapewnił zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek. To pokłosie ostatnich ataków nożowników w polskich szkołach. W jednym z nich zginęła 37-letnia woźna. Polska policja wydała komunikat, w którym informuje, że jak dotąd nic nie wskazuje na to, że tragiczne zdarzenia są pokłosiem internetowego wyzwania. Pojawiły się spekulacje, że ataki są w ten sposób inspirowane, ich kulminacja miałaby mieć miejsce dzisiaj. Na sytuację zareagowały m.in. władze Nowego Sącza.
2: Informuję, szanowni państwo, że zarówno policja, jak i Straż Miejska całą noc czuwała przy wszystkich placówkach edukacyjnych w Nowym Sączu. Cały dzisiejszy dzień wszystkie szkoły nowosądeckie będą ochroną policji i Straży Miejskiej objęte. Bądźmy czujni, zwracajmy uwagę na różne sytuacje, które nie zdarzały się jak dotąd. Informujmy się nawzajem. Jesteśmy z państwem, czuwamy nad spokojem, czuwamy nad tym, żeby w Nowym Sączu było bezpiecznie.
0: Mówił zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek. Nieobecność uczniów i nauczycieli w nowosądeckich szkołach będzie dziś usprawiedliwiona, informował wcześniej w mediach społecznościowych prezydent Ludomir Hanzel. Władze kilku mazowieckich samorządów prewencyjnie zamknęły dzisiaj niektóre szkoły podstawowe. Dotyczy to m.in. Legionowa i Piaseczna. Po ostatnich tragicznych wydarzeniach z użyciem niebezpiecznych narzędzi w mazowieckich szkołach policjanci będą raz dziennie wchodzić do szkół i kontrolować bezpieczeństwo. W Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów i 2 nauczycieli. We wsi Leszczydł Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zabił woźną i ranił dyrektora oraz pracownika szkoły. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka przyznaje, że resort dostaje sygnały o panice w szkołach.
3: Na pewno panice, wydaje się, że sterowanej, bo rozprzestrzenia się to bardzo mocno. Samorządy niektóre podejmują decyzje o zamykaniu swoich placówek. To, co możemy powiedzieć, to, że służby obiecały wzmocnić patrole pod każdą szkołą. Jeżeli ktoś słyszy o niepokojącym sygnale, bardzo proszę, by informował policję.
0: Policja sprawdza niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Chodzi o doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach, do których miałoby dojść dzisiaj. Służby sprawdzają.

0: to jest dwóch nauczycieli i pięciu uczniów, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych.
1: Jakub Z. przyznał się do winy, odpowiadał na pytania, ale jak podała prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy.
0: Podczas przesłuchania był bardzo spokojny. Przeprosił rodziny pokrzywdzone.
1: Wiadomo, że podejrzany użył w szkole materiału wybuchowego swojej roboty i dwóch ostrych narzędzi.
0: On w trakcie pobytu w szkole i na zewnątrz wobec tych dwójki przechodniów używał noża, natomiast użył również maczety, którą rzucił w grupę uczniów.
1: Za zarzucane mu czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Poranki coraz częściej zaczynają się od mgły, a jesienią takich dni będzie przybywać. Gorsza widoczność oznacza nie tylko konieczność zdjęcia nogi z gazu, ale też właściwego używania świateł. Mateusz Czmiel.
4: O problemie mówią sami kierowcy.
5: Bardzo często, czasami zostawiałem je włączone, a one przeszkadzają w ruchu miejskim. Nie tylko na trasie, jeżeli nie ma mgły. Nie są skuteczne, jak nie ma mgły, bo jak jest mgła, naprawdę się sprawdzają.
4: Przednie i tylne światła przeciwmgłowe działają na innych zasadach, przypomina instruktor nauki jazdy Leszek Pławiak.
6: Jeżeli pada deszcz, śnieg bądź jest mgła, wtedy możemy używać światła przeciwmgłowych przednich. Światła przeciwmgłowego tylnego możemy używać tylko w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, czyli tylko wtedy, kiedy pada deszcz, śnieg bądź jest mgła i widoczność jest ograniczona do 50 metrów. I to jest bardzo ważny parametr. Kierowcy czasami nadużywają tego światła, włączają to światło wtedy, kiedy ta widoczność jest większa niż 50 metrów i co się dzieje? Oślepiają kierowców za sobą.
4: Warto też uważać na automatyczne ustawianie świateł. Samochód może sam przełączyć światła dzienne na mijania, ale świateł przeciwmgłowych kierowca musi użyć sam.
3: Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 10, a za pół godziny ekonomia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Chmury ciężkie wiszą nad miastem, zespół Manam. No nie wiszą te chmury ciężkie. Wiatr rozwiał nam te chmury, teraz słoneczko świeci i oby świeciło jak najdłużej, ale przypominam, że te zdjęcia satelitarne pokazują, że z zachodu na wschód przemieszczają nam się te ciężkie chmury deszczowe i zapewne dotrą do nas. W ciągu dnia 15 stopni, 12 teraz o poranku, czyli 6 minut po godzinie 9.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Sytuacja biometeorologiczna 900. Sytuacja biometeorologiczna bez zmian, ale ciśnienie wynosi 993 hektopaskale. No i przypominam, ten wjazd w porywach do 30 km na godzinę cały czas w regionie. Tak więc kierowcy samochodów wielkogabarytowych uważajcie na te boczne podmuchy wiatru. 7 po 9. Teraz na antenie Radia RDN Małopolska Kenny Loggins, a za chwilę zaglądniemy jeszcze raz do naszego kalendarza. No i sprawdzimy, jak to jest z tym pisaniem listów, bo przypominamy, dziś w kalendarzu Światowy Dzień Pisania Listów, no i też Dzień Znaczka Pocztowego, a wiemy, że jedno idzie w parze z drugim. No to moi kochani, zaglądniemy i sprawdzimy, jak to jest z tym pisaniem listów.

0: Reklama.
1: Neonet, Neonet,
2: to korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tak, ja się staram, a często, no właśnie, mamy problem z wypowiedzeniem, dlatego możemy lepiej napisać. No właśnie, a dziś a propos pisania, mamy Światowy Dzień Poczty, znaczka pocztowego, mamy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, no to pozostajmy na chwilę przy tych listach, bo historia pisania listów sięga czasów starożytnych. List jako forma wypowiedzi i przekazywania właśnie ważnych treści znany jest już od czasów wynalezienia pisma, a pisanie listów rozpowszechniono było już w starożytnym Egipcie, Chinach, później w Imperium Rzymskim, starożytnej Grecji. Najstarsze listy datuje się na koniec trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. A w dawnej Polsce, jak było z tymi listami? Otóż to były wici i za pomocą których zwoływano wojowników, rycerzy na wyprawy wojenne. Już pierwsi piastowie utrzymywali posłańców na użytek dworu. Posłańcy wówczas przemierzali drogi pieszo albo konno. Nim niestety wiadomo, wiadomość dotarła na miejsce, często była już nieaktualna, ale to nie dotyczy tylko czasów zamierzchłych, ale również i czasów współczesnych. I proszę, aktualny przykład. Pocztówka wysłana 3 sierpnia 1903 roku dotarła do celu 16 sierpnia 2024 roku, czyli 121 lat list szukał adresata. No to piszemy te listy. W zbiorach bibliotecznych na całym świecie można odnaleźć wiele przykładów na to, że pisanie listów było najlepszym sposobem na przekazywanie wiadomości, jak i również wyrażania uczuć, emocji. No to list. Najsłynniejszy muzyczny, wydaje mi się, list w wykonaniu teraz Haliny Frąckowiak.

Zakochani, no zakochani, to my, czyli uczucia, emocje przekazywane właśnie teraz w liście za sprawą Haliny Frąckowiak. Napisz proszę chociaż krótki list. No tak, list napisany, włożony do koferty, ale mojego nie, bez znaczka, no to nie, to ten list nie dojdzie nigdzie, dlatego jeszcze znaczek musimy nakleić na ten list. No i pytanie, czy wrzucamy do skrzynki pocztowej, czy idziemy na pocztę, to chyba już nie ma znaczenia. Najważniejsze, że pierwszy krok już zrobiony. I a propos znaczka, no to ja proponuję, żebym nakleić na tą kopertę znaczek odwrotkę bokserów. Znaczek z 1956 roku. Wydaje mi się, że odbiorca tego listu będzie na pewno zadowolony. Przeszczęśliwy będzie, tylko pytanie, czy z treści listu, czy ze znaczka, ponieważ ten znaczek, odwrotka bokserów z 1956 roku, to jest nominał 20 groszy z serii olimpijskiej w Melbourne, gdzie mamy sylwetkę zawodników wydrukowaną do góry nogami i napis, tutaj mam jeszcze Poczta Polska, wynosi ten znaczek obecnie, jeżeli ktoś taki znaczek ma, no to kosztuje taki znaczek 60 tysięcy złotych, a nawet i 100 tysięcy za egzemplarz w dobrym stanie. Ale proszę pamiętać, jeżeli tutaj nie mamy tej odwrotki, tylko poprawnie wydrukowany ten znaczek z bokserami z tej serii, to on jest warty zaledwie kilka do kilkunastu złotych, tak więc to nie będą ogromne kwoty, ale jeżeli mamy odwrotkę, no to moi kochani, tutaj mówimy już o dużych, bardzo dużych pieniądzach. Ale nie wiem, czy taki znaczek byśmy nakleili na kopertę, bez względu na to, do kogo on byłby adresowany, bo wydaje mi się, że tutaj nie chodzi przede wszystkim o znaczek, tylko chodzi o treść tego listu, a przypominam, dziś, no właśnie, w kalendarzu świąt nietypowych, dzień pisania listów. No to moi kochani, romantyczna, dostojna forma porozumiewania się, która czasami, no przegrywa coraz częściej z SMS-ami i mailami, ale mam nadzieję, że nie zapominacie o tej formie. No i dzisiaj do kogoś ten list napiszecie i pamiętajcie, obowiązkowo, nie do szuflady, ale ten list wysyłamy.

I tak, wracając jeszcze do tych listów, to tak zastanawiam się, w kalendarzu dopiero 9 dzień października, ale może to już ten czas, żeby napisać list na przykład też i do świętego Mikołaja, żeby no, ten list dotarł na czas. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że jeszcze za wcześnie, ale już można zacząć. Można już zacząć powolutku pisać ten list do świętego Mikołaja, tak, żeby na 6 grudnia ten list dotarł. 24 minuty mamy po godzinie 9, już za chwilę 9.30, a jak 9.30 to oczywiście wiadomości ekonomiczne.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
1: O reklamie.

0: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. Sejm przegłosował ustawę antyalkoholową. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce, całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol, na przykład 12+12. Wprowadzono poprawki PSL umożliwiające degustację win. Ustawa wkrótce trafi do prac w Senacie. Sejm przegłosował ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Każdy lokal przeznaczony do najmu na okres krótszy niż 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Regulacje pozwolą na wyeliminowanie szarej strefy, powiedział wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
2: Każdy, kto prowadzi najem krótkoterminowy, będzie musiał uzyskać wpis. Tak, czyli będziemy wiedzieli, czy obok nas jest najem, czy też nie, z kontaktem do osoby, która prowadzi taki najem i plus regulamin, gdzie jest cisza nocna. Dlaczego cisza nocna? Dlatego, że jeżeli dany lokal w ciągu 6 miesięcy będzie miał 3 naruszenia porządku publicznego, można taki lokal wykreślić z najmu krótkoterminowego.
1: Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zyskają prawo do decydowania o możliwości prowadzenia najmu krótkoterminowego na swoim terenie.
2: Wspólnota lub spółdzielnia będzie mogła wprowadzić ewentualny zakaz najmu krótkoterminowego. Jeżeli taką decyzję oczywiście podejmie, połowa wspólnoty lub połowa spółdzielni będzie musiała podjąć taką decyzję. To będą sytuacje rzadkie, ale trzeba przewidywać, że mogą też się zdarzyć.
1: Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy mają zyskać nowe uprawnienia od stycznia 2028 roku. Ustawa wkrótce trafi do dalszych prac w Senacie. Marynarze zarabiają nawet 6 razy więcej niż zwykle za rejsy przez cieśninę Ormus. Kapitanowie mogą liczyć na 100 tysięcy dolarów miesięcznie, czyli około 391 tysięcy złotych i dodatkowe 50 tysięcy dolarów za każdą przeprawę, blisko 196 tysięcy złotych. Armatorzy oferują ogromne podwyżki, aby zachęcić załogi do rejsów mimo zagrożenia irańskimi atakami. Anna Rączkowska.
3: Pensja kapitana tankowca wynosi 15 tysięcy dolarów miesięcznie, czyli blisko 59 tysięcy złotych. Za rejsy przez Ormus może dostać ponad 6 razy tyle, a do tego premię za każdą przeprawę. Pozostali marynarze otrzymują od 4 do 6 razy więcej niż zwykle, podaje The Financial Times. Nie wszystkich przekonują jednak wysokie zarobki, część załóg nie chce płynąć, a armatorzy wywierają na nie presję. Według Manoja Jadawa z Indyjskiego Związku Zawodowego Marynarzy pracownicy słyszą, że jeśli odmówią, ich miejsca zajmą inni. Kolejny atak pokazuje, jak niebezpieczne są te wody. W środę wieczorem kilka pocisków trafiło tankowiec u północnych wybrzeży Kataru. Brytyjskie Centrum Bezpieczeństwa Żeglugi poinformowało o ofiarach na pokładzie. Nie podało ich liczby ani stanu. Do ataku doszło 500 kilometrów na zachód od cieśniny Ormus.
1: Gwałtownie rosną też koszty przewozu ropy. Stawki frachtowe na trasach przez Ormus sięgnęły około 1 300 000 dolarów dziennie, czyli ponad 5 milionów złotych. Rok wcześniej wynosiły od 20 do 50 tysięcy dolarów. Samo ubezpieczenie supertankowca od ryzyka wojennego może kosztować nawet 20 milionów dolarów za rejs, czyli ponad 78 milionów złotych.
0: To były wiadomości ekonomiczne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Przy jesieni w regionie trochę słońca, trochę chmur, ale też spodziewamy się opadów deszczu. Lekkich opadów deszczu zapowiadają nam synoptycy i te opady deszczu mogą występować w godzinach popołudniowych. W ciągu dnia ta temperatura to tylko 14-15 stopni, tak więc dzisiejszy dzień chłodny. Teraz 12 stopni, jutro 19, niedziela 14-15 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dwadzieścia pięć minut nam zostało do godziny 10, gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. To takie przysłowie na dziś. A za chwilę zaglądniemy jeszcze raz do naszego kalendarza i wspomnimy muzycznie wyjątkowego artystę. Kto to taki? O tym już za chwilę.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autoink, lider marki Hyundai w Tarnowie, ulica Lwowska 187.
4: Hyundai. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Po reklamie.

17 minut przed godziną 10. Czas wrócić ponownie do twórczości Marka Grechuty. Przed godziną 7, nie, chyba po siódmej, przepraszam, po siódmej graliśmy piosenkę Marka Grechuty. Dni, których nie znamy, piosenkę, która stała się nieoficjalnym hymnem kibiców klubu piłkarskiego Korona Kielce. Teraz czas na kolejną kompozycję, Niepewność. A dlaczego dzisiaj twórczość Marka Grechuty przypominamy? Dokładnie 20 lat temu zmarł właśnie Marek Grechuta, piosenkarz, kompozytor, poeta, mistrz przede wszystkim poezji śpiewanej, autor wyjątkowych utworów, między innymi Dni, których nie znamy, Ocalić od zapomnienia, Nie dokazuj. I tak by można było wymieniać w nieskończoność. Wielka osobowość polskiej sceny muzycznej, tworzył wbrew panującym modom muzycznym i literackim. No i przede wszystkim ten styl, niepowtarzalny styl Grechuty, który stał się inspiracją, no i też punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń piosenkarzy. Muzyczne dziś wspomnienie Marka Grechuty, kolejny utwór, Niepewność.

Marek Grechuta. Nie tylko wybitny pieśniarz, ale także niezwykle wszechstronny człowiek, bo też studiował architekturę. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie obronił dyplom w 1977 roku. Również talenty malarskie. Tutaj o tych talentach malarskich trzeba powiedzieć, nie tylko o tych talentach muzycznych i architektura. Tutaj również i to malarstwo w jego duszy odgrywało i sercu ogromną rolę. Pasjonował się malarstwem, a jego obrazy były prezentowane na wystawach m.in. w Krakowie, Bytomiu czy Myślenicach. No i też wydał tomik poezji. Do twórczości Marka Grechuty jeszcze powrócimy przed godziną 11:00. Jeszcze coś zagramy. 12 minut pozostało nam do godziny 10:00. Natomiast po godzinie 10:00 zaglądniemy do twórczości innej wyjątkowej osoby, która również, no powiem, że złotymi głoskami tutaj zapisała się w kanonie polskiej muzyki. Kto to taki? To po godzinie 10:00.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Policyjne patrole w pobliżu szkół i rozmowy psychologów z ekspertami. Powiat tarnowski też wdraża dodatkowe procedury bezpieczeństwa. W niedzielę w Nowym Sączu odbędzie się ponowny pochówek generała Józefa Gizy.
4: Tego typu uroczystość w Nowym Sączu jeszcze się nie odbywała.
3: Już w niedzielę Dzień Papieski możemy pomóc młodym ludziom z rodzin mniej zamożnych. Wiadomości o 10:00, Anna Mleczko zapraszam. Policyjne patrole w pobliżu szkół i rozmowy psychologów z ekspertami. Powiat tarnowski także wdraża dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Po serii ataków w polskich szkołach i niepokojących ostrzeżeniach krążących w mediach społecznościowych pojawiły się obawy przed krwawym piątkiem. Jak informuje polska policja, od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u, policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Gość porannej rozmowy Tomasz Stelmach z Zarządu Powiatu Tarnowskiego uspokaja, by nie wpadać w panikę i jak dodaje, Zarząd Powiatu od rana współpracuje z tarnowską policją. Radiowozy są dziś obecne przy wszystkich szkołach powiatowych.
5: Specjalne patrole będą dzisiaj w okolicach naszych szkół, 8 szkół, które powiat tarnowski prowadzi. Będą dbać o bezpieczeństwo naszych uczniów. Będą policjanci i również dzielnicowi z poszczególnych komisariatów w kontakcie z dyrektorami szkół, tak żeby zapobiec ewentualnym jakimś nietypowym sytuacją. Dotychczas w naszych szkołach, na co jest specyfiką naszej sieci edukacyjnej, jest to, że jest bezpiecznie, bez przemocy, bez narkotyków, bez tego typu właśnie dziwnych zdarzeń, które miały miejsce na Mazowszu.
3: Policyjne patrole można już teraz zauważyć także przy tarnowskich szkołach. Po atakach nastoletnich nożowników rodzice uczniów mówią, że są zaniepokojeni i zastanawiają się, jak reagować. Informacje o atakach w szkołach, a szczególnie o śmierci pracownicy szkoły, wywołały duży niepokój, zarówno wśród rodziców, jak i samych uczniów.
6: No jest taki lęk. Oni bardzo mocno się komunikują między sobą. Dużo rozmawiają na tych czatach. No i to wszystko płynie z tych czatów, więc wczoraj dziewczyny pisały do mojego syna, że one się boją. Mam dwóch synów. Jeden ma nastawienie bojowe, drugi jest taki spokojniejszy, więc trochę mniej to okazuje, ale no też oni wszyscy słuchają, wysłuchują tych wszystkich komunikatów.
3: Policja apeluje o zachowanie spokoju, rzetelne korzystanie z informacji i niepowielanie fałszywych doniesień. Apel ma związek z niepotwierdzonymi doniesieniami o internetowym wyzwaniu dotyczącym ataków w szkołach. W mediach pojawiły się wypowiedzi sugerujące, że do ataków ma dojść również dziś. Policja przypomina, że za celowe próby wywoływania paniki grozi odpowiedzialność karna. Na skutek ataków w szkołach na Mazowszu wczoraj i przedwczoraj zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. W środę w Ostrołęce 19-letni napastnik ranił 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. W czwartek natomiast w miejscowości Leszczydł Nowiny 15-latek zabił woźną, a ranił nauczycielkę i dyrektora szkoły.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
3: W niedzielę w Nowym Sączu odbędzie się ponowny pochówek generała Józefa Gizy, bohater 3 wojen i działacz niepodległościowy, zmarł w 1965 roku w Anglii. Ekshumacja urodzonego w Dąbrówce Polskiej generała Gizy odbyła się na cmentarzu w Londynie 18 sierpnia. Uroczystości

0: lej na cmentarzu na siebie. Będzie tutaj ponad 400 żołnierzy z tego batalionu. Samo to też podnosi rangę. Samych pocztów sztandarowych z tego batalionu będzie kilkanaście. Już nie mówię o sądeckich.
1: Po pogrzebie druga część uroczystości odbędzie się na nowosądeckim rynku, gdzie mieszkańcy miasta i zaproszeni goście spotkają się na pokazie sprzętu i wojskowym pikniku. Uczeń, misjonarz pod takim hasłem w najbliższą niedzielę w całej Polsce obchodzić będziemy 26 Dzień Papieski. Będzie to także okazja do wsparcia zdolnej młodzieży pochodzącej z rodzin mniej zamożnych. Otrzymują oni stypendia od Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Regularną pomocą objętych jest około 2000 stypendystów z całej Polski. W diecezji tarnowskiej jest to około 60 osób. W niedzielę w całym kraju prowadzona będzie zbiórka do puszek przy kościołach na stypendia dla młodzieży. Do włączenia się w to dzieło zachęcał w Pulsie Regionu diecezjalny koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Bogdan Mikołajczyk.
2: Warto pomóc, bo sam byłem przed laty stypendystą, także wiem od drugiej strony, jaka to jest pomoc dla młodego człowieka, a dzisiaj ta pomoc idzie do konkretnych ludzi, bo to trzeba powiedzieć, że 55 osób to nie tylko liczba, to są przede wszystkim twarze, to są historie życia tych ludzi i pomoc, którą udzielimy w młodości, mamy nadzieję, że wyda piękne owoce przyszłości. Na tym miejscu właśnie chcę serdecznie podziękować za wszystkie ofiary składane do puszek przy okazji właśnie Dnia Papieskiego.
1: Stypendystów można także wspomóc w internecie. Szczegóły są na stronie www.dzieło.pl. Ważnym wydarzeniem w Dniu Papieskim będzie diecezjalny marsz dla życia i rodziny, który odbędzie się w Bochni. W niedzielę o 12:30 w parafii świętego Pawła Apostoła w Bochni zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Będzie transmisja w radiu RDN. Po mszy świętej uczestnicy marszu przejdą ulicami Bochni w kierunku Bazyliki Świętego Mikołaja.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Powiem szczerze, że miałem nosa, żeby zagrać przed godziną o 7 piosenkę Ryszarda Rynkowskiego Dziewczyny lubią brąz. No i słoneczko od razu, jak usłyszał tą piosenkę, to świeci w regionie. No chociaż na plecy zapowiadali, że chmury, deszcz, chmury i deszcz, a tu proszę bardzo, przejaśnienia mamy. Co jakiś czas to słoneczko mocniej świeci, ale też co jakiś czas nam się chowa. Pytanie tylko, czy w tych godzinach popołudniowych też będzie padało nam? No pewnie czas pokaże.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Chmury deszczowe cały czas nam się przesuwają z zachodu na wschód. Na razie te chmury deszczowe są nad północną częścią Francji. No i pytanie tylko, czy dojdą do nas, ale przy tym wietrze, który w porywach do 30 km na godzinę, no to wcześniej czy później na pewno tutaj do nas dotrą. Oby jak najpóźniej. 7,5 minuty mamy po godzinie 10. A i temperatura ile? W ciągu dnia 15 maksymalnie, mamy niecałe 13 stopni. 7 minut po godzinie 10. Teraz melodia dla wszystkich Zuś, czyli melodia dla Zuzi, a gra Marek i Wacek.

0: Reklama.
1: Neonet to korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
3: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia Arena Jaskółka Tarnów.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
10: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
11: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
12: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
11: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
12: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
9: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
8: To była autopromocja.

16 minut po godzinie 10. Wspominaliśmy muzycznie Markiem Grechutem, a teraz wspomnijmy Agnieszkę Osiecką. Dokładnie 90 lat temu urodziła się pisarka, poetka, autorka tekstów, piosenek. To był rok 1936. Piosenki, które wywarły ogromny wpływ na polską scenę muzyczną, ale też scenę teatralną. Spod jej pióra wyszły przeboje takie jak Małgośka, Zielono mi, Okularnicy, Niech żyje bal. Pisała dla Maryli Rodowicz, Magdy Umer czy Seweryna Krajewskiego. Poetka, która wielokrotnie zdobywała wyróżnienia za teksty piosenek, na przykład w 1963 roku otrzymała nagrodę indywidualną na Festiwalu Opolskim za słowa do okularników. Pisała prostym językiem, używając skrótów, celnych określeń i wplatając w nie własną filozofię. Agnieszka Osiecka, 90. rocznica urodzin dziś przypada właśnie 9 października i wspomniana piosenka, bo właśnie spod jej pióra wyszedł ten przebój Małgośka.

90 lat temu urodziła się Agnieszka Osiecka, przypominam, pisarka, poetka, autorka tekstów, piosenek. 21 minut mamy po godzinie 10, 10.30 to na antenie Radia RDN Małopolska, wiadomości kulturalne. I a propos tych wiadomości kulturalnych, na chwilę przenieśmy się do Abu Dhabi i uwaga, szykuje się no wielka, wielka, wyjątkowa kolekcja, do nabycia wielka kolekcja Michaela Jacksona. W grudniu odbędzie się aukcja 100 przedmiotów należących właśnie do Michaela Jacksona, dokładnie to będzie między 7 a 9 grudnia. No i kolekcjonerzy tutaj mogą nabyć czerwoną kurtkę króla popu z jego teledysku Thriller, który w tym momencie, no nie teledysk, ale piosenka już wybrzmiewa. Będzie można nabyć rękawiczki, będzie można nabyć buty, w których po raz pierwszy zrobił moonwalking. To był rok 1983. No i pytanie, ile to wszystko będzie kosztowało? No wiemy, że jak aukcja, no to ceny mogą być astronomiczne. No i dom aukcyjny zakłada, że kurtka zostanie sprzedana za kwotę przekraczającą ponad 10 milionów dolarów. Kurtka 10 milionów dolarów. Rękawiczki i buty będą dużo, dużo tańsze, bo tutaj zakładają, że to może być kwota od 600 do 800 tysięcy dolarów. Ale mimo to zawrotne sumy. Ale kurtka? 10 milionów dolarów? To już naprawdę bardzo, bardzo wysoka kwota.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Gastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
1: Po reklamie.
7: Wiadomości kulturalne.
8: Jolanta Mościerz, zapraszam. Jest 119 laureatką Literackiej Nagrody Nobla i 19 kobietą wyróżnioną w ten sposób. Komitet Noblowski docenił u Ann Carson odważną, innowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy współczesnej literatury. Dzieła kanadyjskiej autorki są napisane pięknym językiem i opowiadają o delikatnej, kruchej sferze ludzkich uczuć, komentuje doktor habilitowany Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zdaniem największą wartość w dziełach Ann Carson jest umiejętność pokazywania, wydawałoby się, zamierzchłej tradycji jako tradycję nam bliską.
9: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści. To jest na pewno taka literatura, która będzie stawiać czytelnikowi wymagania i będzie zapraszać do tego, żeby czytelnik chciał więcej. Literatura powinna taka być i czytając Carson możemy cieszyć się pięknem, urodą języka, a możemy pójść dalej i chcieć zgłębiać.
8: Wyróżnienie dla Ann Carson nie jest zaskoczeniem dla ekspertów z dziedziny literatury. Komitet Noblowski zwrócił uwagę, że Ann Carson w twórczości literackiej koncentruje się na skrzyżowaniu dwóch obszarów: pasją filologa dosłownictwa i pragnieniem poety, by nadawać słowom nowe znaczenie. O wartościach, jakie niosą ze sobą sztuki plastyczne, muzyka i literatura, będzie mowa podczas 12 Forum Nauczycieli i Wychowawców. Odbędzie się ono w Tarnowie już jutro pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 30-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Jak mówi prezes KSW w Tarnowie Magdalena Urbańska, szkoła ma ważną rolę w wychowaniu do odbioru sztuki, organizując m.in. wyjścia na spektakle, koncerty czy wystawy.
10: Nauczyciel może zachęcić, pokazać. Szkoła może zorganizować takie wyjścia, czy do teatru, czy do kina, czy zwiedzić galerię sztuki. Ale tak naprawdę to wszystko zaczyna się w domu rodzinnym. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać, jakie właśnie wartości niesie ze sobą słowo, muzyka, obraz. Chcielibyśmy, by pojawiły się lekcje popołudniowe, jakieś zajęcia dodatkowe, w których młodzież mogłaby uczyć się wrażliwości poprzez słuchanie, oglądanie także filmów. To też jest bardzo ważne, wartościowych.
8: Forum rozpocznie się 10 października mszą świętą w Kościele Księży Filipinów o godzinie 8.30, natomiast obrady o godzinie 10.15 będą w Akademii Tarnowskiej w auli imienia Jana Szczepanika. Nie wolno było ich czytać, publikować ani sprzedawać. Lista książek zakazanych była spora, a powody, dla których zostały wyłączone z obiegu czytelniczego, bardzo różne. W Tygodniu Książek Zakazanych w dziale dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie przy ulicy Staszica 6 można dowiedzieć się, które publikacje były objęte największą cenzurą i dlaczego.
7: Takim znanym tytułem rok 1984 George'a Orwella była zakazywana ze względu na tematykę. Przedstawiała system totalitarny, to, że władza kontrolowała społeczeństwo, więc pod tymi względami była zakazywana. Czerwony kapturek, tutaj wersja ilustrowana. Nie podobało się to, że czerwony kapturek w koszyku niósł butelkę wina. Alicja w Krainie Czarów była zakazywana w Chinach. Nie podobało się tam sportretowanie zwierząt i to, że przedstawiały jakby cechy ludzkie, zostały im nadane.
8: Mówi Anna Tadel z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Książkom zakazanym jest poświęcona specjalna witryna, każda z nich ma swoje akta i jest umieszczona w celi. Będzie dostępna jeszcze tylko do soboty 10 października. A teraz zaproszenie do kina Klaps w Limanowej. W najbliższy poniedziałek odbędzie się tu drugie spotkanie w ramach cyklu Dobre Kino. Na uczestników będzie czekać kolejny film. Jaki? Zdradzi to Justyna Tokarczyk, dyrektor Limanowskiego Domu Kultury.
11: Państwa zapraszam już 12 października na kolejne spotkanie z Dobrym Kinem. To przestrzeń, w której film staje się pretekstem do rozmowy o wierze, wartościach i sprawach naprawdę dla nas ważnych. Z uwagi na przypadającą dzień później rocznicę ostatniego objawienia fatimskiego, tym razem zapraszamy Państwa na poruszający film Fatima, czyli przejmującą historię nadziei i sile wiary w trudnych czasach.
8: Seans rozpocznie się o 18.30. Wydarzeniu patronuje Radio RDN Nowy Sącz. To będzie już 302. koncert u prezydenta Nowego Sącza. Odbędzie się w najbliższą niedzielę, 11 października, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Podczas koncertu wystąpi Mateusz Dubiel, utalentowany polski pianista. Początek o 18.00. 90 lat temu, 9 października 1936 roku, urodziła się Agnieszka Osiecka, pisarka, poetka, autorka tekstów do 2000 piosenek, które wywarły ogromny wpływ na polską scenę muzyczną i teatralną. To spod jej pióra wyszły takie przeboje jak Małgośka, Zielono mi, Okularnicy, Niech żyje bal czy W żółtych płomieniach liści. Pisała dla Maryli Rodowicz, Magdy Umer, Seweryna Krajewskiego i Krystyny Jandy. Oprócz tekstów piosenek artystka pozostawiła po sobie książki, spektakle muzyczne i musicale. Zmarła w 1997 roku. Agnieszka Osiecka pisała prostym językiem, używając skrótów, celnych określeń i wplatając w nie własną filozofię. Chciała, aby jej teksty były pouczające i trafiały do serc. Jak sama mówiła, są rodzajem zwierzenia.
12: To jest taka twórczość, która się bierze, jak sądzę, ze współczucia, ale nie z jakiejś litości, tylko z współ odczuwania świata. Myślę, że jakimś bardzo podobnym jestem człowiekiem do wielu innych ludzi.
8: 9 października mija z kolei 20 lat od śmierci piosenkarza, kompozytora, mistrza poezji śpiewanej Marka Grechuty. Jest autorem takich piosenek jak Dni, których nie znamy, Ocalić od zapomnienia i Nie dokazuj. 10 lat temu, 9 października 2016 roku, zmarł Andrzej Wajda, wybitny reżyser, scenarzysta i scenograf, współtwórca Polskiej Szkoły Filmowej, zdobywca Złotej Palmy w Cannes za Człowieka z żelaza, a także honorowego Oscara za całokształt twórczości oraz innych światowych nagród.
2: To były wiadomości kulturalne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Niewielkie przejaśnienia co jakiś czas, jednak chmury mocno dominują, a w godzinach popołudniowych synoptycy zapowiadają nam lekkie opady deszczu. Chłodny piątek, 15 stopni tylko, tak więc ta temperatura dzisiaj nas nie rozpala. Jutro troszeczkę cieplej, 19, ale niedziela znów 14-15 stopni. Obecnie 13, sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Nie tylko weekend z temperaturami poniżej 20 stopni, ale również z takimi temperaturami przyszły tydzień nam się zapowiada, a najchłodniejszy dzień w przyszłym tygodniu to wtorek. Temperatura może w ciągu dnia wynosić 12 stopni. 23 minuty do godziny 11. Natalia Zastępa teraz po nocach, a za chwilę Vaya con Dios.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.

Katrin and the Waves. No i spacerujemy my sobie, muzycznie my spacerujemy sobie teraz z twórczością Marka Grechuty, czyli my wracamy do tego nieśmiałego romantyka. Choć na scenie manował powagą i dostojeństwem, prywatnie bliscy opisywali go jako osobę skromną, łatwo się rumieniącą i, jak mawiał Zbigniew Wodecki, wstydliwego romantyka. No to czas na wstydliwego romantyka, czyli Marek Grechuta i Będziesz moją panią.

20. rocznica śmierci właśnie dziś przypada, dokładnie 9 października. Marka Grechuty, wyjątkowego piosenkarza, kompozytora i poety, i właśnie w dzisiejszym porannym spotkaniu wracaliśmy do wyjątkowej twórczości właśnie tego piosenkarza, kompozytora i poety, czyli do twórczości Marka Grechuty. Będziesz moją. Będziesz moją panią, to piosenka, która już za nami, a przed nami jeszcze kolejne utwory, wyjątkowe utwory Marka Grechuty, które jutro w porannym programie na antenie Radia Ardeny Małopolska naszym radiosłuchaczom zaprezentuje. 5 minut nam pozostało do godziny 11:00, za chwilę wiadomości, po wiadomościach sprawdzamy jeszcze raz prognozę pogody.

0: Jeszcze na chwilę wracając do jutrzejszego porannego spotkania, to nie tylko spotkanie podobnie z Markiem Grechutą, bo dokładnie dniem z twórczością Marka Grechuty, ale też przypominam nasze poranne gotowanie, jak zwykle przed godziną 10, dokładnie 20 minut przed godziną 10 i już warto przygotować sobie coś do pisania, bo będziemy was rozgrzewać, drodzy radiosłuchacze, kapuśniakiem, no i będziemy podawać przepis właśnie na kapuśniaka, a do tego będzie coś na słodko, będziemy robić makowiec, to będzie makowiec z serem albo makowiec bez sera, jak kto woli. Przypominam, to nasze poranne gotowanie, to jutro 20 minut przed godziną 10. Natomiast teraz już za chwilę wiadomości, a do wiadomości pozostała nam dokładnie jedna minuta.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Policja w całym kraju zatrzymała 10 osób za kierowanie gróźb karalnych. Dzisiaj po południu rondo w Podrzeczu będzie przejezdne już dla kierowców.
2: Na tym rondzie położymy nawierzchnię, kończymy tam wahadło i możemy już przejeżdżać na prosto w kierunku Podegrodzia.
1: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Policja skontrolowała 10 tysięcy placówek i zatrzymała 10 osób. W większości odpowiedzą one za kierowanie gróźb karalnych. Komenda Główna poinformowała w mediach społecznościowych, że tragiczne wydarzenia, do których doszło w ciągu ostatnich dni na Mazowszu, wywołały falę nieprawdziwych informacji, powodując niepokój społeczny. Pojawiły się też osoby, które próbowały zaistnieć w sieci na bazie tych dramatycznych wydarzeń. Funkcjonariusze podejmują działania, których celem jest zweryfikowanie wszystkich zgłoszeń dotyczących gruźb, zapowiedzi przemocy i incydentów mogących zagrażać uczniom i pracownikom placówek oświatowych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przez całą dobę monitorują internet.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Niepokój, pytania o bezpieczeństwo i większa czujność. Po tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu uczniowie z całej Polski zastanawiają się, czy w ich placówkach również może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Wśród młodych ludzi nie brakuje obaw. Informacje o atakach, rannych uczniach i nauczycielach, a także śmierci pracownicy szkoły trudno pozostawić bez emocji. Po atakach na Mazowszu nadzorem objęto szkoły w całym kraju. Policja prowadzi wzmożone kontrole w rejonie placówek oświatowych. Radiowozy można zauważyć także przed tarnowskimi szkołami.
3: Komenda Miejska Policji w Tarnowie pozostaje w stałym kontakcie z samorządami, instytucjami oraz placówkami oświatowymi i wychowawczymi na terenie miasta i powiatu tarnowskiego. Na podstawie posiadanych informacji uspokajamy, że obecnie nie ma podstaw do obaw dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku ze zgłaszaną sytuacją na terenie Polski. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie dbają o bezpieczeństwo na terenie szkół i w ich otoczeniu, zarówno podczas zajęć, jak i poza godzinami ich prowadzenia. Apelujemy o weryfikowanie informacji zamieszczonych w sieci oraz nieprzekazywanie dalej nieprawdziwych treści.
1: Mówił Kamil Wójcik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Funkcjonariusze apelują o spokój i ostrożność w korzystaniu z informacji. Chodzi m.in. o niepotwierdzone doniesienia dotyczące internetowego wyzwania związanego z atakami na szkoły.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Tylko połowa uczniów przyszła dzisiaj do szkół w gminie Chełmiec, mówi wójt Stanisław Kuzak. Część rodziców po zapowiedziach rzekomych ataków, jakie miały dotyczyć placówek w całej Polsce, postanowiła, że ich dzieci pozostaną w domach. Samorząd też uruchomił środki bezpieczeństwa. Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli dostępu do budynków. Drzwi wejściowe są zamykane po dzwonku, a wejście do szkół odbywa się pod nadzorem upoważnionych pracowników, tak aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym, dodaje wójt gminy Chełmiec.
4: Szkoły mają być zamknięte, dzwonek powinien być przy drzwiach głównych, tam pomoc administracyjna powinna wychodzić i wpuszczać nieprzypadkowe osoby do szkoły, tylko żeby te osoby były związane jako rodzicielsko z dziećmi. Dążymy do tego, bo w niektórych szkołach to już mam od 1 października.
1: W szkołach na terenie gminy Chełmiec już dzisiaj ruszyły zajęcia edukacyjne dotyczące agresywnych zachowań, tego jak na nie reagować i przeciwdziałać im. Z kolei policja, podobnie jak w innych gminach, patroluje dzisiaj okolice szkół i odwiedza poszczególne placówki.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Rondo w Podrzeczu na obwodnicy zachodniej Nowego Sącza będzie dzisiaj po południu całkowicie przejezdne, tak przekazuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu. To oznacza, że kierowcy będą już mogli przejechać objazdem remontowanej obwodnicy.

Drogowcy planują otworzyć dla ruchu odcinek od Ronda w Podrzeczu do Ronda w Brzeznej za nieco ponad tydzień, a za 2 tygodnie brakujący odcinek w stronę składu budowlanego w Podrzeczu, co pozwoli na całkowite puszczenie ruchu obwodnicą zachodnią jeszcze przed uroczystością Wszystkich Świętych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Chmury teraz szczególnie w regionie tarnowskim zasłoniły nam słońce i wygląda na to, że no niestety te opady deszczu będą u nas tutaj lokalnie występować, ale synoptycy zapowiadają, że bardziej te opady deszczu w godzinach popołudniowych. 12-13 stopni teraz, maksymalnie w ciągu dnia to 15 stopni, jutro troszeczkę cieplej, 19, ale niedziela to znów 14-15 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
3: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
4: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Uczeń, misjonarz pod takim hasłem w niedzielę. Będziemy w całej Polsce obchodzić 26 Dzień Papieski. Będzie to także okazja do wsparcia zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja obejmuje pomocą prawie 2000 osób z całej Polski. W diecezji tarnowskiej to około 60 uczniów i studentów.
2: W naszej diecezji w tamtym roku z pomocy fundacji korzystało 55 osób. To są uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich i studenci. W tym roku szkolnym jeszcze jest proces przyznawania stypendium. Dopiero ja otrzymuję informacje, ile mamy miejsc wolnych pod koniec listopada, na początku grudnia. Jeszcze można się zgłosić, jakieś nowe miejsca będą i tutaj trzeba formalne wymogi spełnić do tego, żeby stypendium otrzymać.
1: Mówił diecezjalny koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Bogdan Mikołajczyk. Stypendystów będzie można wesprzeć, wrzucając w niedzielę datki do puszek przed kościołami diecezji tarnowskiej. Podobnie będzie w całej Polsce. Ważnym wydarzeniem w Dniu Papieskim będzie diecezjalny marsz dla życia i rodziny, który odbędzie się w Bochni. W niedzielę o godzinie 12.30 w parafii świętego Pawła Apostoła zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po mszy uczestnicy marszu przejdą ulicami Bochni w kierunku Bazyliki Świętego Mikołaja. Patronat sprawuje radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. O wartościach, jakie niosą ze sobą sztuki plastyczne, muzyka i literatura, będzie mowa podczas Forum Nauczycieli i Wychowawców. Odbędzie się ono w sobotę w Tarnowie pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 30-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Szkoła ma ważną rolę w wychowaniu do odbioru sztuki, organizując m.in. wyjścia na spektakle, koncerty czy wystawy, podkreśla prezes KSW w Tarnowie Magdalena Urbańska.
3: Nauczyciel może zachęcić, pokazać, szkoła może zorganizować takie wyjścia, czy do teatru, czy do kina, czy zwiedzić galerię sztuki. Ale tak naprawdę to wszystko zaczyna się w domu rodzinnym. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać, jakie właśnie wartości niesie ze sobą słowo, muzyka, obraz. Chcielibyśmy, by pojawiły się lekcje popołudniowe, jakieś zajęcia dodatkowe, w których młodzież mogłaby uczyć się wrażliwości poprzez słuchanie, oglądanie także filmów. To też jest bardzo ważne, wartościowych.
1: Forum rozpocznie się w sobotę mszą świętą w Kościele Księży Filipinów w Tarnowie o godzinie 8.30 pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza. Natomiast obrady będą od 10.15 w Akademii Tarnowskiej w auli imienia Jana Szczepanika. Wstęp jest wolny. W Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Limanowej w sobotę odbędzie się oratorium różańcowe Małe Paciorki ku czci Pani Limanowskiej. Oratorium zostało przygotowane z okazji obchodzonej w tym roku 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W oratorium weźmie udział ponad 100 osób, m.in. orkiestra symfoniczna, chóry i soliści, zapowiada ksiądz dr Wiesław Piotrowski, proboszcz i kustosz Limanowskiej Bazyliki.
4: To będzie oratorium różańcowe, a więc wszystkie tajemnice różańcowe będą krótko w formie takiej muzycznej przedstawione. Będzie ono wykonywane przez połączone chóry limanowskie, a także muzyków limanowskich i z różnych innych też miejscowości. Zapraszam wszystkich, nie tylko mieszkańców Limanowej i Limanowszczyzny, ale także i Sądecczyzny, okolicznych miejscowości, bo na pewno będzie to wielkie przeżycie.
1: Oratorium rozpocznie się w sobotę o 19.00. Wstęp jest wolny. To będzie wydarzenie poświęcone życiu i dziedzictwu świętego Jana Pawła II. W sobotę o godzinie 17.30 w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju odbędzie się koncert papieski w wykonaniu Krynickiej Orkiestry Zdrojowej. Podczas koncertu zabrzmią utwory nawiązujące do życia, nauczania i duchowego dziedzictwa świętego Jana Pawła II. W programie znajdą się m.in. utwory Wśród tylu dróg, Ave Maria, tak mówił papież dzień po dniu Totus Tus. Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa plenerowa Pamięć i tożsamość Jan Paweł II w obiektywie Adama Bujaka, którą będzie można zobaczyć od godziny 17 na placu przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy Zdroju. Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Patronat sprawuje radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Neonet, Neonet,
2: to korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
3: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricot. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej, razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Nastolatek, który w internecie opublikował film z groźbami, zgłosił się na policję w Nowym Sączu. Będzie też radiowa interwencja. Grupa mieszkańców Pogórskiej Woli od dawna prosi o przystanek na żądanie.
2: Ludzie się denerwują, dlatego żeby mieli bliżej, po prostu do przystanku, czy z przystanku do domu, bo teraz jest daleko.
1: A trasa z Bożencina do Radłowa zostanie przebudowana, szczegóły za moment. Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Autor filmu z groźbami, który pojawił się w sieci, zgłosił się wraz z rodzicami na policję w Nowym Sączu, ustalili reporterzy radia RDN Nowy Sącz. Na nagraniu widać zamaskowanego chłopaka w bluzie z logo jednego z lokalnych klubów piłkarskich z ostrym narzędziem w ręku. Komendant nowosądeckiej policji Adam Bukański podkreśla, że szczegóły tej sprawy są ustalane.
3: I tutaj podkreślę bardzo dobrą postawę rodziców tego chłopaka, którzy właściwie zareagowali. Natomiast my w tej chwili wykonujemy wszystkie stosowne czynności w tym zakresie, żeby ustalić ostatecznie, jaki był charakter tego wystąpienia.
1: Komendant dodał, że na teraz nic nie wskazuje na to, że osoba, która nagrała film, jest powiązana ze sprawcami ataków ostrymi narzędziami w polskich szkołach. Policja ma patrolować placówki oświatowe i ich okolice do czasu, aż będzie pewność, że nie ma zagrożenia atakami. Sprawdzane mają być też inne miejsca publiczne.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Sąd rejonowy w Wyszkowie podejmie dzisiaj decyzję w sprawie środków tymczasowych dla sprawcy ataku w szkole w Leszczydole Nowinach. 37-letnia woźna została przez niego zabita przy użyciu ostrego narzędzia. 15-latek ranił też jedną z nauczycielek i dyrektora szkoły. Jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski, który sprawuje nadzór nad sądem w Wyszkowie, możliwe jest kilka rodzajów środków.
4: Może to być nadzór kuratora, organizacji społecznej, czy też umieszczenie w jakimś młodzieżowym środku wychowawczym, zakładzie leczniczym, lub też w schronisku dla nieletnich, i sąd po przeanalizowaniu tych wszystkich okoliczności po wysłuchaniu

0: Polska.
1: Dlaczego nie chce zrobić przystanku przez 4 lata na żądanie? Na Wielkim Polu między jedną a drugą Bytną. Bo ja nie wiem, dlaczego tak wójt zwleka. No to jest 4 lata i ludzie się denerwują. Dlatego, żeby mieli bliżej. Po prostu do przystanku, czy z przystanku do domu. Bo teraz jest daleko. Dużo jest takich, co teraz już zrezygnowali, bo sporobili prawo jazdy. I przejadam swoje samochód. Ale są tacy starsi, na przykład ja i jeszcze tam innych, co są po pierwszej grupie. I oni nie mogą tak daleko iść, prawda? I iść co 100 metrów, czy 200, a 2 km, czy 600 metrów, no to jest różnica. Nic nie trzeba budować. Jedynie dwa znaki, żeby były, żeby się kierowcy mogli zatrzymać. Byliśmy u wójta, ja byłem osobiście 2 razy. Potem miała być komisja. Komisja była. Ja wtedy, w tym czasie byłem w szpitalu.
0: Czy przystanek powstanie? Dlaczego tak długo trwają procedury? O to zapytaliśmy wójta gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora, który podkreśla, że temat nie trwa 4 lata, a jego zdaniem 2. Komisja, która była na miejscu, pozytywnie zaopiniowała powstanie przystanku na żądanie. Jak dodaje wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, projektowanie może zająć firmie nawet rok. Wcześniej trzeba będzie wyłonić firmę w przetargu.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ponad 8 milionów złotych ma kosztować remont prawie 7-kilometrowego odcinka drogi powiatowej łączącej Bożencin z Radłowem. Nową, szerszą nawierzchnię zyskają mieszkańcy Bielczy, Warysia i Wokowic. Jak mówił na antenie RDN Małopolska starosta brzeski Andrzej Potępa, będzie to kolejny już remont tej drogi, która była niszczona przez transport ciężarowy do żwirowni.
3: W ciągu ostatnich kilkunastu lat trzeci raz będziemy remontować tą drogę, a to dlatego, że drogi na terenie gminy Bożencin są obciążone ruchem ciężkim, ponieważ tam są kopalnie, żwirownie zlokalizowane i ta droga przez Wokowice, Bielcze, Waryś w kierunku Radłowa do granicy z powiatem tarnowskim szybko ulega degradacji. Tym razem chcemy ją przebudować całkowicie, zmienić jej parametry, poszerzyć i jeszcze na dodatek wybudować chodnik w miejscowości Waryś.
0: Zakres inwestycji obejmuje nie tylko poszerzenie jezdni i nową nakładkę asfaltową, ale też budowę wyniesionego skrzyżowania z drogą powiatową, przejścia dla pieszych z aktywnym oświetleniem i oznakowaniem, a także montaż radaru informującego kierowców o dopuszczalnej prędkości. Według zapewnień starosty prace mają potrwać do października przyszłego roku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: A nie mówiłem, chciałoby się powiedzieć. Tak spodziewałem się nieśmiało, że dzisiaj będzie jednak w godzinach południowych i popołudniowych więcej pogodnego nieba. Popadało o poranku, więcej chmur było rano, a teraz rozpogodzenia. I trzeba powiedzieć, że dzielnie walczą promienie słoneczne z chmurami. Sprzymierzeńcem jest wiatr, który wieje z zachodu w porywach do 60 km na godzinę. Teraz wieje z prędkością około 36 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: No to ja też spieszę z informacją, że nie taki diabeł, jak go malują, prawda? Straszny. Pogoda nawet przyjemna, 15 stopni na termometrach. Może to jest maksimum temperaturowe. Na jutro meteorolodzy zmienili zdanie i może być w okolicach 20 kreski. I też mówią, że będzie wzrost zachmurzenia.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jerzy Olszówka, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w piątek, weekendu, początek pełen przebojów. Do godziny 17 zapraszam. Dzień dobry!

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
8: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
9: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
10: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
9: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
10: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
7: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.
6: To była autopromocja.

Otwieramy teraz szerokie oczy. Tak, za nami Ed Sheeran, za chwilę Jam i Alex. Alex jest na liście dzisiaj świętujących? Nie, Jan, Dionizy i Arnold. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiaj świętujących, dla tych, którzy obchodzą imieniny, dla tych, którzy urodzili się 9 października i dla wszystkich tych, którzy właśnie dziś obchodzą swój jakiś jubileusz. O 6:49 wstało słońce i zajdzie 3 minuty przed godziną 18, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam jeszcze 5 godzin 39 minut i dzień liczy sobie 11 godzin 8 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku jeszcze o 3 godziny 3 minuty i 41 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin 14 minut i 19 sekund. Ballada grupy Jam, Jacek Dewucki, 97 rok i Alex. Jest prawie 19 minut po godzinie.

Alex. Poza Janem, Dionizem i Arnoldem dzisiaj świętują również Aaron, Abraham, Arnold, Atanazja, Bożydar, Ludwik i Piotr. Wszystkiego dobrego od całego zespołu Radia RDN Małopolska. I zostańmy razem, we'll be together i Sandra. O 12.30 sprawdzimy, co mają nam do powiedzenia meteorolodzy na zbliżający się weekend.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Co mogą przynieść nam najbliższe godziny i dni? No dzisiaj niewykluczone, że jeszcze nastąpi wzrost zachmurzenia i z chmur, które pojawią się, może delikatnie popadać, ale niezbyt intensywnie. Sobota, wyższa temperatura, bo 20 stopni. Mogą pojawić się też deszczowe chmury i przelotnie popadać deszcze. W niedzielę podobny typ pogody, jednak mniej na termometrach, bo 17 stopni. I tak nie wygląda to źle, bo w poniedziałek znowu piękna słoneczna aura, ale tylko 14 stopni.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Mamy taki miks pogodowy, czasem słońce, czasem deszcz i no albo nie będzie deszczu, no to będą chmury i tak na zmianę, bo dzisiaj pogodnie w miarę, jutro więcej chmur, w niedzielę może mniejsze zachmurzenie, w poniedziałek w ogóle nie powinno padać, ale we wtorek znowu wracają chmury deszczowe, środa pogodna, tak do połowy października to wygląda.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
6: Witam zmotoryzowanych i zaglądam na ulicę Tarnowa. O tej porze to ruch umiarkowany, ale bądźmy przygotowani na to, że mamy piątek i samochodów może być więcej, zwłaszcza że synoptycy w godzinach popołudniowych zapowiadają wzrost zachmurzenia, to i wtedy chętniej korzystamy jednak z samochodu niż z pieszej wędrówki. Ale na razie spokojnie. Lwowska płynnie, bez kłopotów dojeżdżamy do Starodąbrowskiej, Mickiewicza, Aleja Solidarności. Także te ulice są wolne od korków, podobnie wyglądają Sitki, Słowackiego, tutaj cisza i spokój. Szujskiego, Mościckiego ruch też umiarkowany, bez większych problemów przejeżdżamy na Krakowskiej. Też niewiele samochodów. Przy Warsztatowej ruch bardzo mały. Przy ulicy Czerwonej, Koszyckiej tutaj także cisza i spokój. Wyjeżdżam teraz jeszcze na Lwowską w stronę Rzeszowa. Spokojnie. Na Alei Jana Pawła II w jedną i w drugą stronę także. Nie ma powodów do narzekań. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Margaret, tańcz kupia. 23 minuty do 13.

0: Margaret i tańcz głupia. No ja mam kolację dla głupca. Tak, zapraszam na taką kolację dla głupca, konkretnie na spektakl wystawiony przez zespół Tarnowskiego Teatru z gościnnym udziałem Piotra Rutkowskiego. No to jest męski spektakl, męska kolacja. Chociaż panie też grają w tym spektaklu, Kinga Piąty albo Matylda Baczyńska. Zapraszamy, jeżeli dysponujecie wolnym popołudniem dzisiaj o godzinie 18 w Tarnowskim Teatrze Kolacja dla Głupca. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tej komedii, to naprawdę warto obejrzeć ten żart naprawdę na wysokim poziomie. Kto z nas nie żartował sobie z innych, czasem nawet bliskich osób? Niech pierwszy rzuci kamień. Niewinna zabawa, tak można powiedzieć, kiedy nie jest się obiektem żartów. Trzeba mieć do siebie dystans. Jak zainteresowany o tym nic nie wie, to nic złego się nie dzieje. Pewnie niejednokrotnie tak sobie myślimy w podobnych sytuacjach. Tak też myśli główny bohater Kolacji dla Głupca, Pierre, francuski wydawca bestsellerów. Perspektywa zmienia się jednak, gdy lądujemy po drugiej stronie barykady. 14 6 200 500. Na dzisiejsze popołudnie chciałbym państwu wręczyć zaproszenia. No, warto na pewno spędzić je w teatrze, tym bardziej, że pogoda już będzie raczej... No i po zachodzie słońca będzie pogoda nie najlepsza. Do spacerów zachęca teraz, a po południu fajnie byłoby wybrać się do teatru. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kto po drugiej stronie? Halo? O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Tereso.
0: Witam panią, pani Tereso. Pani jeszcze nie widziała tego spektaklu?
1: Widziałam, tylko chciałam dla córki.
0: Dla córki? Córka jak ma na imię?
1: Joanna.
0: Joasia, za kogo zabierze ze sobą do teatru?
1: Kolegę.
0: Kolega i ma, rozumiem, że Joasia jeszcze nie wiedzą o tym, że mama zorganizowała im wieczór piątkowy.
1: No, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie wiedzą. To znaczy, że mama też deklaruje, że zajmie się wszystkimi innymi obowiązkami, które dzisiaj ewentualnie mieli zaplanowane.
1: Oczywiście.
0: I wysyła do teatru. No to piękny gest ze strony mamy. Mhm. No a jak się mamie, Teresie, podobał spektakl Kolacja dla Głupca? Proszę zarekomendować
1: super, nam. Super, bardzo się, dużo śmiechu i no i trochę takiej mądrości też życiowej.
0: Jest, jak to jest. Jest nad czym pomyśleć też, prawda?
1: Tak,
0: są refleksje tak. Po takim spektaklu. Świetnie. I to właśnie taka jest rola teatru. No to w takim razie córka z osobą towarzyszącą będą oklaskiwać aktorów tarnowskiej sceny. Proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, w jaki sposób odebrać zaproszenie, dobrze?
1: Dobrze, dziękuję.
0: Jesteśmy umieni, dziękujemy pięknie. Tu jeszcze ktoś jest z nami, ktoś, kto ma wolne popołudnie dzisiaj. Właściwie późne popołudnie, kawałek wieczoru. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
2: Grzegorz, witam.
0: Grzegorz, kogo chce zabrać do teatru?
2: No z racji, że dzisiaj żona ma już plany, to zabiorę córkę.
0: A, z córeczką się wybierzemy. Dobrze, to też jest piękny, piękny gest ze strony taty. A tato już widział, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie, jeszcze
0: a,
2: nie.
0: No to koniecznie. Córka też nie, no to takie naturszczyki pojawią się w Tarnowskim Teatrze. Bardzo pięknie, dziękuję. Ale w ogóle już na spektaklach bywamy, tak?
2: Tak, tak, tak.
0: To który, się, do, który dotąd taki był najbardziej zapadający w pamięć?
2: A ostatnio byliśmy na czymś dla dzieci. Nie pamiętam, chyba Muminki.
0: Muminki. To piękne jest też Ania Zielonego Wzgórza. To też warto się zainteresować.
2: To nie byliśmy. Na
0: no to też warto pójść. To jest spektakl nie tylko dla dzieci. Także każdy coś wyniesie dobrego dla siebie. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać się zaproszenie.
2: Bardzo
0: dobrze?
2: Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Miłych wrażeń życzę. Dobrej zabawy. Kolacja dla głupca. Dziś o godzinie 18. Będę miał jeszcze zaproszenia. Właściwie mam zaproszenia. Także dzwońcie. Sobota też wchodzi w grę. Don't be stupid i Shania Twain.

0: Shania Twain, Don't Be Stupid. Bardzo a propos, kolacja dla głupca dzisiaj godzina 18. Mamy tutaj jeszcze wolne miejsca. Dla kogo? Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
1: Kinga Miłosz.
0: Pani Kinga, wybierze się sama, czy z kimś do Tarnowskiego Teatru?
1: Z koleżanką.
0: To koleżanka jeszcze, jak ma na imię? Proszę przedstawić.
1: Maria.
0: Kinga z Marią będą dzisiaj oklaskiwać aktorów tarnowskiej sceny. Bardzo dziękuję. Proszę się nie rozłączać, dobra?
1: Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób odebrać zaproszenie. Tutaj jest jeszcze ktoś z nami. Halo, dzień dobry.
2: Halo.
0: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie. Kto po drugiej stronie?
2: Krystyna.
0: I pani Krystyna, rozumiem, dzwoni także w sprawie zaproszenia do Tarnowskiego Teatru. Chciałaby kogoś zabrać ze sobą.
2: Jeżeli to jest możliwe.
0: Ale absolutnie jest to możliwe. Kogo pani ze sobą zabierze, pani Krysiu?
2: Sąsiadkę.
0: Świetnie. I organizuje pani czas także sąsiadom. Znakomicie. Czyli spektakl jest nieznany jeszcze dotąd? Nie widzieliście?
2: Nie, nie znam. Podejrzewam, że sąsiadka też nie.
0: No to znakomicie. A to jest trochę o takich też relacjach sąsiedzkich, można powiedzieć, jak najbardziej. Premiera odbyła się już 3 lata temu, no a okazuje się, że jeszcze nie wszyscy znają ten spektakl, ale to jest też taka komedia, taki spektakl, że warto go obejrzeć nie jeden raz, a może nawet kilka razy. Więc cieszę się również, że pani się udało do nas dodzwonić. Proszę cię nie rozłączać, za chwilę powiem, jak odebrać zaproszenie, dobrze? Dziękuję pięknie. No a państwo oczywiście jeszcze dzisiaj też mają szansę wygrania zaproszenia, tak na dzisiaj, jak i na jutro. Zostańcie z nami.

0: Dobrze, to tak rzutem na taśmę możemy rozdać jeszcze zaproszenie na dzisiejszy spektakl na godzinę 18. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność tym razem?
1: Jadwiga z tej strony.
0: Witam bardzo serdecznie, pani Jadwigo. Jest pani zainteresowana dzisiejszym spektaklem?
1: Tak.
0: Kolacja dla głupca? Zabierze bardzo. Pani kogoś ze sobą, czy po prostu
1: tak,
0: pójdzie?
1: Tak, męża.
0: Jadwiga i mąż, jak ma na imię?
1: Stanisław.
0: Piękną parę na pewno państwo tworzycie. Jak długo jesteście razem? Mogę zapytać? Już zapytałem.
1: 42 lata.
0: Ślicznie. I zabiera pani męża?
1: Jeszcze nie zmieniłam męża.
0: Znakomicie.
1: Super, wszystko dobrze.
0: Tak trzymać. No i zaprosi pani męża teraz na kolację. To mąż powinien zapraszać na kolację, ale tym razem to pani Jadwiga zaprosi na kolację
1: no
0: do
1: tak,
0: Tarnowskiego.
1: No tak, ale ja się dodzwoniłam.
0: Aha, czyli mąż też próbował z drugiego aparatu. Być może właśnie druga, kolejna linia dzwoni i to mąż. Dobrze, już się pani udało.
1: Nie, już nie będzie dzwonił, bo już będziemy mieć zwłok.
0: Dobra, jesteśmy już umówieni na dzisiejszy spektakl. Dwa miejsca dla państwa są w Tarnowskim Teatrze. Proszę się nie rozłączać, dobrze? Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać to zaproszenie. No i pozdrowienia dla męża i gratulacje z okazji 42. już rocznicy ślubu. Pięknie, wielkie dzięki i gorące pozdrowienia. Drodzy państwo, ja teraz szybciutko jeszcze zaglądam na płytę tygodnia. Wszystko, czego chciałem. No jeszcze nie wszystkie zaproszenia, które chciałem rozdać, rozdałem. O, nawet rymuję. Drodzy państwo, będą jeszcze zaproszenia, już nie na dzisiaj, ale na sobotę. Także jutro już sobie gospodarujcie czas, w odpowiednim momencie do nas zadzwonicie i będziecie mogli także oklaskiwać aktorów Tarnowskiego Teatru imienia Ludwika Solskiego. Wszystko, czego chciałem, to tytuł płyty tygodnia, to zapis momentu, w którym jestem dzisiaj. To słowa Mroza. Muzycznym spoiwem materiału są przede wszystkim gitarowe riffy, które w zależności od utworu przybierają zupełnie różne formy. Raz kierują album w stronę soulu i funku, innym razem mocniej wybrzmiewa w nich rock and roll, często z wyraźnym ukłonem w stronę lat 70. Obok organicznego, żywego grania pojawiają się wpływy muzyki latynoamerykańskiej. Mrozu z płyty Wszystko, czego chciałem, pół na pół. Jak ze

0: pół.
1: Mrozu, z płyty tygodnia wszystko, czego chciałem. Pół na pół, czyli trochę jak w kuchni. Pół tego i mamy. A nie bez powodu wspomniałem o kuchni, bo po 13 będziemy gotować. Do 13, 3,5 minuty.

0: Dan Małopolska, za chwilę wiadomości o 13.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
1: Po reklamie.
6: Szkoły powiatowe na Sądecczyźnie opustoszały. Będzie też pokojowy Nobel dla Navi Pilej i jest umowa na projekt remontu drogi Lubaszowa-Siepietnica. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Szkoły powiatowe na Sądecczyźnie opustoszały. Starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba poinformował o tym, jak uczniowie i ich rodzice zareagowali na informacje rozsiewane w mediach społecznościowych o możliwych atakach, do jakich miało dzisiaj dochodzić w szkołach. Przede wszystkim odbiło się to na frekwencji, bo w placówkach, w których uczy się po kilkaset osób, dzisiaj jest tylko około kilkudziesięciu uczniów. Starosta podkreśla, że reakcja na możliwe zagrożenia ze strony urzędu i administracji szkół, to także służb, były podejmowane już od późnych godzin wieczornych.
7: Policja obstawiła wszystkie szkoły powiatowe. Dyrektorzy mieli już informacje, mieli kontakt z funkcjonariuszami. Myśmy też przygotowali od rana pewną procedurę. Wejść do szkoły ograniczyliśmy kilka wejść do jednego wejścia, żeby kontrolować, kto wchodzi. Będziemy robić takie spotkanie w przyszłym tygodniu z dyrektorami szkół i z przedstawicielami policji z uwagi na to, żeby też pewne działania i pewne rzeczy z wyprzedzeniem podejmować i reagować.
6: Jednym z nielicznych wyjątków pod kątem frekwencji jest dzisiaj Liceum Ogólnokształcące w Grybowie, gdzie jest dzisiaj prawie 80% uczniów. W innych placówkach powiatowych wygląda to zdecydowanie gorzej. Dla przykładu w Zespole Szkół imienia Świętej Kingi w Łącku, która liczy ponad 220 uczniów, dzisiaj jest ich tylko 20.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Po tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu uczniowie z całej Polski zastanawiają się, czy w ich placówkach również może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Wśród młodych ludzi nie brakuje obaw. Informacje o atakach, rannych uczniach i nauczycielach, a także śmierci pracownicy szkoły trudno pozostawić bez emocji. Tym bardziej, że w mediach społecznościowych pojawiają się kolejne doniesienia, które potęgują niepewność. Uczniowie tarnowskich szkół, których spotkaliśmy w centrum miasta, zapytaliśmy, jak odbierają ostatnie wydarzenia i czy czują się bezpiecznie w swoich placówkach.
8: Nie ma z czego obawiać, ale jeśli ktoś taki trafi, no to warto być ostrożnym, no i poinformować jakiegoś dyrektora czy coś.
9: W szkole atmosfera jest dość napięta. Wielu z moich rówieśników bynajmniej zrezygnowało z pójścia do szkoły dzisiaj.
10: Trochę to jest nad wyraz, nic się nie dzieje. Przesadzamy trochę, to się nie paniki, jesteś pierwszoklasiści, to byli przerażeni. Nie ma co się tym przejmować. I plotki, plotki, plotki, tyle.
11: Jest to bardziej tak jakby wyśmiewane, że się ludzie bardziej z tego nabijają, a też niektórzy właśnie też z drugiej strony otoczenia się tym przejmują.
12: To nie jest jednak dzień jak co dzień, że ktoś przychodzi i jest szansa, że przyjdzie z nożem, więc wydaje mi się, że ten strach jest po prostu przerzucony na taki żart.
6: Po atakach na Mazowszu nadzorem objęto szkoły w całym kraju. Policja prowadzi wzmożone kontrole w rejonie placówek oświatowych. Radiowozy można spotkać też przed tarnowskimi szkołami.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Nawanetem Navi Pillay, laureatką pokojowej Nagrody Nobla, prawniczkę z Republiki Południowej Afryki wyróżniono za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Była wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Badała także zbrodnie na terytoriach Palestyny. O szczegółach Jan Olencki.
13: Zaczynała od obrony przeciwników apartheidu w Republice Południowej Afryki. Później, jak podkreślał szef Komitetu Noblowskiego Jürgen Watne Friedens, pomagała doprowadzić sprawców najcięższych zbrodni przed sądy. W przełomowych sprawach przed międzynarodowymi sądami pokazała, że środki prawne mogą pomagać zapobiegać działaniom wojennym i przemocy. Laureatka kierowała też Komisją Śledczą ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich. Przedstawiając ustalenia dotyczące Strefy Gazy, odrzucane przez Izrael, podkreślała, że w enklawie dochodzi do ludobójstwa. Wskazaliśmy trzy osoby, które naszym zdaniem są za to odpowiedzialne. To premier Benjamin Netanyahu, prezydent Itzhak Herzog i były minister obrony Yoav Gallant. 85-letnia Navi Pillay była także sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i przewodniczyła Trybunałowi dla Rwandy. Nagrodę Nobla odbierze 10 grudnia w Oslo.
6: Ma ponad 22 km długości, jest wąska, kręta, bez poboczy i z osuwiskami. Została już podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej na trasie Lubaszowa-Siepietnica. Inwestycja połączy kilka samorządów, dwa województwa i ma być podzielona aż na 15 etapów. Jak mówił na antenie RDN Małopolska w porannej rozmowie Słowo za Słowo, Tomasz Stelmach z zarządu powiatu tarnowskiego, będzie to spore wyzwanie dla włodarzy poszczególnych gmin, przez które przebiega planowana do remontu droga.
1: Jest to teren, gdzie są też osuwiska. Będzie tutaj poszerzanie pobocza, żeby ta droga uzyskała wszelkie parametry drogi powiatowej, jeśli chodzi o szerokość, wymiana nawierzchni, budowa na niektórych odcinkach uczęszczanych przez pieszych chodników. To wszystko powoduje, że jest to dosyć kosztowna inwestycja i będziemy musieli później popracować z tymi samorządami, które partycypują w tym zadaniu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Trochę chmur, trochę słońca, no tak zmienna jest ta aura, a to wszystko przez chmury, które gromadzą się nad naszymi głowami. Właściwie nie gromadzą się, one gdzieś przechodzą z zachodu na wschód, z południowego zachodu do nas napływają chmury, ale szybko je przegania wiatr, także wiatr tutaj pomaga promieniom słonecznym w dotarciu do nas, bo przegania chmury, a wieje z prędkością w porywach nawet do 60 km na godzinę. Biometr obojętny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: I już nam zrobiło się 7 minut po godzinie 13 i jest to piątek, 9 dzień października 2026 roku i już wkrótce zaczniemy kolejny październikowy i jesienny weekend. Dzisiaj międzynarodowe święta, święto poczty. Mamy taki Światowy Dzień Poczty obchodzony w rocznicę założenia Powszechnego Związku Pocztowego w 1874 roku, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. No i mamy też Dzień Znaczka Pocztowego od 1956 roku w rocznicę podpisania konwencji pocztowej w Bernie w 1874 roku. Jednak na ziemiach polskich łączność pocztowa wprowadzona była już w 1003 roku. Król Bolesław Chrobry to uczynił. Poczta w znaczeniu nowożytnym, będąca częścią europejskiej sieci pocztowej, powstała za czasów króla Zygmunta Augusta. Król Władysław IV Waza uczynił z poczty instytucję powszechną, dostępną dla ogółu społeczeństwa, a za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego unowocześniona poczta zaczęła powszechnie stosować stemple nadawcze. To jednak Światowy Dzień Poczty obchodzony jest w rocznicę założenia Powszechnego Związku Pocztowego, a było to w 1874 roku, właśnie 9 października. Powszechny Związek Pocztowy jest jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych. No i Światowy Dzień Poczty jest obchodzony również w Polsce. Oficjalnym jednak świętem Poczty Polskiej jest 18 dzień października, a co nam szkodzi świętować podwójnie? Tak czy inaczej, wszystkim pocztowcom, listonoszom, wszystkim pracownikom poczty, no przy okazji kurierom, życzymy wszystkiego najlepszego, aby wszystkie przesyłki docierały do adresatów, aby był odpowiedni stempel, odpowiedni znaczek, no i aby adresat był zawsze z tej poczty zadowolony, aby gdzieś ta pocztówka się nie zgubiła. A o tym właśnie wyśpiewa nam teraz Jan Borysewicz. Pocztówka.

0: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla pocztowców. No i oczywiście dla filatelistów, bo dzisiaj jest dzień znaczka pocztowego, także wszystkiego dobrego, pozdrowienia, aby wasze klasery były naprawdę cenne, wartościowe z każdym dniem. Nie traciły na wartości, ale aby tę wartość zyskiwały. Dobrze, dla kolekcjonerów najlepsze życzenia również. No i wszystkiego dobrego dla wszystkich gotujących. Dzisiaj mamy piątek, więc zapraszamy państwa do kuchni. Zapraszają konkretnie Justyna Dziedzic i Elżbieta Teper. Kolejne przepisy na niedzielny obiad.
1: Reklama.
2: Neonet, Neonet.
3: To korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
2: Dzień dobry.
3: Witam Państwa.
2: Witamy serdecznie w czterech porach gotowania. A o czym dziś? Występują w wielu odmianach i jesień to właśnie czas, kiedy są najlepsze. Dojrzałe, słodkie, aromatyczne.
3: I pięknie wyglądają.
2: Jak pachną.
3: Żeby tylko. Proszę Państwa, dzisiaj winogrona. Wiele z nas ma w domu różne odmiany. Jedni mówią smakują, inni mówią nie smakują, inni mówią najlepsze to ze sklepu, a przecież też z jakiejś winnicy.
2: A niektórzy mówią, że nie ma jak te właśnie swoje, te cierpkie, takie troszkę inne niż te sklepowe, takie prawdziwe.
3: Mamy też dobry klimat do winogron, jak się okazuje, bo Kanada też ma bardzo dobre wina z winogron, więc my też będziemy mieć dobre winogrona, tylko mało mamy wiedzy, że nie każdy szczep na każdą ziemię. Ale proszę Państwa, jak się idzie do swojego krzaka, gdzie nie jest skropiony, w pięknym słońcu, to nawet ten cierpki owoc będzie nam smakował.
2: I nawet ten mniejszy.
3: I ten malutki i też będzie dobry. Mamy winogrona ciemne, mamy winogrona białe, mamy winogrona różowe.
2: No właśnie, które do czego?
3: I teraz z wszystkich winogron, proszę Państwa, może zacznę o czymś innym. Zrobimy wino. Wino zrobimy białe z czerwonych winogron, z różowych i z białych. I teraz pytanie, no to jak to? Z tego ciemnego zrobimy białe? Proszę Państwa, w skórce jest barwnik. Jeżeli będziemy mieć sam sok, nie będzie macerat ze skórką, to będzie wino.
2: Kto by to obierał, Panie Elo?
3: A są maszyny do tego. A po drugie, jak się wyciska, to mamy sam sok. To musi cały owoc być poddany fermentacji, żeby ta barwa przeszła.
2: Ale my dziś nie będziemy poddawać fermentacji.
3: Ale fajnie by było, chociaż zawsze nam się winogrono kojarzy wino. A winogrono jest wspaniałym owocem, którym możemy wykorzystać w kuchni.
2: No właśnie jak? Białe do czego są dobre? Do czego się nam sprawdzi?
3: Proszę Państwa, białe winogrona pozbawione pestek są bardzo słodkie. Ale to musi być odmiana bezpestkowa. I teraz proszę Państwa, mięsa, sosy. Winogrona różowe, bardziej mięsiste, do sałatek. Winogrona żółte mają duże pestki, które można łatwo usuwać, ale kto się chce tym bawić? I te winogrona możemy poddać procesowi duszenia i właśnie w takich potrawach możemy wykorzystać je.
2: A teraz moje ulubione, fioletowe, pyszne.
3: Och, proszę Państwa, i te fioletowe kapitalnie w sałatkach, bo je widać, ale również w deserach. I proszę Państwa, możemy zrobić winogrona oszronione. Jeżeli macie cukier, który się nie topi, a jest taki, i posypiemy winogrona, one są jak w szronie. Ale jeżeli nie mamy takiego cukru, to proszę Państwa, cieniuteńko smarujemy białkiem, posypujemy winogrona do momentu, aż cukier puder nie będzie się rozpuszczał. I wiecie, jak to bajecznie wygląda. Do lodów, do ciast, do innych deserów. A jak się dzieci cieszą?
2: Pani Elu, mówi się, no pyszne te winogrona, już nam Pani narobiła ochoty, ale tak często narzekają, o wysokokaloryczne, a ty z tymi winogronami to jak podobnie jak z bananami, że to trzeba uważać, ile się tego je. Ale one są też zdrowe, nie tylko kaloryczne. Dlaczego zdrowe? Na co nam fajnie działają?
3: Proszę Państwa, każdy z nas ma taki mały organ, który pracuje 24 godziny na dobę. Serce. I właśnie te winogrona są dobre na serce. Regulują nam ciśnienie krwi. No więc dla wszystkich, którzy mają takie problemy, No to jest fajnie. Tak, winogrona są słodkie. Zawierają dużo cukrów prostych. I osoby mające problem z przetwarzaniem tego cukru powinny troszeczkę uważać. Zawierają potas, polifenole, które rozszerzają naczynia krwionośne, a więc to, co mówiłam, regulują ciśnienie krwi. Ciemne odmiany winogron mają najwięcej przeciwutleniaczy, które neutralizują wolne rodniki i, co najważniejsze, opóźniają procesy starzenia. Trawienie, detoksykacja wspierają pracę jelit dzięki zawartości błonnika oraz działają lekko moczopędnie, mają dużo wody. A oprócz tego, proszę Państwa, potrzebujemy przecież energii do pracy przez cały dzień. A tam jest dużo węglowodanów prostych, które właśnie dają nam tą energię. I szczególnie dla tych, którzy biegają, ćwiczą, zjedzą to winogrono, mają ten cukier, mają energię. Nie jest układ obciążony procesem trawienia.
2: Panie Elu, ale winogrona pozwalają nam też na ogromne szaleństwa w kuchni. Co można wyczarować takiego, bo jest tych możliwości bardzo wiele. Nie tylko kompot, nie tylko sok, nie tylko wino, ale różne dżemy, konfitury. Można je piec. Co do czego, jak, z czym, bo to naprawdę jest się czym zainspirować.
3: Tak, proszę Państwa, bo winogrono to nie tylko owoc, to narzędzie do kontrolowania kwasowości i słodyczy na talerzu. Przełamywanie ciężkich smaków. Świeże, chrupiące winogrona potrafią idealnie zbalansować tłuste potrawy lub bardzo słone. A więc czasami jak nam sałatka się troszeczkę przesoli, to winogronko ją uratuje. A moi drodzy, klasyczne parowanie z serami. Winogrona z serami pleśniowymi, kozimi, dojrzewającymi. Ileż to razy ser nam nie smakuje. A w połączeniu z winogronem to poezja smaku. Moi drodzy, zawsze jemy winogrona na surowo. No, ktoś się czasami pokusi o kompot, a pieczenie i smażenie. Moi drodzy, winogrona pokazują to, co potrafią zrobić z potrawą, dopiero po podgrzaniu. Ktoś powie dlaczego. Czasami mamy coś w ręku, większego aromatu nie ma. Zaczynamy podgrzewać i kuchnia już ma takie zapachy, że właściwie szukamy jedzenia. Moi drodzy, pieczone winogrona. Po podgrzaniu, często z oliwą, rozmarynem, czosnkiem, lekko pękają, soki karmelizują i mamy głębie smaku. A do czego to dodać? Pieczona kaczka, gęsina, schab, kurczak. I teraz ze zwykłej potrawy z kurczaka nagle okazuje się, że macie danie prawie że restauracyjne, które każdego zachwyci. Konfitury, czatnej i, moi drodzy, połączenie ocet balsamiczny, cebula, przyprawy korzenne, mięsa, pasztety. U nas nie jest popularne foie gras, tak jak we Francji, ale ten nasz zwykły pasztet też będzie wspaniale współgrał z winogronami.
2: Pani Elu, ale winogrona to nie tylko owoce, bo też spotykamy się, jeżdżąc czasami gdzieś po świecie, że w liście zawijane są takie jakieś gołąbki, tak? Można też.
3: Tak, kuchnia grecka. I teraz, proszę Państwa, zadam takie pytanie, a Wy sobie odpowiecie. Czy jedliśmy kiedykolwiek zupę szczawiową? Jeżeli ktoś powie, że jadł, to proszę Państwa, właśnie ten smak będzie w liściach winogron, bo tam jest dużo kwasu szczawiowego. I zrobienie takich małych gołąbeczków, polecam Państwu, musi być duży liść winogrona, ale to jest maluteńka przekąska. Słuchajcie, możecie to zrobić, zamrozić, później sobie rozmrozić. Przychodzą goście i zaszalejecie malutkimi gołąbeczkami w liściach winogron, ale nie kupnymi, tylko domowymi. Oprócz tego winogrona, wspaniały element dekoracyjny. Proszę Państwa, całe gałązki winogron upieczone, lekko skarmelizowane, a można delikatnie opalić palnikiem i już macie super dodatek do potraw. A proszę Państwa, trzeba jeszcze powiedzieć, wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych. To, co mówiliśmy, liście winogron, ale kwaśne winogrona, niedojrzałe, wyciśnięte kwaśne, niedojrzałe winogrona mamy jak sok z cytryny. Możemy go użyć do deglasowania patelni. To tak powiem, jak coś wysmażymy, wlewamy troszeczkę tego soku, to razem zagotujemy i mamy wspaniały dodatek do potraw, do tworzenia sosów. A tak, proszę Państwa, wiecie co to za zwierzątko kameleon? To właśnie winogrono. To taki kulinarny kameleon, owoc, który potrafi być chrupiący, odświeżający na surowo, a po wrzuceniu na patelnię staje się głęboki, słodki i luksusowy.
2: Z winogron można też rodzynki zrobić, jak ktoś ma za dużo.
3: Tak.
2: Tylko pestki by było dobrze wyciągnąć albo mieć bezpestkowe, nie?
3: Proszę Państwa, ale najfajniejsze winogrona, właśnie takie suszone, to w ten czas jak na krzaku uschną.
2: Jest nadzieja, jeszcze słońce świeci.
3: I troszeczkę poczekać, ale przeważnie to jest tak, że jak mamy przy domu jakiś jeden krzak, to zdążymy go oczerebić ze wszystkiego przed zrobieniem się rodzynek.
2: Gdzieś słyszałam, że winogrona można sobie zamrozić i zjeść jak cukierki, takie troszkę oszukane, zdrowsze.
3: No troszkę będzie problemu, bo musimy jednak je rozmrozić, ale proszę Państwa, winogrona takie zamrożone są rewelacyjnym dodatkiem do napojów, jak je chcemy schłodzić. Nie dajemy kostki lodu.
2: Pięknie wyglądają, nadają
3: pięknie
2: smaku.
3: Pięknie wyglądają, rozmrożą się i na końcu zjadamy.
2: Pora na przepis, bo nie zdążymy, a słuchacze nam tego nie wybaczą, Pani Elu. Co dziś robimy z tymi winogronami? Do czego użyjemy?
3: Proszę Państwa, lubimy schabik.
2: No oj, więc bardzo.
3: Schab z winogronami. Pół kilograma dobrego schabu, pół szklanki winogron, dwie łyżki rodzynek, szklanka białego wina, dwie łyżki masła, szklanka śmietany 36%. No jeżeli ktoś mówi, że trochę za tłusto, to zjedziemy na 30%. Łyżka oleju, pęczek zielonej pietruszki, sól i pieprz. Mięso kroimy w plastry, lekko rozbijamy, posypujemy solą i pieprzem. Smażymy kotlety po minucie z każdej strony. Rodzynki zalewamy wrzątkiem. Winogrona kroimy na pół i usuwamy pestki. Natkę pietruszki drobno siekamy. Do rondla wkładamy mięso, rodzynki, winogrona i natkę. Zalewamy winem i dusimy około pół godziny. Pod koniec dodajemy śmietankę, doprawiamy do smaku, dekorujemy owocami z winogron. Smacznego.
2: Szybko, prosto, pysznie. Jesteśmy już głodni. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
4: Kolejne spotkanie już za tydzień o tej samej porze. Na zegarach 27 minut po godzinie 13. A jeżeli chcecie Państwo wrócić do wszystkich przepisów, odsyłam na stronę internetową rdn.pl.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: I gdzie o tej porze znajdziemy promienie słoneczne? No w Tarnowie, nieśmiało, ale przebijają się. Podobnie wygląda Zakliczyn. W Ciężkowicach tych promieni jest znacznie więcej, także tutaj można powiedzieć rynek ciężkowicki skąpany w promieniach. W Lubczy jest ich mniej, w Jodłowej umiarkowanie, podobnie jak w Tarnowie. No nie jest źle i na termometrach też bardzo przyzwoicie. No w końcu przecież mamy już jesień, która przygotowuje nas do zimy. Na termometrach 15 stopni.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Wiatr bawi się z chmurami. Stąd ta temperatura odczuwalna może być troszeczkę niższa, bo wieje z prędkością nawet do 60 km na godzinę. Teraz 36. Z zachodu. Świat od zaraz. Budka Suflera.

0: Reklama.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
4: Dzień dobry wszystkim zmotoryzowanym. W piątkowe popołudnie samochodów przybyło na ulicy Lwowskiej od ronda między Orkana a Okrężną, jadąc od nowego szpitala. Tutaj ciasno. Później mijamy rondo i jedziemy płynnie albo ulicą Słoneczną, dojeżdżamy spokojnie do ulicy Starodąbrowskiej, ale na Starodąbrowskiej sznur aut już od ronda z ulicą Mickiewicza, także tutaj jest ciasno. Równolegle na Lwowskiej spokojnie, więc może jednak Lwowską warto wybrać i później na przykład Mickiewicza, bo tutaj i Aleja Solidarności wolne są. Wszystkiego Mościckiego i już jesteśmy na ulicy Kwiatkowskiego w Mościcach. Na Narutowicza przy Tuchowskiej więcej jest samochodów, jadąc od Krakowskiej nawet do Tuchowskiej dojeżdżamy bez zatrzymywania się i później też płynnie dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego, przy Mostowej teraz pusto, przy Warsztatowej krótka kolejka, przy ulicy Czerwonej i Koszyckiej na Krakowskiej cisza i spokój. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. 13.42, piątkowe popołudnie 9 października 2026 roku. Janusz Panasewicz, Jan Borysewicz, trzon grupy Lady Punk w najlepszym składzie. Tańcz, głupia, tańcz!

0: Tańcz, Głupia Tańcz i Lady Punk. No, nie ma jeszcze żeńskiej wersji kolacji. Ta jest męska, kolacja dla głupca. I tak, jest to męski, taki typowo spektakl. Nie ma tak jak w Mayday, US Lady Mayday pojawił się taki spektakl, chociażby podczas ostatniego festiwalu Comedy Italia. Kolacja dla głupca to pełna zwrotów akcji opowieść o... nie... niewinnej rozrywce wyższych, w cudzysłowie, sfer, ale też o miłości, przyjaźni i konsekwencji naszych mądrych i niemądrych życiowych wyborów. Wszystko skąpane we francuskim wdzięku i poczuciu humoru, nie tak znów odległym, jak się okazuje, od naszego. To słowa Tadeusza Łomnickiego, reżysera tego spektaklu, którego premiera odbyła się we wrześniu 2023 roku, czyli dokładnie 3 lata temu. Dzisiaj na ten spektakl zapraszamy na 18. Ja mam zaproszenia jeszcze na sobotę na godzinę 18, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, a na pewno jesteście, tylko czy macie akurat wolne popołudnie sobotnie, no to organizujemy Wam czas. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo.
1: Halo, dzień dobry.
0: No, dzień dobry. Ktoś jest, ale nie odzywa się, ale już usłyszeliśmy głos. Z kim mam przyjemność?
1: Danusia.
0: Pani Danusia, chciałabyś się wybrać do Tarnowskiego Teatru?
1: Bardzo chętnie.
0: Jutro o godzinie 18. Ma Pani tak. czas? Nie planowała tak. Pani nic na weekend?
1: No, plany zawsze jakieś są, ale na 18 już można zmienić.
0: Aha, ale nawet jakby były, to warto je też zmodyfikować i o 18 być w Tarnowskim Teatrze. Absolutnie. Pani wybierze się z kim?
1: Myślę, że z mężem.
0: Mąż ma na imię?
1: Andrzej.
0: Andrzejowi i Pani życzymy wszystkiego najlepszego, dobrej zabawy podczas tego spektaklu. Zaproszenie już jest Pani. Proszę się nie rozłączać.
1: Dziękuję bardzo.
0: My również dziękujemy. Widziała Pani już ten spektakl? Jeszcze zapytam, czy nie?
1: Nie, nie widziałam. Ostatnio byłam na Mayday.
0: O, właśnie. Jak się podobał Mayday?
1: Bardzo fajne.
0: Ale była Pani na Lady Mayday, czy na Mayday w wykonaniu Tarnowskich?
1: Mayday.
0: W wykonaniu tarnowskich aktorów.
1: Tak.
0: Sztuka z Tarnowa prosto. No to świetnie. Tutaj będzie się równie dobrze Pani bawić na kolacji dla głupca. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, jak odebrać zaproszenie. Halo, dzień dobry. Tutaj jest jeszcze ktoś z nami. Chciałby się wybrać do teatru? Na sobotę.
2: Dzień dobry, z tej strony Tomasz.
0: A, witam Tomasza. Tomku, chciałbyś ten spektakl zobaczyć? Już go widziałeś i chciałbyś sobie go odświeżyć, przypomnieć?
2: Nie, jeszcze nie widziałem, dlatego bardzo chętnie.
0: Dobrze, Tomasz. To zaproszenie czeka na Ciebie. Nie rozłączać się. Powiedz tylko jeszcze, kogo ze sobą zabierzesz.
2: Dziewczynę.
0: Dziewczyna ma na imię?
2: Dorota.
0: Dorotę. Zapraszamy serdecznie Państwa na tenże spektakl. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można zrealizować to zaproszenie. Dobrze? Jesteśmy umówieni.

0: Tak, oczywiście mają Państwo rację. Mam jeszcze zaproszenia na dzisiejszy... Na dzisiejszy już nie mam. Ale na jutrzejszy spektakl Kolacja dla głupca do Tarnowskiego Teatru na godzinę 18:00 są. Witam serdecznie, dzień dobry. Kogo zabierzemy, kogo zaprosimy i z kim? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
1: Anna.
0: Pani Ania, skąd do nas dzwoni?
1: Ze Skrzeszowa.
0: Daleko do Tarnowa nie ma. Częstym gościem jest pani Anno w Tarnowskim Teatrze?
1: Zdarzało się.
0: Zdarzało się być. Pamięta pani jakiś spektakl, na którym ostatnio pani była? Utkwił jakiś w pamięci?
1: Ostatnio.
0: No, to kiedyś.
1: Tak. Wnuczka ze mną nie chciała jechać, pojechałam z męża i to było takie śmieszne, bo pojechaliśmy do dziecięcy przed spektakl. Kolorowe skarpetki bodajże, o ile pamiętam.
0: Wędrujące takie chyba skarpetki były nawet. Tak, dobra. Fajnie. No to cieszę się bardzo. No to tutaj będzie też bardzo dużo zabawy. Spektakl jest dla osób dojrzałych, także naprawdę jest na co popatrzeć, jest z czego się pośmiać. No i jest też chwila na pewno do zastanowienia się, do refleksji, daje do myślenia. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, jak odebrać zaproszenie, dobrze?
1: Dziękuję
0: ślicznie. Dziękuję.
1: Pozdrawiam.
0: My również pozdrawiamy, miłych wrażeń życzymy. Tutaj jest kto z nami? Dzień dobry. Halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: No, witam bardzo serdecznie. Kto tym razem? Kto po drugiej stronie?
2: Halina.
0: Pani Halina, słyszę serdecznie skąd? Witam gorąco i serdecznie. Skąd?
2: Tarnowa.
0: Bywa tak. Pani często w Tarnowskim Teatrze?
2: W miarę możliwości, że tak powiem. Nie
0: rozumiem.
2: Tak. Jak tylko mogę, to jestem no i na różnych spektaklach.
0: Czyli jutro pani będzie mogła, tak? Ze sobą towarzyszą.
2: Jutro tak, z przyjemnością.
0: Kogo pani ze sobą zabierze?
2: Koleżankę.
0: Ma na imię?
2: Krystyna.
0: Już wie, że pójdzie z panią do teatru, czy jeszcze nie?
2: Nie wie, ale się dowie za chwilę.
0: Także już pani też zagospodarowała sobotnie popołudnie, tak?
2: Tak jest.
0: Dobrze, no to pani i koleżance życzę również wszystkiego dobrego, miłych wrażeń,
2: dziękuję.
0: Dobrej zabawy.
2: Dziękuję bardzo. Również wszystkiego najlepszego.
0: Najlepszego i osoby, które po raz pierwszy w ogóle może będą, no nie wiem, chciałyby się wybrać do teatru, to absolutnie warto. I zarazicie się i będziecie chodzić bardzo regularnie na wszystkie spektakle w wykonaniu aktorów tarnowskiej sceny. Także zaproszenia zostały rozdane. Gratuluję wszystkim bardzo serdecznie. Kolacja dla głupca dzisiaj, jutro i w niedzielę też o godzinie 18:00, więc pytajcie o bilety w kasie Tarnowskiego Teatru. Teraz też będzie tak bardzo teatralnie. Marek Grechuta, Maryla Rodowicz, może w tej kolejności Maryla Rodowicz i Marek Grechuta.

0: jak sobie dobrze przypominam, piosenka z 1977 roku. Fantastyczny duet Maryla Harodowicz i Marek Grechuta i Gaj. A tak się właśnie złożyło, że autorką tego tekstu jest Agnieszka Osiecka, która dziś przyjmowałaby życzenia z okazji 90. urodzin. Poetka, autorka wielu, wielu tekstów, piosenek, około 2000, jeżeli nie więcej, zmarła w 1997 roku. A dzisiaj przypada też 20. rocznica śmierci Marka Grechuty. Kompozytor, wykonawca takich przebojów jak Dni, których nie znamy, Będziesz moją panią, Niepewność, Korowód. Artysta miał 61 lat. Zbliża się godzina 14 i już za chwilę wiadomości w radiu RDN Małopolska, które przedstawi Marta Jodłowska. Koniecznie zostańcie z nami. Naprawdę warto.
1: RDN Małopolska.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
5: Już za chwilę zatrzymany uczeń jednej z gorlickich szkół. Nastolatek miał kierować groźby wobec innych osób za pośrednictwem internetu. W Limanowej powstanie jednak nowy dworzec kolejowy.
6: Wybudujemy tymczasowy dworzec, a później przystąpimy do projektowania docelowego dworca w Limanowej.
5: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zatrzymany uczeń jednej z gorlickich szkół. Nastolatek miał kierować groźby wobec innych osób za pośrednictwem internetu. Jak potwierdza rzecznik gorlickiej policji, chłopak był uczniem zespołu szkół zawodowych w Gorlicach, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do incydentu doszło także na Sądecczyźnie, gdzie do szkoły podstawowej w Paszynie jeden z uczniów przyniósł nóż. Sytuację relacjonuje wójt Stanisław Kuzak.
7: Chłopcy na korytarzu między sobą rozmawiali i jeden z nich zwrócił uwagę tam koledze, się zaczął chwalić, że jakiś tam ma nożyk przy sobie, no to zaczęli tam między sobą rozmawiać, schowaj. Z pedagogów ktoś zauważył i bardzo szybko zainterweniował i okazało się, że to jest nóż motylkowy. Fajna reakcja ze strony pedagogów jest i pani dyrektor.
5: Nóż w plecaku miał szóstoklasista. Do szkoły wezwana została policja, która bada teraz okoliczności tej sprawy. Wójt podkreśla, że ze względu na takie sytuacje uczniowie będą kontrolowani pod kątem tego, co przynoszą do szkoły. Tymczasem nie tylko teren szkół, ale też miejsca publiczne w Nowym Sączu są dzisiaj szczególnie monitorowane przez służby. Po zapowiedziach możliwych ataków na uczniów i kadrę placówek w całej Polsce, policja zwiększyła częstotliwość patroli na terenie miasta i w regionie. Również służby miejskie monitorują sytuację, obserwując bieżący obraz z kamer rozmieszczonych na ulicach Nowego Sącza.
8: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi monitoring miasta. Monitoring obejmuje dosyć dużą część miasta, więc tutaj sprawdzamy, czy nie ma jakichś odstąpień od normalnych działań, nie ma jakichś grup młodzieży, które by się zgromadziły i cały czas monitorujemy obiekty szkolne. Także tutaj jesteśmy na bieżąco.
5: Mówił Krzysztof Setlak, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza. Przypomnijmy, już wczoraj wieczorem władze Nowego Sącza wydały komunikat skierowany do dyrekcji i nauczycieli szkół, a także do rodziców o tym, że wszystkie służby są w pogotowiu.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: PKP SA zapowiada powstanie nowego dworca w Limanowej. Po zburzeniu starego budynku, co spotkało się z krytyką ze strony mieszkańców, pojawia się perspektywa nowoczesnego dworca na zmodernizowanej linii 104. Poseł Urszula Nowogórska i Dariusz Grajda, wiceprezes spółki PKP SA, przekazali takie zapewnienia na Facebooku. Początkowo ma powstać dworzec tymczasowy.
9: Stary budynek dworca, który był nieczynny przez 25 lat, został zburzony, jednak ten plac nie pozostanie pusty. W następnym roku ma być uruchomiona linia do Nowego Sącza i ten peron i ta stacja. W związku z tym wybudujemy tymczasowy dworzec, a później przystąpimy do projektowania zbudowania docelowego dworca w Limanowej.
10: Murowanego.
9: Murowanego, nie tekturowego.
5: Docelowy dworzec PKP w Limanowej miałby służyć pasażerom, gdy już zostanie zakończony cały projekt Podłęże Piekiełko. Do tego tematu wrócimy dzisiaj jeszcze w Pulsie Regionu.
1: RDN kulturalnie.
5: Nie wolno było ich czytać, publikować ani sprzedawać. Lista książek zakazanych była spora, a powody, dla których zostały wyłączone z obiegu czytelniczego, bardzo różne. W Tygodniu Książek Zakazanych w dziale dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie przy Staszica 6 można dowiedzieć się, które publikacje były objęte największą cenzurą i dlaczego.
11: Takim znanym tytułem rok 1984 George'a Orwella była zakazywana ze względu na tematykę. Przedstawiała system totalitarny, to, że władza kontrolowała społeczeństwo, więc pod tymi względami była zakazywana. Czerwony kapturek tutaj wersja ilustrowana. Nie podobało się to, że czerwony kapturek w koszyku niósł butelkę wina. Alicja w Krainie Czarów była zakazywana w Chinach. Nie podobało się tam sportretowanie zwierząt i to, że przedstawiały jakby cechy ludzkie zostały im nadane.
5: Mówiła Anna Tadal z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Książkom zakazanym poświęcona jest specjalna witryna. Każda z nich ma swoje akta i jest umieszczona w celi. Wystawa będzie dostępna jeszcze tylko do jutra.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Tymczasem Muzeum Ziemi Sądeckiej zaprasza od dzisiaj na wystawę poświęconą generałowi brygady Józefowi Gizie, wybitnemu dowódcy Wojska Polskiego, uczestnikowi obu wojen światowych, silnie związanemu z rodzinną Sądecczyzną. Wystawa towarzyszy wydarzeniu o szczególnym znaczeniu dla historii Nowego Sącza. Po 61 latach od śmierci szczątki generała już w najbliższą niedzielę powrócą do rodzinnego miasta. A ekspozycja obejmuje plansze przedstawiające życie generała, jego karierę wojskową, udział w obu wojnach światowych, ale też powojenne losy na emigracji. Można zobaczyć fotografie z życia rodzinnego i służby wojskowej, legitymacje, dyplomy, świadectwa, medale i odznaczenia. Są też mundur i płaszcz generalski, rogatywka garnizonowa pułkownika Gizy i skórzany pas oficerski. Jest także czapka kadeta Mieczysława Gizy, syna generała, wychowanka Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie, poległego we wrześniu 1939 roku.

0: Teraz jest 993. Sytuacja biometeorologiczna jednak jest korzystna.
1: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy. Nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach koło Tarnowa.
0: I najgorszy jest wiatr. Wiatr nam dokucza, wieje z zachodu, teraz z prędkością około 35 km na godzinę, w porywach do 60, ale w miarę upływu dnia będzie słabszy i zmieni kierunek na południowo-zachodni. W nocy powieje z prędkością do 13 km na godzinę, jutro 45.
2: RDN Małopolska, 103,6 FM.
0: Jest 7 minut po godzinie 14. Tyle o...

0: Reklama.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają

0: Posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
1: Po reklamie.
2: Aaron, Abraham, Arnold, Atanazja, Boży Dar, Ludwik, Piotr, Sara, Sybilla i Wincenty dzisiaj świętują. Wszystkiego najlepszego od RDN Małopolska.

0: Jest 15 minut po godzinie 14, czyli dokładnie za 3 kwadranse, punktualnie o godzinie 15, niektórzy zaczną drugi październikowy weekend.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
2: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
1: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
3: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. W audycji Nieoczekiwana zmiana czasu od czasu do czasu poświęcamy czas czasomierzom. Już w XIII wieku przed naszą erą zegar odmierzał czas pracy. Najstarszy znany zegar słoneczny odnaleźli szwajcarscy archeolodzy badający Dolinę Królów w Egipcie. Ten zegar to wapienna płytka z wyrytą tarczą, datowany jest na mniej więcej XIII wiek przed naszą erą. Byłby to zatem najstarszy taki zabytek, dzięki któremu możemy wiedzieć, w jaki sposób Egipcjanie z czasów biblijnych mierzyli czas. Zegar znajdował się wśród pozostałości kamiennej chaty, w której mieszkali robotnicy zatrudnieni przy wykuwaniu w skale królewskich grobowców. Mógł służyć do mierzenia czasu pracy robotników pracujących w Dolinie Królów. Już wtedy przestrzegano czasu pracy. A jak jest dziś? No, sami sobie odpowiedzmy na to pytanie. Tak czy inaczej, często spoglądamy na zegarek i odliczamy godziny, minuty, aby usłyszeć, zwłaszcza w piątek po południu, wyczekiwane koniec.
1: Oczekiwana zmiana czasu.
3: Koniec, elektryczne gitary i Kuba Sienkiewicz.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj chwilę.

0: Tu Radio RDN Małopolska w piątkowe popołudnie pełne przebojów. To już prawie 23 minuty po godzinie 14, więc nabieramy rozpędu do weekendu, a podczas weekendu w niedzielny poranek spotka się z Państwem Andrzej Zarych. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na folkową listę przebojów w niedzielę między 8 a 9 rano na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W naszym programie będziemy prezentować kilka zespołów, ale to będą takie dość krótkie elementy składowe naszego programu, bo tych zespołów mamy sporo do pokazania. Będziemy wędrować po różnorodnych krainach etnograficznych, ale wszystkie te nagrania, które zaprezentujemy w niedzielę i które, mam nadzieję, przypadną Państwu do gustu, wszystkie te nagrania pochodzą z jednej płyty. Jednej płyty, która zebrała muzykę z jednego dość niedużego w sumie obszaru Małopolski, ale bardzo różnorodnego, jeśli chodzi o etnografię. I tak będzie granie po góralsku, będzie granie po pogórzańsku, będzie granie po lachowsku. Czemu nie? A będzie nawet takie granie, o którym trudno jednoznacznie powiedzieć, w jakim stylu jest. To wszystko w folkowej liście przebojów w niedzielę między 8 a 9 rano na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Będzie też do tego, do czego zatańczyć albo z kim pośpiewać. Serdecznie zapraszam. Andrzej Zarych.
0: Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Teraz też przed 14.30 coś na folkową nutę. Coś, co przypadło słuchaczom radia RDN Małopolska do gustu. Kapele, kapele.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
6: Po reklamie.
7: Policyjne patrole w pobliżu szkół i rozmowy psychologów z uczniami. Powiat tarnowski także wdraża dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Gość porannej rozmowy Tomasz Selmach z zarządu powiatu tarnowskiego uspokaja, by nie wpadać w panikę i jak dodaje, zarząd powiatu od rana współpracuje z tarnowską policją. Radiowozy są dzisiaj obecne przy wszystkich szkołach powiatowych.
8: Specjalne patrole będą dzisiaj w okolicach naszych szkół, 8 szkół, które powiat tarnowski prowadzi. Będą dbać o bezpieczeństwo naszych uczniów. Będą policjanci i również dzielnicowi z poszczególnych komisariatów w kontakcie z dyrektorami szkół, tak żeby zapobiec ewentualnym jakimś nietypowym sytuacjom. Dotychczas w naszych szkołach, na co jest specyfiką naszej sieci edukacyjnej, jest to, że jest bezpiecznie, bez przemocy, bez narkotyków, bez tego typu właśnie dziwnych zdarzeń, które miały miejsce na Mazowszu.
7: Tymczasem sądecka policja uspokaja, że żadne informacje o możliwym zagrożeniu w szkołach nie zostały potwierdzone. Dotyczy to planowanych ataków na uczniów i kadry, o których można było przeczytać od wczoraj w mediach społecznościowych. Komendant miejski policji w Nowym Sączu Adam Bukański podkreśla, że funkcjonariusze sprawdzają każde sygnały, które do nich spływają. Służby monitorują też sytuację w terenie.
9: Dzisiaj wszyscy ci, którzy do szkoły się wybrali, bezpiecznie do szkoły dotarli. Żadnego zdarzenia nie odnotowaliśmy. Sukcesywnie te działania kontynuujemy. Dzisiaj do końca wszystkich zajęć szkolnych, jak również w nadchodzącym tygodniu będziemy chcieli też zorganizować spotkania ze wszystkimi dyrektorami szkół i nauczycielami, żeby im przekazać te kwestie bezpieczeństwa.
7: Przy szkołach w Nowym Sączu i w regionie pojawiły się patrole policji, ale także straży miejskiej. Placówki ograniczyły też możliwość wejścia do budynku przez osoby postronne.
10: Wiadomości ważne dla kierowców.
7: To będzie dobra informacja dla kierowców. Rondo w Podrzeczu na obwodnicy zachodniej Nowego Sącza ma być właśnie w tej chwili udostępniane dla kierowców. Tak przekazuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu. To oznacza, że kierowcy będą już mogli przejechać objazdem remontowanej obwodnicy między Papieską w Świniarsku a Podegrodzie. Bez żadnych utrudnień. Dzisiaj od rana na rondzie wylewany był asfalt i jak mówił w programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, to może znacząco rozładować już ruch w tym miejscu.
11: To jest powiedzmy połówka, to jest może 200-300 metrów kwadratowych, ale no, niesamowicie jest o tym, bo to jest na rondzie w Podrzeczu, więc to, co tak w tej chwili blokowało wszystkich od ulicy Papieskiej na Podegrodzie, kończymy tam wahadło i możemy już przejeżdżać na prosto w kierunku Podegrodzie.
7: Dodajmy, że drogowcy planują otworzyć dla ruchu odcinek od ronda w Podrzeczu do ronda w Brzeznej za nieco ponad tydzień, a za 2 tygodnie brakujący odcinek w stronę składu budowlanego w Podrzeczu, co pozwoli na całkowite puszczenie ruchu obwodnicą zachodnią jeszcze przed uroczystością Wszystkich Świętych.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Mieszkańcy Pogórskiej Woli zabiegają o przystanek autobusowy na żądanie. Zebrali w tej sprawie prawie 50 podpisów. Były rozmowy z wójtem i jak mówi ich przedstawiciel, dalej przystanku nie ma. Czy przystanek autobusowy autobusowy powstanie i dlaczego tak długo trwają procedury? O to zapytaliśmy wójta gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora, który twierdzi, że sprawa nie trwa 4 lata, a 2 lata. Komisja, która była na miejscu, pozytywnie zaopiniowała powstanie przystanku na żądanie.
0: Komisja była na tak, ponieważ myśmy w tym okresie realizowali projekt budowy chodników, by miało być uwzględnione właśnie w projektanta. Niestety projektant, który był, nie zrealizował tego projektu. Mimo obietnic, gdzie był na zebraniu wiejskim, powiedział, że będzie, nie zrealizował tej obietnicy. W związku z tym w grudniu 2025 umowa została rozwiązana. W 2026 roku, czyli w tym, ogłosiliśmy ponownie przetarg na projekt, gdzie też to chcieliśmy uwzględnić. Nie zgłosił się żaden projektant. Natomiast my i będziemy ogłaszać przetargi początkiem roku na projekty i to też będzie uwzględnione, więc myślę, że no niestety to się przeciągnie w czasie, ale no nie z naszej winy, bo rzetelność niektórych firm projektowych pozostawia wiele do życzenia.
7: Jak dodaje wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, projektowanie może zająć firmie nawet rok. Wcześniej trzeba będzie wyłonić firmę w przetargu. Tym tematem jeszcze się dzisiaj zajmiemy w Pulsie Regionu.
10: RDN kulturalnie.
7: A już jutro o 17.30 w Pijalni Głównej w Krynicy odbędzie się koncert papieski w wykonaniu Krynickiej Orkiestry Zdrojowej imienia Adama Wrońskiego pod batutą maestro Mieczysława Smydy. Podczas koncertu wybrzmią utwory nawiązujące do życia, nauczania i duchowego dziedzictwa świętego Jana Pawła II. W programie znajdą się chociażby Wśród tylu dróg Ave Maria, tak mówił papież dzień po dniu, a także Błogosławieni miłosierni. Będzie też towarzyszyć koncertowi wystawa plenerowa Pamięć i tożsamość Jan Paweł II w obiektywie Adama Bujaka, którą będzie można obejrzeć od godziny 17 na placu przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy. Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Patronat sprawuje RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Coraz większe zachmurzenie w regionie i temperatura też zaczęła nam spadać, niestety. No było 15, jest już 13, delikatnie powyżej 13 kreski, tak to wygląda w Tarnowie. No i sporo chmur nad naszymi głowami, ale nie pada. No chłodno i sucho, chłodno dlatego, że wiatr od czasu do czasu mocniej wieje, z prędkością w porywach nawet do 60 km na godzinę. W nocy już osłabnie do 13 km na godzinę, jutro w porywach do 45 km.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynian. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: To już 14:36 i pół minuty. No, wygląda na to, że weekend nie będzie aż tak ponury, deszczowy, słodny, jak zapowiadali pierwotnie meteorolodzy. Kolejny październikowy i kolejny jesienny weekend całkiem przyzwoicie się nam zapowiada. Jutro nawet wyższa temperatura, bo nawet do 20 stopni meteorolodzy zapowiadają. Będzie się nam chować chmur za chmurami słońce, ale też będzie sporo chwil ze słońcem. Dzisiaj też mieliśmy trochę tych chwil, no ale teraz jakby tego słońca mniej, słońca trochę brak. Jutro też wiatr powie z zachodu, ale już słabszy, jak mówiłem, do 45 km na godzinę. Jak przedstawiam się niedziela. No niedziela też w miarę przyzwoicie, bez większych problemów. Powinniśmy także cieszyć się promieniami słonecznymi, ale też może popadać.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
1: Po reklamie.
4: Piątkowe popołudnie, witam i pozdrawiam zmotoryzowanych przed godziną 15. Bocheńscy policjanci od rana odnotowali jedną kolizję. W Brzesku dzień upływa spokojnie. Dębicy jedna niegroźna stuczka, w Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój. Tarnowscy policjanci przed południem nie odnotowali żadnych zdarzeń drogowych. Po południu doszło niestety do dwóch, ale na szczęście niegroźnych kolizji. Dwie stuczki na ulicy Ochronek w Tarnowie i druga to kolizja w miejscowości Wesołów. Poza tym bezpiecznie i spokojnie upływa dzień. Jak jest teraz niespokojnie na ulicach Tarnowa? Przede wszystkim na ulicy Krakowskiej w kierunku Narutowicza i na Narutowicza od ulicy Krakowskiej sznur samochodów już w kierunku ulicy Tuchowskiej. I w tym miejscu też zagęszczenie pojazdów jadąc od ulicy Gumniskiej. Gumniska Dąbrowskiego także ciasno jest na tym skrzyżowaniu. Przyciaśniło się na ulicy Lwowskiej teraz w kierunku Starodąbrowskiej. Starodąbrowska także jest zatłoczona teraz bardzo mocno od ronda Hetmana Tarnowskiego do ronda z ulicą Słoneczną. Później mijamy to rondo i już Tarnowską jedziemy płynnie, Starodąbrowską jedziemy płynnie w kierunku ulicy Błonie. Tutaj spokojnie, Błonie spokojna, bez większych problemów. Lwowską wyjeżdżamy z miasta bez większych kłopotów, na Krakowskiej przy Warsztatowej i przy Koszyckiej więcej aut w tej chwili. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości na zegarach 16 minut do godziny 15:00.

0: Aha, Life Lines. Piątkowe popołudnie w radiu RDN Małopolska. O 15.30 zachęcam do słuchania Pulsu Regionu. To informacyjne podsumowanie dnia. Po atakach szkoły także w Tarnowie i regionie tarnowskim pod szczególnym nadzorem. I tym zajmują się dzisiaj nasi reporterzy, byli pod tarnowskimi szkołami. Pytanie, czy powstanie przystanek na żądanie. Zebrali podpisy w tej sprawie i nadal w tej sprawie nic się nie zmieniło. Chodzi o Pogórską Wolę, tak. Mieszkańcy chcieliby, żeby tam powstał taki przystanek. A w Limanowej z kolei będzie nowy dworzec kolejowy i ten temat także zainteresował naszych reporterów. Po godzinie 16 gościem Pulsu Regionu będzie prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, a porozmawiamy o bezpieczeństwie uczniów tarnowskich szkół oraz o procedurach, jakie wprowadziły placówki. Oczywiście będą propozycje kulturalne na weekend i wiadomości sportowe. Zostańcie z nami, bo warto.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

0: oczywista oczywistość. Żaden ze mnie geniusz, ale raz na jakiś czas coś oczywistego uderza mnie prosto w twarz. Niedawno napisałem rozważanie Moc modlitwy. Gdy szukałem informacji na ten temat, zacząłem przyglądać się modlitwie w Biblii. Chciałem zobaczyć, co Boże Słowo mówi o modlitwie. Przeczytałem zapis pierwszej modlitwy w rozdziale 20 Księgi Rodzaju, drugiej modlitwy w rozdziale 24 tej samej księgi, trzeciej w rozdziale 25. Wiesz, co zauważyłem za każdym razem? Modlitwy zwykłych ludzi, takich jak ty i ja, za każdym razem przynosiły potężny rezultat. Im więcej czytałem, tym więcej znajdowałem dokładnie takich samych historii. Właściwie schemat był tak oczywisty, tak uderzający, że doszedłem do takiego wniosku. Modlitwa, która przynosi potężne skutki, jest czymś normalnym w Bożych oczach. Zacząłem się więc zastanawiać, dlaczego tak wielu spośród wierzących ma taki nieśmiały, podszyty poczuciem winy stosunek do modlitwy. Dlaczego? Pozwól, że powtórzę. Modlitwa, która przynosi potężne skutki, jest czymś normalnym w Bożych oczach. Tak po prostu jest.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
3: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
5: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
6: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
7: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
6: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
7: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
4: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.
1: To była autopromocja.
8: Słońce schowało się na dobre za chmurami w całym regionie, zresztą nie tylko tutaj, w centralnej Polsce również. Także teraz Warszawa Wschodnia też jest zasnuta chmurami. Niewykluczone, że delikatnie jeszcze gdzieniegdzie może popadać, no i weekend raczej pod znakiem chmur. Jest 16 minut po 15.

Warszawy Wschodniej, wracamy na południe kraju, konkretnie do Tarnowa. Na ulicy Narutowicza wzmożony ruch, jadąc od ulicy Krakowskiej ciasno, od dworca też na ulicy Krakowskiej ruch wzmożony. W drugą stronę samochody jadą w miarę płynnie, przynajmniej od ulicy Tuchowskiej, bo na Konarskiego do Tuchowskiej ciasno. Górniska Dąbrowskiego też obciążone jest to skrzyżowanie w tej chwili. Lwowską w kierunku Rzeszowa wyjeżdżamy w miarę płynnie, chociaż na 94 w Ładnej troszeczkę więcej jest aut. Aleja Jana Pawła II jest wolna od korków, płynnie wyjeżdżamy z miasta, chociaż tutaj przed Brzozówką ruch spowolniony jest w tej chwili. Na ulicy Mickiewicza, Alei Solidarności ruch niewielki, ale na Starodąbrowskiej w kierunku Słonecznej samochody muszą swoje odstać. Sitki Słowackiego płynnie. Jadę teraz ulicą Krakowską w kierunku Krakowa. Przy Warsztatowej zwalniamy i zwalniamy także przed mostem, przed skrzyżowaniem Koszycka i Czerwona. Szujskiego, Mościckiego spokojnie, ale za rondem Żołnierzy Wyklętych na Kwiatkowskiego do Czerwonych Klonów auta jadą bardzo wolno. Wyszyńskiego, Elektryczna tutaj spokojnie, bez większych problemów. Słoneczną także poruszamy się w jedną i w drugą stronę w miarę płynnie. No jedynie ta Starodąbrowska, Słoneczna tutaj zrobiło nam się ciasno. Gumniska Okrężna, ruch niewielki na ulicy Kołłątaja także. W cisnym centrum na Bernardyńskiej, Szerokiej, Góra Lwowskiej, no tutaj jedziemy bardzo wolno i Krakowską do Góry i Targową także.

sześciu lat śpiewa "Dziś są twoje urodziny i dziś są jego urodziny". 75 lat kończy Ryszard Rynkowski. Urodził się 9 października w 1951 roku w Elblągu. Wokalista, były wokalista grupy Vox, znany m.in. z przebojów "Szczęśliwej drogi, już czas" czy "Wypijmy za błędy".

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Po reklamie.
7: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
8: Najbardziej widać to właśnie kumulację na przerwach.
7: Interwencje.
9: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
7: Opinie.
10: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
7: Fakty.
11: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
12: Żadne informacje o możliwym zagrożeniu w szkołach nie zostały potwierdzone. Uspokaja sądecka policja. Dotyczy to planowanych ataków na uczniów i kadrę, o których można było przeczytać od wczoraj w mediach społecznościowych.
13: Dzisiaj wszyscy ci, którzy do szkoły się wybrali, bezpiecznie do szkoły dotarli. Żadnego zdarzenia nie odnotowaliśmy.
12: Po atakach szkoły, także w Tarnowie i regionie tarnowskim pod szczególnym nadzorem.
14: W szkole atmosfera jest dość napięta. Wielu z moich rówieśników bynajmniej zrezygnowało z pójścia do szkoły dzisiaj.
12: Czy w Pogórskiej Woli powstanie przystanek na żądanie? Mieszkańcy zebrali podpisy w tej sprawie.
15: I iść co 100 metrów, czy 200, a 2 km, czy 600 metrów, no to jest różnica.
12: A w Limanowej będzie jednak nowy dworzec kolejowy.
16: Wybudujemy tymczasowy dworzec, a później przystąpimy do projektowania docelowego dworca w Limanowej.
12: A gościem Pulsu Regionu po godzinie 16:00 będzie prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Porozmawiamy o bezpieczeństwie uczniów tarnowskich szkół oraz o procedurach, jakie wprowadziły placówki. Piątek, 9 dzień października 2026 roku, Jerzy Olszówka, dzień dobry i zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na informacyjne podsumowanie dnia do 17:00.
17: To nasze życie.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autoink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Po reklamie.
5: Nastoletni uczeń gorlickiej szkoły kierował groźby wobec innych osób w internecie. Z kolei w Paszynie inny chłopiec, ósmoklasista, przechwalał się na korytarzu, że ma przy sobie nóż. Między innymi o takich zdarzeniach informują nas służby, które w regionie prowadzą wzmożone patrole ze względu na pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o możliwych atakach na uczniów i kadrę szkół. Informacje o tym, co dzieje się na Sądecczyźnie i nie tylko, zebrała Maria Mułka.
6: Od wczorajszego wieczora sieć zalewał informacje o możliwych zmasowanych atakach, jakie miały wystąpić w piątek w szkołach w całym kraju. Doniesienia dotyczyły też Nowego Sącza. W sieci popularność zyskały nie tylko screeny z informacjami rozsyłanymi przez uczniów, ale też m.in. film, na którym zamaskowany chłopiec w bluzie jednego z lokalnych klubów piłkarskich wymachiwał nożem i groził innym osobom.
7: Podkreślam, że to jest taki fakt, który zaistniał tylko w świecie wirtualnym. Nic, jeżeli chodzi o jakieś rzeczywiste działania, nie miało miejsca.
6: Mówił nam dziś komendant nowosądeckiej policji Adam Bukański, który dodał, że w tej sytuacji rodzice chłopca wykazali się dużą odpowiedzialnością i zgłosili całą sprawę do komendy. Dalsze postępowanie w tej sprawie trwa, a uczeń może ponieść konsekwencje za publikację takiego materiału. Od późnych godzin wieczornych służby patrolują więc miasto i region, w szczególności okolice placówek edukacyjnych. Zatrzymany został nastoletni uczeń zespołu szkół zawodowych w Gorlicach, który miał kierować groźby wobec innych osób za pośrednictwem internetu. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do incydentu doszło też na Sądecczyźnie, gdzie do szkoły podstawowej w Paszynie jeden z uczniów przyniósł nóż.
8: Chłopcy na korytarzu między sobą rozmawiali i jeden z nich zwrócił uwagę tam koledze, bo się zaczął chwalić, że jakiś tam ma nożyk przy sobie. Z pedagogów ktoś zauważył i bardzo szybko zainterweniował i okazało się, że to jest nóż motylkowy.
6: Relacjonuje wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak. Nóż w plecaku miał szóstoklasista. Wezwana została policja, która bada teraz okoliczności tej sprawy. Wójt podkreśla, że ze względu na takie sytuacje uczniowie będą kontrolowani pod kątem tego, co przynoszą do szkoły. Jeszcze przed tym zajściem we wszystkich placówkach na terenie gminy Chełmiec wprowadzone zostały dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Drzwi wejściowe są zamknięte po dzwonku, a wejście do szkoły odbywa się pod nadzorem uprawnionych pracowników. Podobnie wygląda sytuacja w szkołach powiatowych, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
9: Policja obstawiła wszystkie szkoły powiatowe. Dyrektorzy mieli już informacje, mieli kontakt z funkcjonariuszami. Myśmy też przygotowali od rana pewną procedurę. Wejść do szkoły ograniczyliśmy kilka wejść do jednego wejścia, żeby kontrolować, kto wchodzi.
6: Trzeba też podkreślić, że szkoły w regionie opustoszały. W placówkach, w których normalnie uczy się po kilkaset osób, dziś jest tylko około kilkudziesięciu uczniów. Jednym z nielicznych wyjątków pod kątem frekwencji jest LO w Grybowie, gdzie jest dziś prawie 80% uczniów. W innych placówkach powiatowych wygląda to zdecydowanie gorzej, na przykład w Zespole Szkół imienia Świętej Kingi w Łącz, która liczy ponad 220 uczniów, dziś jest tylko 20, a w Zespole Szkół w Starym Sączu na ponad 700 uczniów do szkoły przyszła tylko 50. Identycznie jest w szkołach miejskich w Nowym Sączu, mówi wiceprezydent miasta Bożena Borkowska.
10: Zdecydowana większość rodziców nie wysyłała dzisiaj dzieci do sądeckich szkół. Myślę, że po dzisiejszych spotkaniach sytuacja od poniedziałku się powtórzy. Zachowajmy spokój, a jednocześnie czujność i reagujmy na nietypowe zachowania.
6: Komendant nowosądeckiej policji Adam Bukański podkreśla, że funkcjonariusze sprawdzają każde sygnały, które do nich spływają.
11: Dzisiaj wszyscy ci, którzy do szkoły się wybrali, bezpiecznie do szkoły dotarli. Żadnego zdarzenia nie odnotowaliśmy. Sukcesywnie te działania kontynuujemy. Dzisiaj do końca wszystkich zajęć szkolnych, jak również w nadchodzącym tygodniu będziemy chcieli też zorganizować spotkania ze wszystkimi dyrektorami szkół i nauczycielami.
6: Poza patrolami policji i straży miejskiej trwa też monitoring przestrzeni publicznej. Pracownicy urzędu na bieżąco obserwują obraz z kamer umieszczonych w Nowym Sączu.
12: Monitoring obejmuje dosyć dużą część miasta, więc tutaj sprawdzamy, czy nie ma jakichś odstąpień od normalnych działań. nie ma jakichś grup młodzieży, które by się gromadziły.
6: Mówi Krzysztof Setlak, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza. W placówkach przeprowadzone były też pierwsze zajęcia z udziałem służb. Planowane są też zajęcia edukacyjne dotyczące agresywnych zachowań, tego jak na nie reagować i przeciwdziałać im.
5: Z Nowego Sącza relacjonowała Maria Mułka. Niepokój i pytania o bezpieczeństwo także w szkołach w Tarnowie i powiecie tarnowskim. Więcej o tym już za chwilę w Pulsie Regionu.

0: Niepokój, pytania o bezpieczeństwo i większa czujność. Po tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu uczniowie z całej Polski zastanawiają się, czy w ich placówkach również może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Szczególne środki bezpieczeństwa wdrożono także w szkołach w Tarnowie i powiecie tarnowskim. Informacje zebrała Jolanta Moździerz.
1: Wśród młodych ludzi nie brakuje obaw. Informacje o atakach, rannych uczniach i nauczycielach, a także śmierci pracownicy szkoły trudno pozostawić bez emocji. Tym bardziej, że w mediach społecznościowych pojawiają się kolejne doniesienia, które potęgują tę niepewność. Uczniów tarnowskich szkół, których spotkaliśmy w centrum miasta, zapytaliśmy, jak odbierają ostatnie wydarzenia i czy czują się bezpiecznie w swoich placówkach.
2: Nie ma się czego obawiać, ale jeśli ktoś taki trafi, no to warto być ostrożnym, no i poinformować jakiegoś dyrektora czy coś.
3: W szkole atmosfera jest dość napięta. Wielu z moich rówieśników bynajmniej zrezygnowało z pójścia do szkoły dzisiaj.
4: Trochę to jest nad wyraz, nic się nie dzieje. Przesadzamy trochę, to się nie paniki, jesteś pierwszoklasiści, to byli przerażeni. Nie ma co się tym przejmować. I plotki i tyle.
5: Jest to bardziej tak jakby wyśmiewane, że się ludzie bardziej z tego nabijają, a też niektórzy właśnie też z drugiej strony otoczenia się tym przejmują.
6: To nie jest jednak dzień jak co dzień, że ktoś przychodzi i jest szansa, że przyjdzie z nożem, więc wydaje mi się, że ten strach jest po prostu przerzucony na taki żart.
1: Mieszkańcy Tarnowa, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że informacje budzą niepokój.
7: Mam dwoje nastolatków, którzy w tym momencie mają delikatny strach o tym i nawet dzisiaj córka pisała rano. Natomiast mając informacje od policji, którzy też wychodzą z założenia, że nie do końca jest to po prostu jakaś zorganizowana sytuacja.
8: To budziło taką panikę, takie kilka wydarzeń, które się splotły w bardzo krótkim czasie.
9: W każdym bądź razie trzeba być przygotowanym na wszystko.
1: Po atakach na Mazowszu nadzorem objęto szkoły w całym kraju. Policja prowadzi wzmożone kontrole w rejonie placówek oświatowych. Radiowozy można zauważyć także przed tarnowskimi szkołami.
10: Komenda Miejska Policji w Tarnowie pozostaje w stałym kontakcie z samorządami, instytucjami oraz placówkami oświatowymi i wychowawczymi na terenie miasta i powiatu tarnowskiego. Na podstawie posiadanych informacji uspokajamy, że obecnie nie ma podstaw do obaw dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku ze zgłaszaną sytuacją na terenie Polski. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie dbają o bezpieczeństwo na terenie szkół i w ich otoczeniu, zarówno podczas zajęć, jak i poza godzinami ich prowadzenia. Apelujemy o weryfikowanie informacji zamieszczonych w sieci oraz nieprzekazywanie dalej nieprawdziwych treści.
1: Mówi aspirant Kamil Wójcik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Także powiat tarnowski wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa.
11: Specjalne patrole będą dzisiaj w okolicach naszych szkół, 8 szkół, które powiat tarnowski prowadzi. Będą dbać o bezpieczeństwo naszych uczniów. Będą policjanci i również dzielnicowi z poszczególnych komisariatów w kontakcie z dyrektorami szkół, tak żeby zapobiec ewentualnym jakimś nietypowym sytuacjom. Dotychczas w naszych szkołach, na co jest specyfiką naszej sieci edukacyjnej, jest to, że jest bezpiecznie, bez przemocy, bez narkotyków, bez tego typu właśnie dziwnych zdarzeń, które miały miejsce na Mazowszu.
1: Uspokajał w porannej rozmowie słowo za słowo Tomasz Stelmach z Zarządu Powiatu Tarnowskiego. Funkcjonariusze apelują o spokój i ostrożność w korzystaniu z informacji. Chodzi m.in. o niepotwierdzone doniesienia dotyczące internetowego wyzwania związanego z atakami na szkoły. Policja przestrzega przed rozpowszechnianiem fałszywych alarmów i przypomina, że celowe wywoływanie paniki może wiązać się z odpowiedzialnością karną. Przypomnijmy, że 7 i 8 października na Mazowszu doszło do 2 poważnych ataków. W środę w Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Dzień później w miejscowości Leszczydłnowiny 15-latek zabił pracownicę szkoły, a ranił nauczycielkę i dyrektora tej placówki.
0: Materiał przygotowała Jolanta Moździerz. To Puls Regionów, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za chwilę Pogórska Wola i przystanek, którego jak nie było, tak nieba nie ma. Na zegarach 12 minut do godziny 16:00.

0: W Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz słuchają Państwo Pulsu Regionu. Zapowiedzią przenosimy się do Pogórskiej Woli. Mieszkańcy tej miejscowości zabiegają o przystanek autobusowy na żądanie. Zebrali w tej sprawie prawie 50 podpisów. Były rozmowy z wójtem i jak mówi ich przedstawiciel, dalej przystanku nie ma. Mamy także komentarz wójta. Relacja Ewy Biedroń.
1: Jeden z mieszkańców Pogórskiej Woli, pan Jan, który ma problemy z poruszaniem się, poprosił o interwencję Radio RDN Małopolska.
2: Dlaczego nie chce zrobić przystanku przez 4 lata na żądanie? Na wielkim polu między jedną a drugą Bytną. Bo ja nie wiem, dlaczego tak wójt zwleka. No to jest 4 lata i ludzie się denerwują. Dlatego, żeby mieli bliżej. Po prostu do przystanku, czy z przystanku do domu. Bo teraz jest daleko. Dużo jest takich, co teraz już zrezygnowali, bo porobili prawo jazdy. I przejadam swoje samochód, ale są tacy starsi, na przykład ja i jeszcze tam innych, co są po pierwszej grupie i oni nie mogą tak daleko iść, prawda? I iść co 100 metrów, czy 200, a 2 km, czy 600 metrów, no to jest różnica. Nic nie trzeba budować, jedynie dwa znaki, żeby były, żeby się kierowcy mogli zatrzymać. Byliśmy u wójta, ja byłem osobiście 2 razy. Potem miała być komisja, by komisja była. Ja wtedy, w tym czasie byłem w szpitalu.
1: Czy przystanek autobusowy powstanie? Dlaczego tak długo trwają procedury? O to zapytaliśmy wójta gminy Skrzeszów, Marcina Kiwiora. Jak mówi samorządowiec, sprawa nie trwa 4 lata, a 2. Komisja, która była na miejscu, pozytywnie zaopiniowała powstanie przystanku na żądanie.
3: Komisja była na tak, ponieważ myśmy w tym okresie realizowali projekt budowy chodników, by miało być uwzględnione właśnie w projektanta. Niestety projektant, który był, nie zrealizował tego projektu. Mimo obietnic, gdzie był na zebraniu wiejskim, powiedział, że będzie, nie zrealizował tej obietnicy. W związku z tym w grudniu 2025 umowa została rozwiązana. W 2026 roku, czyli w tym, ogłosiliśmy ponownie przetarg na projekt, gdzie też to chcieliśmy uwzględnić. Nie zgłosił się żaden projektant. Ta sprawa się przeciąga. Tam jest to zasadne. Jest niecały około 100 km między przystankami. Jest tam kumulacja domów i chcemy to uwzględnić. Natomiast chcemy to zrobić też rozsądnie. Nie da się zrobić przystanku, gdzie namalujemy coś na drodze i...
4: Bo tam nie chodzi o żadną wiatę, pan nam opowiadał, że chodzi o słupek.
3: No ale niestety przepisy są teraz takie, że nie da się tego zrobić. To musi być zatoczka, musi autobus zjechać i stąd to się to wszystko może i skomplikowało. Natomiast my i będziemy ogłaszać przetargi początkiem roku na projekty i to też będzie uwzględnione, więc myślę, że no niestety to się przeciągnie w czasie, ale no nie z naszej winy, bo rzetelność niektórych firm projektowych pozostawia wiele do życzenia.
4: Czyli przystanek na żądanie będzie, pan wójt tutaj deklaruje w Radiu RDN Małopolska.
3: Tak, będzie.
1: Jak dodaje wójt gminy Skrzeszów Marcin Kiwior, projektowanie może zająć firmie nawet rok wcześniej. Trzeba będzie jeszcze wyłonić firmę w przetargu. Mieszkańcom pozostaje więc cierpliwie czekać na przystanek na żądanie.
0: Czekamy też na dalszy rozwój wydarzeń. Relację przygotowała Ewa Biedroń. Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, czyli informacyjne podsumowanie dnia. Mamy piątek, 9 dzień października 2026 roku. Za 5 minut połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska, a po godzinie 16 spotkanie z gościem popołudniowego programu. Zostańcie z nami.

0: Region jest nasz.
1: W Nowym Sączu odbędzie się ponowny pochówek generała Józefa Gizy.
2: Tego typu uroczystość w Nowym Sączu jeszcze się nie odbywała.
1: Trasa z Bożencina do Radłowa zostanie przebudowana. Szczegóły za moment. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W Nowym Sączu w najbliższą niedzielę odbędzie się ponowny pochówek generała brygady Józefa Gizy. Bohater trzech wojen i działacz niepodległościowy zmarł w 1965 roku w Anglii. Ekshumacja urodzonego w Dąbrówce Polskiej generała Gizy odbyła się na cmentarzu w Londynie 18 sierpnia. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 12 mszą świętą w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, po której na cmentarz na osiedlu Helena przejdzie przez miasto kondukt żałobny. Ponowny pogrzeb z udziałem rodziny zmarłego rozpocznie się o 14 i będzie miał rangę państwową z ceremoniałem wojskowym, mówi Tomasz Baliczek, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
2: Tego typu uroczystość w Nowym Sączu jeszcze się nie odbywała. Za ceremoniał wojskowy będzie odpowiedzialny 3 Batalion Strzelców Podhalańskich, który nosi imię właśnie generała Gizy. Ten batalion bierze cały ciężar organizacyjny i w kościele, i na cmentarzu na siebie. Będzie tutaj ponad 400 żołnierzy z tego batalion. Samo to też podnosi rangę. Samych pocztów sztandarowych z tego batalionu będzie kilkanaście. Już nie mówię o sądeckich.
1: Generał Józef Giza brał udział w obu wojnach światowych, a także w wojnie polsko-bolszewickiej.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Ponad 8 milionów złotych ma kosztować remont prawie 7-kilometrowego odcinka drogi powiatowej łączącej Bożencin z Radłowem. Nową, szerszą nawierzchnię zyskają mieszkańcy Bielczy, Warysia czy Wokowic. Jak mówił w RDN Małopolska starosta brzeski Andrzej Potępa, będzie to kolejny już remont tej drogi, która była niszczona przez transport ciężarowy do żwirowni.
3: W ciągu ostatnich kilkunastu lat trzeci raz będziemy remontować tą drogę, a to dlatego, że drogi na terenie gminy Bożencin są obciążone ruchem ciężkim, ponieważ tam są kopalnie, żwirownie zlokalizowane i ta droga przez Wokowice, Bielcze, Waryś w kierunku Radłowa do granicy z powiatem tarnowskim szybko ulega degradacji. Tym razem chcemy ją przebudować całkowicie, zmienić jej parametry, poszerzyć i jeszcze na dodatek wybudować chodnik w miejscowości Waryś.
1: Zakres inwestycji obejmuje nie tylko poszerzenie jezdni i nową nakładkę asfaltową, ale też budowę wyniesionego skrzyżowania z drogą powiatową, przejścia dla pieszych z aktywnym oświetleniem i oznakowaniem, a także montaż radaru.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Centrum Piwniczne i Zdroju przejdzie metamorfozę. Samorząd przygotowuje się do remontu rynku. Pierwsze prace już ruszyły na ulicach dojazdowych do centrum. Mieszkańcy liczą, że planowany remont nie naruszy klimatu miejsca, ale ułatwi im codzienność.
4: Mi się to podoba. Jest klimat, jest fajnie.
5: Pewnie będzie ładniej. Oby.
6: Żeby te domy tutaj wokół rynku były właśnie w takim stylu, że tak powiem, piwniczańskim. To według mnie by się najbardziej przydało.
7: Jak się nic nie będzie robiło w tej piwnicy, to co będzie? Niech coś robią, no.
8: No chodzi o to, żeby było więcej parkingów. Bo jak przebudują i będzie mniej parkingów, to katastrofa.
7: Przyjdzie niedziela nawet, czy w tygodniu przyjeżdżają ludzie. Nie ma miejsca.
9: Na zawieszeniu odczuwa się.
10: Czyli zamiast na przykład kostki, lepszy byłby gładki asfalt.
9: Dokładnie. Ja wiem, że to może ładnie wygląda, czy urok, ale to już tyle lat jest. Jedziemy z postępem, także powinni to zmienić, nie?
1: Remont prowadzony przez gminę Piwniczna dotyczyć będzie przede wszystkim nawierzchni rynku i wymiany wszystkich sieci. A teraz drogowcy pracują na ulicy Halnej.
0: Z życia kościoła.
1: Uczeń misjonarz pod takim hasłem w najbliższą niedzielę w całej Polsce obchodzić będziemy 26 Dzień Papieski. Będzie to okazja do wsparcia zdolnej młodzieży pochodzącej z rodzin mniej zamożnych. Otrzymują oni stypendia od Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
11: W naszej diecezji w tamtym roku z pomocy fundacji korzystało 55 osób. To są uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich i studenci. W tym roku szkolnym jeszcze jest proces przyznawania stypendium. Dopiero ja otrzymuję informacje, ile mamy miejsc wolnych pod koniec listopada, na początku grudnia. Jeszcze można się zgłosić, jakieś nowe miejsca będą i tutaj trzeba formalne wymogi spełnić do tego, żeby stypendium otrzymać.
1: Mówił ksiądz Bogdan Mikołajczyk, diecezjalny koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W niedzielę w całym kraju prowadzona będzie zbiórka do puszek przy kościołach kościołach na stypendia, a także w niedzielę odbędzie się marsz dla życia i rodziny, który będzie w Bochni. W niedzielę o 12:30 w parafii świętego Pawła Apostoła zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja w Radiu RDN. I na koniec jeszcze sport. Sandecja Nowy Sącz gra wyjazdowy mecz z Rekordem Bielsko-Biała. Trwa pierwsza połowa meczu. Jak idzie biało-czarnym? O tym Krzysztof Niedzielano.
12: Dzień dobry. Sandecja gra pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Ireneusza Mamrota, który zastąpił Rafała Smalca. No i kilka zmian w składzie, między innymi w bramce pojawił się Bartosz Głogowski za Karola Szymkowiaka, czy też w pierwszym składzie mamy Bartosza Szeligę w miejsce Łukasza Gerstensteina. No i właśnie Bartosz Szeliga w 13 minucie tego meczu zdobył gola na 1-0 dla Sandecji, a Szeliga niedawno wrócił do klubu po 13 latach przerwy, a dzisiaj gra po raz pierwszy w pierwszym składzie biało-czarnych. Zatem w 34 minucie, bo trwa jeszcze pierwsza połowa, Rekord Bielsko-Biała, Sandecja Nowy Sącz 0-1.
1: Trzymam kciuki za biało-czarnych. Tyle Krzysztof Niedzielan. Dziękuję bardzo za relację.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: W Nowym Sączu i w Tarnowie podobne zachmurzenie. Nieśmiało gdzieniegdzie słońce przebija się przez chmury. Zdecydowanie więcej rozpogodzeń teraz na przykład w Ryglicach. Tak, tutaj jest słonecznie. Podobnie wyglądają Książkowice czy Lubrza. W Zakliczynie również raczej więcej chmur niż pogodnego nieba. Na termometrach od 13 do 14 stopni, więc chłodno, tym bardziej, że od czasu do czasu nadal wieje wiatr z prędkością do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: A co przyniesie nam dalsza część weekendu w pogodzie? No jutro 20 stopni zapowiadają meteorologowie.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka. Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Po reklamie.
7: To już prawie kwadrans po godzinie 16 w Pulsie Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czas na spotkanie z gościem popołudniowego programu. Część rodziców zrezygnowało z wysłania dzieci dzisiaj do szkoły w obawie o ich bezpieczeństwo. Czy w tarnowskich szkołach jest bezpiecznie i jak te sytuacje wpłyną na procedury bezpieczeństwa w placówkach oświatowych? O tym rozmawiamy z prezydentem Tarnowa Jakubem Kwaśnym.
8: Moim i Państwa gościem w Pulsie Regionu jest prezydent Tarnowa, pan Jakub Kwaśny, z którym łączymy się telefonicznie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
8: A łączymy się telefonicznie z tego względu, że prezydent przebywa poza Tarnowem, bo na szkoleniach związanych z bezpieczeństwem, związanych z edukacją, ale to nie tak, że w odpowiedzi na sytuację, która zaszła w kraju, te szkolenia się odbywają, tylko były zaplanowane wcześniej. Natomiast czy te wydarzenia związane z atakami nożowników w Polsce wybrzmiewają podczas tych szkoleń?
9: To nie tylko, że takie szkolenia są wśród kadry dyrektorskiej, ale także w szkołach. Ja chcę przypomnieć, że tu w porozumieniu z policją, z panem komendantem Bogumiłem Jedynakiem, ale także z radami osiedla proponujemy w szkołach taki cykl spotkań na temat bezpieczeństwa, ale także zachowań młodzieży. I takie szkolenie całkiem niedawno miało miejsce w szkole podstawowej nr 15. Zaprosiliśmy również pedagogów, nauczycieli ze wszystkich szkół. O tym mówimy przynajmniej w Tarnowie i staramy się działać wyprzedzająco, profilaktycznie, bo to jest niezwykle ważne. Oczywiście tego typu sytuacje, jak ta ostatnia, powodują wzmożone akcje i policji, i służb, i również placówek psychologiczno-pedagogicznych, ale ważne jest, żebyśmy działali systemowo i regularnie. Stąd ja się bardzo cieszę, że ta tematyka jest w przestrzeni Tarnowa i naszych szkół obecna. Profesor Jędrzejko to akurat niekwestionowany autorytet w tym zakresie i też fantastyczny mówca, otwiera oczy na wiele rzeczy, których czasami być może sami nie jesteśmy świadomi. Natomiast w tej profilaktyce najważniejsze jest jednak to, żeby tu była współpraca nie tylko nauczyciel-uczeń, ale przede wszystkim rodzice, społeczność szkolna i uczniowie. Bez tego na żadną sytuację nie będziemy przygotowani, gdy tej współpracy nie ma. Szczególnym ogniwem tu ważnym są właśnie rodzice. Natomiast jeżeli chodzi o reakcyjne działanie, które ma miejsce od wczoraj, no to przypominam, że mamy ten stopień alarmowy Bravo. Policja odwiedza szkoły, placówki oświatowe. Wczoraj i dzisiaj odbywają się rozmowy z pracownikami szkół, ale nie tylko nauczycielami, również pracownikami administracji, obsługi. Warto być szczególnie wyczulonym, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem. Ten stopień Bravo powoduje, że osoby postronne mają zakaz przebywania na terenie placówek oświatowych. Będziemy to przypominać, uczulać. To jest też dobra okazja do tego, żeby pewne procedury sobie odkurzyć, odświeżyć, przypomnieć, no i zwracać szczególną uwagę na to, co dzieje się wkoło, na tego typu zachowania podejrzane.
8: Panie prezydencie, bo teraz jesteśmy wciąż w świeżej sprawie. Ten piątek był wskazywany jako ten dzień najbardziej niebezpieczny. Trudno w tej chwili gdybać, co będzie po weekendzie. Natomiast co powiedziałby pan rodzicom, którzy będą się wahać, czy puścić uczniów do szkoły po weekendzie w poniedziałek?
9: Przede wszystkim zachować spokój, ale również zwracać uwagę na to, co uczniowie mają w plecakach. Porozmawiać przede wszystkim ze swoimi dziećmi, bo nic nie zastąpi rodzica, jego rozmowy, również kontroli związanej z bezpieczeństwem, ale także kontroli związanej z otoczeniem dziecka, z jego towarzystwem. To jest naprawdę ogromnie ważne i mogę powiedzieć, że w tym całej układance chyba najważniejsze.
8: W Polsce mamy tę taką przypadłość, że bardzo często jakimś tematem zajmujemy się, kiedy wydarzy się coś tragicznego. Taki przykład miał miejsca. Ja chciałbym zapytać w drugą stronę, czy po tym całym wydarzeniu zostanie coś w tarnowskich szkołach choćby, co pozwoli utrwalić bezpieczeństwo uczniów?
9: Na pewno większa wrażliwość na tę tematykę. Myślę, że przykład wysokiej frekwencji na spotkaniu z panem profesorem Jędrzejko w Szkole Podstawowej nr 15, no dwa, może trzy tygodnie temu, pokazuje, że ta świadomość jest, ale my będziemy chcieli to powtarzać i na pewno tego typu akcje profilaktyczne z udziałem, tu wrócę jeszcze raz, rodziców przede wszystkim, są niezwykle, niezwykle istotne i myślę, że też nie popadajmy ze skrajności w skrajność, to znaczy znakomita większość naszej młodzieży jest fantastyczna, to są młodzi, ciekawi świata ludzie. Nie chciałbym, żebyśmy w każdym widzieli, w każdym młodym człowieku potencjalne zagrożenie, więc tutaj raczej tonowałbym pewne nastroje, natomiast zwracanie uwagi na to, co dzieje się w koło dziecka, towarzystwo, to jest niezwykle, niezwykle ważne i pewnie tych spotkań będzie więcej. W czwartek najbliższy planujemy w Centrum Dialogu spotkanie placówek wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, również z udziałem organizacji pozarządowych i nie tylko, tak żeby zwracać szczególną uwagę na tę sytuację już na etapie szkolnym, tak? Tam, gdzie jest problem, gdzie jest psycholog, gdzie jest pedagog szkolny, żeby ta wymiana informacji była szybsza, bo prewencja jest dużo lepsza niż działania reakcyjne.
8: To już ostatnie pytanie. Pański kolega po fachu, nazwijmy, prezydent Nowego Sącza, podjął decyzję, że jeżeli ktoś dzisiaj dziecka do szkoły nie puścił, to ta nieobecność będzie usprawiedliwiona. Czy rodzice tarnowskich uczniów też mogą liczyć się ze zrozumieniem samorządu i władz szkoły w kwestii nieobecności w piątek?
9: To jest kwestia dyrektora. Dyrektor odpowiada za placówkę. Dyrektor może taką decyzję podjąć w porozumieniu z nauczycielami. Ja osobiście nie chcę sugerować, nie mam też takiego władztwa. Dyrektor jest przede wszystkim odpowiedzialny za szkołę, za bezpieczeństwo, ale także za realizację programu nauczania.
8: Rozmawialiśmy telefonicznie z prezydentem Tarnowa, panem Jakubem Kwaśnym. Ja bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
7: A rozmawiał Tomasz Graczewski. Jest 21 minut po godzinie 16:00.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie za karę jakby znów. Kiedyś i ty

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Teraz słońce łaskawsze dla mieszkańców Tarnowa i Nowego Sącza. Tutaj przebijają się promienie słoneczne. Podobnie jest teraz w Zakliczynie, ale z kolei na przykład w Ciężkowicach w tej chwili w Lubczy, co jeszcze pół godziny temu było słońce, teraz gdzieś przygasło. No i tak to właśnie będzie wyglądać do końca dnia. Jutro deszczowy dzień, pochmurny, podobnie będzie wyglądać niedziela, ale jeszcze względnie spokojnie. Jutro 20 stopni, w niedzielę 17.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Najbliższa noc pochmurna, a na termometrach 9 stopni.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
5: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
6: 16.35 w Pulsie Regionu, czas na sport.
7: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
8: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polski Związek Tenisowy poinformował, że 11 grudnia w gdańskiej Ergo Arenie finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, zmierzy się w pokazowym meczu z mistrzynią Wimbledonu 2026, czeszką Lindą Noskową. Wydarzenie odbędzie się w ramach 3,5-godzinnego Lotto Tennis Show z udziałem wielu gwiazd tenisa. Na korcie pojawią się też m.in. Łukasz Kubot czy Kamil Majchrzak. Meczem wieczoru będzie starcie Chwalińska-Noskowa, o którym mówi nasza zawodniczka.
9: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok. Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
8: Początek wydarzenia 11 grudnia o godzinie 18. Sandecja Nowy Sącz poinformowała o zmianach w sztabie szkoleniowym. Pierwszym asystentem został Łukasz Buliński, który pracował już z nowym trenerem biało-czarnych Ireneuszem Mamrotem w Stali Mielec. Ponadto w miejsce Wojciecha Mastalerza został zatrudniony nowy trener bramkarzy Andrzej Olszewski, który ma za sobą pracę m.in. w Jagiellonii Białystok, Miedzi Legnica i Stali Mielec. Wielki sukces zawodniczki tarnowskiego Loku. Pola Suwara na Mistrzostwach Polski Młodzików w strzelectwie sportowym w Bydgoszczy zdobyła 5 medali i ustanowiła nowy rekord kraju. Było to w konkurencji karabinu sportowego 3x20, w której zdobyła 587 punktów. To dało złoty medal, a także rekord Polski poprawiony o 10 punktów w tej kategorii wiekowej. Pola Suwara zdobyła też wicemistrzostwo w konkurencji karabinu pneumatycznego na 40 strzałów, tracąc tylko 0,1 punktu do zdobywczyni złotego medalu. Tarnowska zawodniczka zdobyła także srebrne medale w 3 konkurencjach drużynowych, w których startowała z Maciejem Erasmusem w miksie oraz z Aleksandrą Kozią i Ewą Suwarą w kategorii dziewcząt. Ponadto Maciej Erasmus zdobył brązowy medal w strzelaniu z karabinu sportowego 3x20 strzałów. Zamiast meczu wyjazdowego tarnowscy szczypiorniści rozegrają spotkanie przed własną publicznością. Mowa o najbliższym ligowym starciu, w którym MS Handball Pałac Tarnów zmierzy się z MTS-em Chrzanów. Hala sportowa w Chrzanowie przechodzi właśnie modernizację i z tego powodu mecz został przeniesiony do Tarnowa. Początek w niedzielę o 17. Warto podkreślić, że trenerem MTS-u Chrzanów jest Piotr Bejnar, wychowanek MKS-u Pałac Młodzieży Tarnów.
7: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
6: Wiadomości sportowe przygotował i przedstawił Krzysztof Niedzielan, a za chwilę w wiadomościach kulturalnych odpowiedź na pytania, kim jest tegoroczna laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, o czym pisze i czym stara się zainteresować czytelnika. Odpowie na te pytania Jolanta Moździerz. Zostańcie z nami.
10: It's

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Maciej, zapraszam. Jest 119 laureatką Literackiej Nagrody Nobla i 19 kobietą wyróżnioną w ten sposób. Komitet Noblowski docenił u Ann Carson odważną i nowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy współczesnej literatury. Dzieła kanadyjskiej autorki są napisane pięknym językiem i opowiadają o delikatnej, kruchej sferze ludzkich uczuć, komentuje doktor habilitowany Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zdaniem największą wartość w dziełach Ann Carson jest umiejętność pokazywania, wydawałoby się, zamierzchłej tradycji jako tradycję nam bliską.
2: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści. To jest na pewno taka literatura, która będzie stawiać czytelnikowi wymagania i będzie zapraszać do tego, żeby czytelnik chciał więcej. Literatura powinna taka być i czytając Carson możemy cieszyć się pięknem urodą języka, a możemy pójść dalej i chcieć zgłębiać.
1: Wyróżnienie dla Ann Carson nie jest zaskoczeniem dla ekspertów z dziedziny literatury. Komitet Noblowski zwrócił uwagę, że Ann Carson w twórczości literackiej koncentruje się na skrzyżowaniu dwóch obszarów – pasją filologa dosłownictwa i pragnieniem poety, by nadawać słowom nowe znaczenie. O wartościach, jakie niosą ze sobą sztuki plastyczne, muzyka i literatura, będzie mowa podczas 12 Forum Nauczycieli i Wychowawców. Odbędzie się ono w Tarnowie już jutro pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 30-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Jak mówi prezes KSW w Tarnowie Magdalena Urbańska, szkoła ma ważną rolę w wychowaniu do odbioru sztuki, organizując m.in. wyjścia na spektakle, koncerty czy wystawy.
3: Nauczyciel może zachęcić, pokazać. Szkoła może zorganizować takie wyjścia, czy do teatru, czy do kina, czy zwiedzić galerię sztuki. Ale tak naprawdę to wszystko zaczyna się w domu rodzinnym. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać, jakie właśnie wartości niesie ze sobą słowo, muzyka, obraz. Chcielibyśmy, by pojawiły się lekcje popołudniowe, jakieś zajęcia dodatkowe, w których młodzież mogłaby uczyć się wrażliwości poprzez słuchanie, oglądanie także filmów. To też jest bardzo ważne, wartościowych.
1: Forum rozpocznie się 10 października mszą świętą w Kościele Księży Filipinów o godzinie 8.30, natomiast obrady o godzinie 10.15 będą w Akademii Tarnowskiej w auli imienia Jana Szczepanika. Nie wolno było ich czytać, publikować ani sprzedawać. Lista książek zakazanych była spora, a powody, dla których zostały wyłączone z obiegu czytelniczego, bardzo różne. W Tygodniu Książek Zakazanych w dziale dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie przy ulicy Staszica 6 można dowiedzieć się, które publikacje były objęte największą cenzurą i dlaczego.
4: Takim znanym tytułem Rok 1984 George'a Orwella była zakazywana ze względu na tematykę. Przedstawiała system totalitarny, to, że władza kontrolowała społeczeństwo, więc pod tymi względami była zakazywana. Czerwony kapturek, tutaj wersja ilustrowana. Nie podobało się to, że czerwony kapturek w koszyku niósł butelkę wina. Alicja w Krainie Czarów była zakazywana w Chinach. Nie podobało się tam sportretowanie zwierząt i to, że przedstawiały jakby cechy ludzkie, zostały im nadane.
1: Mówi Anna Tadel z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Książkom zakazanym jest poświęcona specjalna witryna, każda z nich ma swoje akta i jest umieszczona w celi. Będzie dostępna jeszcze tylko do soboty 10 października. A teraz zaproszenie do kina Klaps w Limanowej. W najbliższy poniedziałek odbędzie się tu drugie spotkanie w ramach cyklu Dobre Kino. Na uczestników będzie czekać kolejny film. Jaki? Zdradzi to Justyna Tokarczyk, dyrektor Limanowskiego Domu Kultury.
5: Państwa zapraszam już 12 października na kolejne spotkanie z Dobrym Kinem. To przestrzeń, w której film staje się pretekstem do rozmowy o wierze, wartościach i sprawach naprawdę dla nas ważnych. Z uwagi na przypadającą dzień później rocznicę ostatniego objawienia fatimskiego, tym razem zapraszamy Państwa na poruszający film Fatima, czyli przejmującą historię nadziei i sile wiary w trudnych czasach.
1: Seans rozpocznie się o 18.30. Wydarzeniu patronuje Radio RDN Nowy Sącz. To będzie już 302 koncert u prezydenta Nowego Sącza. Odbędzie się w najbliższą niedzielę, 11 października, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Podczas koncertu wystąpi Mateusz Dubiel, utalentowany polski pianista. Początek o 18.00. 90 lat temu, 9 października 1936 roku urodziła się Agnieszka Osiecka, pisarka, poetka, autorka tekstów do 2000 piosenek, które wywarły ogromny wpływ na polską scenę muzyczną i teatralną. To spod jej pióra wyszły takie przeboje jak Małgośka, Zielono mi, Okularnicy, Niech żyje bal czy W żółtych płomieniach liści. Pisała dla Maryli Rodowicz, Magdy Umer, Seweryna Krajewskiego i Krystyny Jandy. Oprócz tekstów piosenek artystka pozostawiła po sobie książki, spektakle muzyczne i musicale. Zmarła w 1997 roku. Agnieszka Osiecka pisała prostym językiem, używając skrótów, celnych określeń i wplatając w nie własną filozofię. Chciała, aby jej teksty były pouczające i trafiały do serc. Jak sama mówiła, są rodzajem zwierzenia.
6: To jest taka twórczość, która się bierze, jak sądzę, ze współczucia, ale nie z jakiejś litości, tylko z współ odczuwania świata. Myślę, że jakimś bardzo podobnym jestem człowiekiem do wielu innych ludzi.
1: 9 października mija z kolei 20 lat od śmierci piosenkarza, kompozytora, mistrza poezji śpiewanej Marka Grechuty. Jest autorem takich piosenek jak Dni, których nie znamy, Ocalić od zapomnienia i Nie dokazuj. 10 lat temu, 9 października 2016 roku, zmarł Andrzej Wajda, wybitny reżyser, scenarzysta i scenograf, współtwórca Polskiej Szkoły Filmowej, zdobywca Złotej Palmy w Cannes za Człowieka z żelaza, a także honorowego Oscara za całokształt twórczości oraz innych światowych nagród.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: pójść regionu, teraz przenosimy się do Limanowej. Dworzec w Limanowej jednak odbudują. PKP SA zapowiada powstanie nowego dworca. Po zburzeniu starego budynku, co spotkało się z krytyką ze strony mieszkańców, pojawiła się perspektywa nowoczesnego dworca na zmodernizowanej linii 104. Materiał Łukasza Raczkowskiego.
1: Planowo w drugiej połowie przyszłego roku do Limanowej wjadą od strony Nowego Sącza pierwsze pociągi, a za 5 lat ma się tu odbywać ruch już na całej trasie do Krakowa. Zdziwienie mieszkańców miasta było zatem duże, gdy na początku września okazało się, że budynek starej stacji został po prostu rozebrany.
2: Szkoda go, po prostu w ciągu paru godzin zniknął.
3: Każdy był przyzwyczajony do tego budynku, jeszcze czasy pamiętam, zawsze się zatrzymywały tutaj pociągi. Ten budynek był wpisany w tą po prostu przestrzeń.
4: Nie wiem, jak będzie z kasami, z tymi biletami w ogóle. Gdzie to trzeba kupować, nie? Czy to online, czy jak to?
2: Trzeba było wyremontować, po prostu, żeby to dalej funkcjonowało.
5: I jeżeli on by był unowocześniony do standardów dzisiejszych, to mógłby istnieć.
1: Władze miasta jeszcze we wrześniu twierdziły, że dworzec był za stary do modernizacji, a na jego miejscu, jak mówiła burmistrz Jolanta Juszkiewicz, powinien być parking.
6: Właściwie nikt nie stoi po bilety w kasach biletowych. Przeważnie wszystko odbywa się drogą internetową. No i postęp generuje to, że ta lokalizacja będzie bardziej potrzebna na samochody, które będą miały miejsca parkingowe.
1: To nie przekonywało mieszkańców, ale też parlamentarzystów. Poseł RP Urszula Nowogórska apelowała o umieszczenie w projekcie Podłęże Piekiełko nowego dworca w Limanowej. Parlamentarzystka spotkała się w tej sprawie z wiceprezesem spółki PKP SA Dariuszem Grajdą. Ten w nagraniu w mediach społecznościowych zapewnił.
7: Stary budynek dworca, który był nieczynny przez 25 lat, został zburzony, jednak ten plac nie pozostanie pusty. W następnym roku ma być uruchomiona linia do Nowego Sącza i ten peron i ta stacja. W związku z tym wybudujemy tymczasowy dworzec, a później przystąpimy do projektowania docelowego dworca w Limanowej.
8: Murowanego.
7: Tak, murowanego, nie tekturowego.
1: Projektowanie nowego dworca ma się rozpocząć w przyszłym roku. Działania te poparł poseł RP Patryk Wicher, który też apelował o nowy dworzec w Limanowej. Według niego jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu był on wpisany do realizacji. Na konferencji prasowej zwrócił się bezpośrednio do Dariusza Grajdy.
9: Panie prezesie, ja się pytam, gdzie zniknął ten dworzec? Bo od początku ten dworzec miał tam dalej stać i miał być dworcem zmodernizowanym. Kto podjął tak irracjonalną decyzję, żeby tak duże miasto jak Limanowa nie miało dworca zmodernizowanego. Przecież to jest jakaś aberracja totalna i ta osoba powinna ponieść konsekwencje służbowe za tak nieracjonalną decyzję, która została podjęta.
1: Patryk Wicher na przykładzie dworca w Limanowej zaapelował też o nieopóźnianie kwestii modernizacji już istniejących budynków, które po zakończeniu projektu Podłęże Piekiełko będą spełniały ważną rolę w dalszym odcinku kolejowej trasy w stronę Krynicy Zdroju i granicy ze Słowacją. Chodzi tu o budynki przy stacjach Nowy Sącz Miasto, Nowy Sącz Biegunice oraz Muszyna.
0: I materiałem Łukasza Raczkowskiego kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Dziękuję za dziś i za cały tydzień spędzony z Państwem między 15.30 a 17.00. Jerzy Olszówka, życzę spokojnego piątkowego popołudnia i całego weekendu. W imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, do usłyszenia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, pa, pa!

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Piętnastolatek, który ugodził nożem woźną w szkole na Mazowszu, trafi do schroniska dla nieletnich. Tak zdecydował sąd rodzinny. Jest umowa na projekt remontu drogi Lubaszowa-Siepietnica. Na zegarze 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczy-Dolenowinach pod Wyszkowem i ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Ma trafić do schroniska dla nieletnich. Chłopak został wczoraj zatrzymany po ataku w szkole. O szczegółach Dagmara Kędzior.
3: Ta decyzja zapadła po wysłuchaniu 15-latka i przeanalizowaniu przez sąd wszystkich okoliczności ataku. Kolejnym krokiem będą badania. Rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski powiedział, że teraz chłopakiem zajmą się biegli psychiatrzy.
4: Wypowiedzą się, czy stan psychiczny nieletniego uzasadnia stosowanie wobec niego przepisów o odpowiedzialności karnej jak dla osoby dorosłej.
3: Atak 15-latka był szokujący m.in. dla dyrektora szkoły, który go powstrzymał. Krzysztof Ochmański mówi, że 15-latek był absolwentem tej placówki i nie sprawiał większych problemów w trakcie swojej nauki.
5: No jedyny problem to niechętnie chodził do szkoły, miał dostosowania. Także ta końcówka 8 klasy to mógłbym powiedzieć, że bez żadnych problemów oprócz nauki.
3: Dyrektor zapowiedział, że rodzina zmarłej 37-letniej Darii zostanie objęta pomocą psychologiczną.
0: Tymczasem autor filmu z groźbami, który w czwartek pojawił się w sieci, zgłosił się wraz z rodzicami na policję w Nowym Sączu. Na nagraniu widać zamaskowanego chłopaka w bluzie z logo jednego z lokalnych klubów piłkarskich z nożem w ręku. Komendant sądeckiej policji Adam Bukański podkreślił, że szczegóły tej sprawy są ustalane.
6: I tutaj podkreślę bardzo dobrą postawę rodziców tego chłopaka, którzy właściwie zareagowali. Natomiast my w tej chwili wykonujemy wszystkie stosowne czynności w tym zakresie, żeby ustalić ostatecznie, jaki był charakter tego wystąpienia.
0: Komendant dodał, że na teraz nic nie wskazuje na to, że osoba, która nagrała film, jest powiązana ze sprawcami ataków ostrymi narzędziami w polskich szkołach.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ma ponad 22 km długości, jest wąska, kręta, bez poboczy i z osuwiskami. Została już podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej na trasie Lubaszowa-Siepietnica. Inwestycja połączy kilka samorządów, dwa województwa i ma być podzielona aż na 15 etapów. Jak mówił na antenie radia RDN Małopolska, słowo za słowo Tomasz Stelmach z zarządu powiatu tarnowskiego, będzie to spore wyzwanie dla włodarzy poszczególnych gmin, przez które przebiega planowana do remontu droga.
8: Jest to teren, gdzie są też osuwiska. Będzie tutaj poszerzanie pobocza, żeby ta droga uzyskała wszelkie parametry drogi powiatowej, jeśli chodzi o szerokość, wymiana nawierzchni, budowa na niektórych odcinkach uczęszczanych przez pieszych chodników. To wszystko powoduje, że jest to dosyć kosztowna inwestycja i będziemy musieli później popracować z tymi samorządami, które partycypują w tym zadaniu nad dużym montażem finansowym.
9: A jaki to szacunkowy koszt jest?
8: Mówi się o koszcie około 200 milionów zwyż, także jest to niebagatelna kwota i myślę, że
9: dla samorządów
8: w przyszłości samorządy w następnych kadencjach będą miały tutaj duże zadanie do wykonania.
0: Z Tomaszem Stelmachem rozmawiała Jolanta Moździerz. Droga jest strategiczna także z punktu widzenia gospodarczego i turystycznego. Ma udrożnić ciąg komunikacyjny komunikacyjny w kierunku południa kraju i przejścia granicznego w Orzennej.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Przy wieży na Mogielicy stoją już nowe konstrukcje. Nadleśnictwo Limanowa zainwestowało tu w miejsca do odpoczynku dla turystów. Pierwsze znajduje się bezpośrednio pod wieżą widokową, drugie kilkadziesiąt metrów dalej, obok Krzyża Papieskiego. Są to stoły z ławami pod zadaszeniem.
10: Są to obiekty, które mają służyć turystom, tak aby mogli się schronić przed deszczem, aby mogli tam spokojnie usiąść, chociażby spożyć posiłek. Dotychczas nie było tam takich urządzeń. Ludzie siedzieli na jakichś prowizorycznych kłodach. Wydaje się, że jest to taki kierunek, jeden z wielu, jakie na terenie naszego nadleśnictwa powstaje, aby te obiekty dla turystów tworzyć, budować i aby mogli z nich korzystać.
0: Mówił nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Janusz Krywult, który podkreśla, że Mogielica jest jedną z najchętniej wybieranych gór Beskidu Wyspowego, a na szczyt przyciąga przede wszystkim wieża widokowa. I na koniec wracamy jeszcze do zmagań Sandecji-Nowy Sącz na meczu wyjazdowym z rekordem Bielsko-Biała. Mecz cały czas trwa, a rozgrywką przygląda się Krzysztof Niedzielan.
11: Dzień dobry. 76. minuta tego spotkania i w tej chwili jest wynik 1-1. Przypomnę, po pierwszej połowie Sandecja prowadziła jednym golem po golu Bartosza Szeligi w 13. minucie spotkania, ale po zmianie stron niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy w 53. minucie gola strzałem głową zdobył Daniel Ściślak i to właśnie rekord Bielska-Biała w drugiej połowie nieco lepiej się prezentuje i na razie mamy wynik remisowy na niespełna kwadrans przed końcem meczu.
0: Co będzie dalej, zobaczymy. Relacjonował Krzysztof Niedzielan. Dziękuję za tę relację.

0: Reklama.
1: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
4: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
5: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
6: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
5: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
6: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
3: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
2: To była autopromocja.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Fiat z Częstochowy.
1: Tajemnica tajemnicy. O języku Boga w liturgii. Zaprasza ksiądz Daniel Bębenek.
2: Dzień dobry, szczęść Boże. Cieszę się, że kolejna katecheza mistagogiczna, nasze spotkanie z głębią liturgii rozpoczynamy. Kochani, pewnie dobrze pamiętacie tą definicję, o której mówię, ale pozwólcie, że jeszcze raz do niej sięgnę. Kim jest mistagog? Bo jako ci, którzy chcemy zagłębiać się w temat liturgii, jej przeżywania, naszym zadaniem jest stać się właśnie mistagogiem. Kimś, kto nie tyle rozumie, ale ktoś, kto siedząc w środku potrafi samemu dobrze się tam czuć w bezpieczny sposób, ale też potrafi tam pociągnąć innych. Mistagog więc to ktoś, kogo najpierw wprowadzono w świat tajemnicy, a ta w pierwszej chwili wydaje się być absolutną ciemnością. Jednakże kiedy trochę się tam pobędzie, oczy wiary i serca przyzwyczajają się do niej i zaczyna się coś widzieć. Po dłuższym czasie lęk przed ciemnością i niezrozumieniem mija, a człowiek zaczyna się czuć w niej prawie jak w domu. Kiedy zaś się tam zadomowi, może pomóc innym przekroczyć próg, za którym panuje ciemność, i razem z innymi, trzymając ich za rękę, wejść tam, dając im poczucie bezpieczeństwa. Kochani, można chyba śmiało powiedzieć, że liturgia, w której my uczestniczymy, to jest jak nasz dom. Kiedy jesteśmy w swoim domu, to czujemy się tam, zgaduję, że pewnie w większości przypadków dobrze. Dokładnie wiemy, gdzie co jest, gdzie co leży. Znamy zwyczaje, które w tym domu panują. Wiemy, kto pierwszy rano wstaje, kto ostatni chodzi spać. Wiemy, kto co lubi. I jeśli chcemy budować świadomie, pięknie te nasze domowe relacje, to staramy się tak, żeby każdy domownik czuł się tam na równi, czuł się dobrze, czuł się jako członek. Budujemy taką jedność. I tym jest dla nas liturgia. My po to spotykamy się na celebracji, po to spotykamy się w kościele, na wspólnej liturgii, żeby budować nie tylko te nasze ludzkie relacje, ale poprzez to wspólne spotkanie tak wiele różnych serc, żeby budować spotkanie z Bogiem, utwierdzać tą relację, która nam daje życie. Liturgia jest więc dla nas domem, po to byśmy wiedzieli, gdzie wracać. Kiedy bardzo różne sytuacje naszego życia mogą nas spotkać, to właśnie liturgia może być takim pierwszym miejscem, do którego możemy wrócić, żeby odzyskać czy poczucie bezpieczeństwa, czy jakiś wewnętrzny spokój. Na tej dzisiejszej katechezie chciałbym, żebyśmy wkroczyli już w kolejną część mszy świętej, którą jest liturgia słowa. Liturgia słowa, która przenosi całą akcję liturgiczną z tego miejsca prezydialnego, gdzie celebrans, przewodniczący liturgii wprowadza nas w liturgię, gdzie odbywa się akt pokutny, gdzie dokonuje się zawiązanie całej wspólnoty. Cała akcja przenosi nas na ambonę. I tutaj rozpoczyna się liturgia słowa. Warto zwrócić uwagę, że my jako wierni i wszyscy celebrans, usługujący, koncelebransi, w czasie początkowej części liturgii słowa siadamy. Część liturgii słowa, którą przeżywamy na siedząco, ma nam uświadomić, że to jest czas na uważne słuchanie. Postawa siedząca to z jednej strony postawa nauczyciela, który mówi, który przemawia, ale jednocześnie ci, którzy są wokół tego nauczyciela, również siedzą i są w niego zasłuchani. I to jest nasze zadanie. Siedzimy wygodnie, mamy usiąść po to, żeby nie skupiać się na tym, że, nie wiem, boli nas coś, że niewygodnie nam stać, że już plecy nas bolą, albo że nie klęczymy w czasie liturgii słowa, bo to nie jest czas oddania czci i chwały Bogu, to jest czas zasłuchania. I tak na początku liturgii słowa siedzimy, słuchając, ale w momencie centralnym, kiedy mówi do nas Pan Jezus w Ewangelii, wstajemy. I w tym momencie ta nasza postawa stojąca jest postawą serca. Ja jestem gotowy, żeby przyjąć to słowo i niejako z nim wyjść. To, że ja staję, to znaczy, że pokazuje, co robi słowo Boga w człowieku. Pozwala nam powstawać. Postawa stojąca zawsze ma gdzieś głębokie takie znaczenie zmartwychwstania. Chrystus, który powstaje z grobu. My, kiedy w liturgii powstajemy, to właśnie dlatego, że otrzymujemy moc, żeby wstać, żeby się wyprostować i w konsekwencji później iść. Te dwie postawy, pewnie jeszcze o nie trochę zahaczymy. Jaka jest więc istota liturgii słowa?
1: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii.
2: Można powiedzieć, że liturgia słowa zasadniczo ma jedno zadanie, ma aktualizować Słowo Boże w konkretnym zgromadzeniu, które tworzymy, w zgromadzeniu liturgicznym. Aktualizować, czyli Słowo Boga, które zostało spisane przed wiekami, Słowo Boga, które jest głoszone w Kościele przez tyle set lat, Słowo Boga, które od tradycji żydowskiej przez tradycję chrześcijańską do naszych czasów ciągle jest na nowo głoszone, proklamowane, jak mówimy pięknie w Kościele, my słuchamy tego słowa w naszej aktualnej sytuacji życia. Każdy z nas przychodzi na liturgię z innym sercem i zadaniem liturgii słowa jest to słowo wprowadzić w obecną naszą sytuację. Od samego początku, myślę, że w rozwoju w ogóle religii na świecie, każda religia dbała o przekaz swojej wiary. O to, żeby to, w co mają wierzyć wierzący, to, co jest istotą wiary, ciągle było na nowo przekazywane. I tak przede wszystkim przekaz wiary dokonywał się w sposób słowny, ustny. Na przykład bardzo często to, co tworzyła kultura, współgrało z wierzeniami. Chociażby teatr antyczny, teatr grecki, który ściśle był złączony z wiarą, z kultem bóstw, gdzie bardzo wiele elementów religijnych tłumaczono w inny sposób. Jaka jest więc geneza tej naszej liturgii słowa? Na pewno jest to liturgia, którą spotykamy w Starym Testamencie. To już tam widzimy początki kształtowania się liturgii słowa. I wtedy warto powiedzieć, że właśnie Biblia, Tora, była jedyną księgą liturgiczną, którą używano w czasie modlitwy. Tylko Słowo Boga stanowiło treść modlitwy, treść tego, co proklamowano w zgromadzeniu, w synagodze czy w świątyni. Izrael, jak doskonale wiemy, to naród, ale i religia księgi. I od nich bierzemy początek. Choć warto właśnie zwrócić uwagę, że dla nas, dla chrześcijan, liturgia słowa ma znaczenie dużo głębsze. My nie jesteśmy religią księgi jako chrześcijanie. Jesteśmy religią osoby. My, czytając to słowo, tekst wydrukowany po ludzku, tłumaczony na wszystkie języki świata, tekst, który ciągle badamy, on dla nas staje się spotkaniem, kiedy to słowo właśnie się aktualizuje w naszym sercu, kiedy to słowo wchodzi głęboko do tego, co my teraz przeżywamy. W Biblii odnajdujemy różne przykłady nabożeństw słowa, kiedy właśnie odnalezione księgi czy pięcioksiąg stosowano w czasie modlitwy. Na przykład w drugiej Księgi Królewskiej, w 23 rozdziale, przepiękny fragment, który pokazuje, jak Jozjasz odnajduje Księgę Prawa i w rezultacie postanawia, że od tej pory, każdego roku, choć wiemy, że ta tradycja nie przetrwała, Izraelici mają publicznie czytać słowo. Warto powiedzieć, że w kulcie świątynnym Starego Testamentu u Żydów nie było miejsca na liturgię słowa. Żeby czytać słowo, żeby je rozważać, żeby je komentować, organizowano specjalne zgromadzenia, które właśnie służyły czytaniu prawa, tak jak to, które zorganizował Jozjasz po odnalezieniu Księgi Prawa. Po niewoli babilońskiej utrwala się w religii żydowskiej liturgia psalmów. Tak na przykład widzimy to w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus odmawia tak zwany Hallel, czyli poszczególne psalmy przypisane do święta Paschy. W ten sposób Pan Jezus pokazał, jak wielka jest wartość głoszonego słowa w przestrzeni kultu, że to słowo staje się okazją, żeby nie tylko budować wspólnotę, ale żeby wspólnotę spotkać z Bogiem. Dla przykładu warto przytoczyć liturgię synagogalną. Odbywała się w szabat rano i w poniedziałek oraz w czwartek. I plan takiej liturgii synagogalnej wyglądał następująco. Wszystko rozpoczynało się od recytacji Szyma Izrael, słucha Izraelu. Żydzi do Szyma Izrael odmawiali nawet kilkadziesiąt albo nawet kilkaset razy w ciągu dnia. Słucha Izraelu, od tego zaczyna się cała wiara, od tego, żeby słuchać. I od tego zaczyna się też liturgia, liturgia w synagodze. Po tej recytacji Szyma Izrael czytano pierwsze czytanie z Tory oraz drugie z proroków. I po tym przeczytaniu tych dwóch fragmentów Starego Testamentu następował midrasz, czyli objaśnienie. Coś, co my dzisiaj nazwalibyśmy homilią, jakimś kazaniem. To kończyło się śpiewem psalmów, który z biegiem lat został przeniesiony przed czytaniem, jakoś jako odpowiedź na to słowo, które było czytane. Po tym śpiewie następowało błogosławieństwo kapłańskie, to błogosławieństwo aaronowe z Księgi Liczb, które znamy, także stosowane czasem w naszej liturgii, i wiemy, że ci, którzy byli zgromadzeni na liturgii synagogalnej, odpowiadali amen, niech się tak stanie. I na samym końcu była zbiórka dla potrzebujących. Gdybyśmy przyłożyli to do naszej współczesnej liturgii słowa, no to można powiedzieć, że kopi w klej. Ta liturgia słowa, którą przeżywamy, ma swoje bardzo głębokie zakotwiczenie już w tej liturgii synagogalnej, żydowskiej. Dzieje apostolskie również mówią nam o wspólnocie Kościoła i w jaki sposób dzieje apostolskie mówią o pierwszej wspólnocie? Że jest to wspólnota, która trwa przy słowie i na modlitwie, która gromadzi się na Eucharystii. To pokazuje, że liturgia słowa była integralną częścią Eucharystii, choć nie była ona taka zrytualizowana, sformalizowana. Dokonywało się to bardziej w taki sposób, dzisiaj powiedzielibyśmy, spontaniczny. Na przykład Justyn w swojej apologii w II wieku pisał, że w dniu zwanym Dniem Słońca, niedzielą, zbierają się wszyscy z miast i wiosek na wspólną uroczystość. Wtedy czyta się pamiętniki apostolskie, Ewangelia, albo pisma prorockie, jak czas pozwala. Gdy lektor skończy, przełożony przemawia i usilnie zachęca do wcielenia w życie pięknych tych nauk, tylko co usłyszanych. Następnie wszyscy powstajemy i modlimy się. Na przykład kolejny autor, Tertulian, pokazuje, że obok czytania samego słowa wspólnota modliła się psalmami. To pokazuje, jak już w tej starożytnej wspólnocie chrześcijan to słowo miało niezwykłe znaczenie. Warto powiedzieć, że ta liczba czytań, które dzisiaj wiemy, że w tygodniu mamy czytanie pierwsze, później mamy psalm, potem Ewangelię, w dni świąteczne, w uroczystości, w niedzielę mamy dwa czytania i Ewangelię. Liczba czytań bardzo często się zmieniała. I tak na wschodzie i na zachodzie bardzo różnie to wyglądało, właściwie od 6 do 2. Był taki moment w historii Kościoła, gdzie w ramach liturgii słowa czytano nawet akty męczenników, czyli ci, którzy oddali swoje życie za Chrystusa. W Rzymie w V wieku przed Ewangelią czytano tylko jedno czytanie i ta tradycja zachowała się do naszych czasów. Jak dobierano te czytania w kościele? Bo wiemy, że kiedy chodzimy do kościoła, przecież ten dobór czytań nie jest przypadkowy. Co więcej, kiedy zagłębiamy się w te czytania, to widzimy, że one mają bardzo głębokie powiązanie, co często ma swój wyraz na przykład w homilii. Od samego początku chrześcijanie wiedzieli, że Nowy Testament jest wypełnieniem Starego. Dlatego czytano od Starego Testamentu do Nowego Testamentu, a w nim przecież koroną jest Ewangelia. Warto przytoczyć tutaj na przykład rozmowę Jezusa z uczniami idącymi do Emaus. Kiedy dokonuje się moment męki, śmierci, zmartwychwstania, kiedy uczniowie, którzy zamknięci w wieczerniku, są pełni wątpliwości, kiedy jakby wszystko im się rozsypuje, Jezus, spotykając tych dwóch uczniów idących do Emaus, tłumaczy im przez proroków aż do Niego wszystko, co odnosiło się do Mesjasza. To pokazuje, jak Stary Testament otrzymuje swoje wypełnienie w Nowym. I wszystko nas prowadzi do rozpoznania dobrej nowiny, do zagłębienia się w Ewangelii. Sobór Trydencki w XVI wieku przygotował nowy cykl czytań, chociaż te prace niestety zaniechano i dopiero ukształtowany taki cykl czytań został przy Soborze Watykańskim II i do dzisiaj go mamy. Dziś warto zwrócić uwagę, że niedziela i uroczystości składają się z takich trzech cyklów: rok A, rok B i C. Kierując się doborem tych czytań, autorzy zachowali zasadę, którą nazywamy harmonizacji perykop, czyli jednoczenia, takiego dobierania ustępów biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu, a nie na przykład, jak były propozycje, zasadą tematyczności, czyli niedziela pokoju, niedziela wiary. Wszystko to zatem ma być jakoś połączone. To jest myślę, że starożytna, a jednocześnie bardzo żywa dzisiaj w Kościele zasada, że słowo tłumaczymy słowem. Jeśli czytamy Biblię i czegoś nie rozumiemy, to sięgamy do kontekstu. Sięgamy do tekstów paralelnych, czyli pokazujących to samo wydarzenie, ten sam moment. Szukamy słowa, które jakoś nas jeszcze bardziej pogłębi. I ta zasada kierowała autorami cyklu mszalnego, który my dzisiaj mamy. Kiedy ojcowie soborowi układali nowy cykl czytań, towarzyszyło im takie pragnienie, by jak najbardziej, jak najszerzej zastawić stół Słowa Bożego. I oczywiście bardzo istotne tutaj były względy ekumeniczne i ten nasz cykl czytań mszalnych został inspirowany kościołami protestanckimi, które dużo wcześniej wprowadziły cykle czytań. Myślę, że to zaczerpnięcie pokazało też, jak bardzo Kościół odkrywał i dalej odkrywa rolę Słowa Bożego, która niesamowicie pomaga nam spotkać się z Bogiem. Zanim przeżyjemy Eucharystię, pójdziemy do komunii, otrzymujemy Słowo. Ale wracamy do tych naszych cyklów. Po niedzielnych i uroczystościach, cyklach ABC, mamy cykl tygodniowy, dwuletni, w której zawsze jest jedna Ewangelia. Można powiedzieć takim łacińskim określeniem, że jest to tak zwana lectio semi continua. Czyli z jednej strony czytamy każdego dnia tych poszczególnych dni powszednich księgę od A do Z po kolei, chociaż każdego dnia jest jedna Ewangelia, niezależnie czy to jest rok pierwszy, czy rok drugi. Warto zwrócić uwagę, że Żydzi również znają taką praktykę, czytając w liturgii synagogalnej pięcioksiąg na zasadzie właśnie kontynuacji. Tam, gdzie skończyliśmy na poprzedniej zgromadzeniu, rozpoczynamy na kolejnym, tak zwane lectio continua. I takie cykle wprowadzano już wśród Żydów w II wieku po Chrystusie. Istnieją również czytania, które są dostosowane do poszczególnych świąt, tak zwane czytania własne lub wspólne, kiedy wspominamy męczenników, pasterzy, kiedy jest Eucharystia z formularza o Matce Bożej, czy podczas różnych uroczystości. Wtedy jakby przerywa się ten ciąg, którym czytamy, to lectio continua, tą kontynuację, a wchodzimy w daną tajemnicę dnia. Kto mógł czytać w czasie liturgii? To się kształtowało od samego początku. Początkowo w tej pierwotnej liturgii czytać mógł każdy. Od VI wieku Ewangelię czytał diakon bądź prezbiter. Początkowo czytania dokonywano w dwóch językach, w grece i łacinie. Istniał piękny zwyczaj błogosławieństwa czytającego. Na zachodzie błogosławiono diakona, a na wschodzie każdego czytającego. Zanim przystępował do proklamowania słowa, otrzymywał specjalne błogosławieństwo, a na zakończenie, co do tej pory w liturgiach wschodnich ma swoje miejsce, następowało coś w rodzaju podziękowania, czyli życzenie pokoju po skończonym czytaniu. Istnieje piękny zwyczaj w starożytnym kościele, gdzie Ewangelię Narodzenia Pańskiego mógł czytać cesarz rzymski. Dlaczego? No bo Ewangelia tamtego dnia rozpoczyna się od wyszedł dekret od Cezara Augusta. To pokazuje, jak bardzo pragnienie było w Kościele, żeby słowo przemawiało, żeby słowo dotykało tej rzeczywistości, żeby słowo potrafiło pokazać taką aktualność. Ono się dzisiaj wypełnia, ono dzisiaj się dzieje. Na sam koniec tej dzisiejszej katechezy zatrzymajmy się przy miejscu. Gdybyśmy wyobrazili sobie teraz kościół, w którym zwykle przeżywamy Eucharystię, to zwróćmy uwagę na ambonę, na ten mały pulpit, ołtarz Słowa Bożego. Gdybyśmy byli w teatrze, to wszystkie światła na liturgię słowa byłyby skierowane właśnie w to miejsce, bo tutaj dzieje się światło, czyli przychodzi Chrystus swoją obecnością. Skąd wzięła się ambona? Początkowo wzięła się od zwykłych pulpitów i ewoluowała. Budowano coraz to większe stopnie, ona się powiększała, zaczynano ją ozdabiać, ale początkowo były to zwykłe pulpity. W liturgii trydenckiej były odrębne strony do czytania lekcji i czytania Ewangelii, czy stopień, na którym czytano lekcję, a na którym Ewangelię. Wszystko to miało pomóc jakby zrozumieć, że jest pewna hierarchia słowa. My od Starego Testamentu, poprzez fragmenty Nowego, zmierzamy do Ewangelii. To wszystko prowadzi nas do zrozumienia Pana Jezusa, do spotkania Jego w Jego Słowie. Dlatego wszystko zmierzało do tego, żeby liturgia wprowadzała nas w głąb. Stąd różnica stopni, różnica stron. I warto zwrócić uwagę, że kiedy czytamy Słowo Boga, wtedy możemy to czynić z ambony. Muszę wam powiedzieć, że zawsze jakoś ubolewam nad tym, kiedy ambona staje się przestrzenią do przemówień, do podziękowań, do ogłoszeń nawet parafialnych. Absolutnie ambona nie jest tym miejscem. Ambona to jest ołtarz słowa. Z tego miejsca mamy wszyscy karmić się po to, żeby otrzymać spotkanie z samym Bogiem w Jego słowie. Przecież wierzymy, że Jezus, Logos, jak nazywa Pana Jezusa Ewangelia świętego Jana w swoim prologu, ten, który stał się ciałem. Słowo stało się ciałem. Dlatego ambona powinna być też dla nas szczególnym miejscem czci i takiego nabożnego, niemalże tajemniczego takiego oczekiwania, że to słowo ma nas przemienić. Dlatego przy ambonie ustawia się kwiaty, dlatego ambonę się ozdabia, dlatego jest zwyczaj tak zwanych lektorium, tych takich płacht, które zakładamy, jakiegoś takiego welonu na ambonę, po to, żeby podkreślić, że to też jest miejsce święte, miejsce, w którym dokonuje się spotkanie człowieka z Bogiem.
1: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii. Zaprasza ksiądz Daniel Bębenek.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
0: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Od kiedy anioł, którego Bóg wybrał, zbuntował się przeciw niemu, toczy się nieustanna walka między synami ciemności a synami światła. Szatan często przychodzi niedostrzegany, tak po cichu, i zasiewa w naszych sercach najpierw wątpliwość, które rodzi pytanie, czy aby na pewno Pan Bóg pragnie mego szczęścia? W ten sposób chce nas odłączyć od miłości kochającego nas Ojca. Ale Pan Bóg nas nigdy nie przekreśla, a Jego miłość ciągle walczy o nas, szuka, by wziąć nas na ramiona i przynieść do wspólnoty Kościoła.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z Bazyliką Katedralną w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie, ksiądz dr Adam Nita.

0: Bazylice katedralnej w Tarnowie, jak i też łączący się z nami za pośrednictwem transmisji naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, za pośrednictwem transmisji internetowej. Jak w każdy piątek gromadzimy się na mszy świętej w katedrze tarnowskiej, aby najpierw wpatrywać się we wzór Maryi, wsłuchując się w jej słowa, zróbcie wszystko, co powie mój Syn, ale też przez jej wstawiennictwo pragniemy przedstawiać Panu Bogu wszystkie nasze intencje, szczególnie to, co jakoś jest trudem, krzyżem, który nam towarzyszy, aby ona, Matka Boża Bolesna, wspierała nas w tej drodze, a jednocześnie wskazywała kierunek tej naszej drogi. Wskazywała na Jezusa Chrystusa. Podczas obecnej mszy świętej koncelebrowanej prosimy w intencji Łukasza z okazji 50. rocznicy urodzin, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. We mszy świętej zbiorowej przez stawiennictwo Matki Bożej Bolesnej polecamy wszystkich czcicieli Matki Bożej, rycerzy Kolumba. Polecamy te intencje, które zapisane są w Księdze Próśb i Łask znajdującej się przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej. Polecamy wszystkie intencje chorych, cierpiących. Modlimy się w intencji Doroty, prosząc o łaskę zdrowia. Bożemu miłosierdziu polecamy zmarłych, świętej pamięci Mariannę Wojciechowską oraz świętej pamięci Ryszarda Dobrzeńskiego w piątą rocznicę śmierci. Abyśmy mogli godnie i owocnie sprawować tę najświętszą ofiarę, z pokorą i żalem uznajmy nasze słabości i grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
1: I daj nam swoje zbawienie.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, zaprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, zrozumiejcie, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego ci, którzy żyją dzięki wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posług wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa. A że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika z to,

0: Mądrze, sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Prawo zaś nie uwzględnia wiary, lecz mówi, kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest, przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Oto słowo

0: W ostatnim czasie poprzez media docierają do nas dwa radykalnie różne obrazy tego, co dzieje się we Francji. Pierwszy obraz to ten związany z pielgrzymką papieża Leona XIV. Tysiące młodych Francuzów radosnych, zaangażowaniem uczestniczących w spotkaniach z papieżem w Lourdes, na stadionie, na Placu Zgody, w Metz, wszyscy w skupieniu, modlący się, wsłuchujący się w to nierzadko niełatwe nauczanie Ojca Świętego, przynajmniej idące niejednokrotnie w poprzek tego, co preferowane jest przez decydentów francuskich. Niektórzy wręcz tę pielgrzymkę Leona XIV porównują do tej, którą odbył papież Jan Paweł II do Polski w 1979. To wtedy też Polacy się policzyli i zaczęło się coś nowego. I niektórzy mają taką nadzieję, że i po tej pielgrzymce zacznie się coś nowego, jakaś radykalna zmiana we Francji. A drugi obraz to gwałtowne protesty licealistów, teraz studentów, wspierane przez środowiska lewicowe, związki lewicowe, podpalenia, wszczynanie awantur, deorganizujących życie. Oficjalnie wynika to z niezadowolenia, z braku reakcji władz na wiele potrzeb tych środowisk, które protestują. Ale czy w tym wszystkim też nie ma jeszcze innej motywacji? Pytanie, czy to nie jest sposób na to, aby przykryć to, co wydarzyło się w czasie pielgrzymki papieskiej. Znamy to również z naszego polskiego podwórka, żeby wspomnieć choćby śmierć Jana Pawła II. Wiemy, co się działo w Polsce. I kiedy już trochę minęło parę dni, niewiele od śmierci, z jakąś zaciekłością zaczęto Jana Pawła II, jak zaczęto wyciągać różne liły Polaków. Były czasy żałoby, to czas jakichś wielkich narodowych rekolekcji. Stało się przyczyną wielkich podziałów, które mocno dzielą, polaryzują społeczeństwo polskie aż po dzień dzisiejszy. Tak to się często zdarza, że gdy wydaje się, że coś dzieje się, coś ważnego, wielkiego, dobrego, to jednocześnie też uruchamia się zło, próbując to dobro, te dobre przemiany, dobre owoce przykryć czy wręcz zniszczyć. Tym samym sprawdzają się te słowa z dzisiejszej Ewangelii o tym, gdy Jezus mówi, że duch nieczysty, gdy zostanie wyrzucony, próbuje szukać sprzymierzeńców, aby uderzyć jeszcze ze zdwojoną siłą, aby odzyskać te tereny, które utracił. Siostry i bracia, jesteśmy świadkami jakiejś takiej wielkiej walki duchowej, która toczy się w tak wymiarze globalnym, ale też i tym społecznym, politycznym, narodowym, nierzadko też i rodzinnym, czego bardzo mocno doświadczamy. Ale oprócz tych wymiarów takich ogólnych, to tak naprawdę najważniejsza walka toczy się w wymiarze indywidualnym, o serce każdego z nas, w naszym sercu. I to właściwie od wyniku tej walki zależą też również, jak się potoczą te walki w wymiarze krajowym, rodzinnym, globalnym, narodowym. Historia naszego życia to tak naprawdę kolejne odsłony właśnie tej walki duchowej, dobra ze złem. Siostry i bracia, ile razy podejmowaliśmy różnego rodzaju dobre postanowienia, może po rekolekcjach, może po jakimś ważnym wydarzeniu w naszym życiu, takim wydawało się przełomowym, a później jakoś tak szczególnie mocno po tych postanowieniach, po tych wydarzeniach atakowała słabość, nałóg, grzech, czy ten osobisty, czy ten cudzy, który podcinał skrzydła, zniechęcał. Spotkałem kiedyś taką osobę, która mówiła mi, że boi się chodzić do spowiedzi, bo mówi, że jak przyjdzie do spowiedzi, wyzna grzechy, otrzyma rozgrzeszenie, to gdy wróci do domu, to na pewno wydarzy się coś złego. Ojciec, który ma problemy alkoholowe, na pewno spowoduje jakąś kłótnię, coś złego się złego wydarzy. Dlatego też boi się jakby tego sakramentu pokuty, bo za tym idzie jakby też taki atak złego na nią, na rodzinę. Czy wobec tego wszystkiego jesteśmy bezradni? Bynajmniej. Konkretny sposób na tę walkę duchową, na to, żeby jej nie przegrać więcej, aby zwyciężyć, podpowiada nam święty Paweł, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, który zachęca nas, aby nie opierać się tylko na własnych wysiłkach, na naszych uczynkach, na naszych możliwościach, ale chodzi o to, żeby swoje życie i to, co się w nim dzieje, zakorzenić Panu Bogu, zaufać Panu Bogu, uwierzyć Panu Bogu. Ten, który wierzy, ma życie, ma udział w błogosławieństwie, otrzymuje dar Ducha Świętego. Przez wiarę mamy bowiem dostęp do tego, co wysłużył dla nas na drzewie krzyża Jezus Chrystus, który walczył za nas z grzechem i jego skutkami i go zwyciężył, bo umarł, ale zmartwychwstał i też do tego zwycięstwa każdego z nas zaprasza właśnie przez wiarę. To oczywiście nie oznacza naszej bierności, że powiem, iż wierzę i wszystko będzie jak po maśle. Wystarczy choćby wspomnieć wczorajszą Ewangelię, gdzie Jezus mówił: szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam, proście, a otrzymajcie. Potrzeba takiej gwałtowności z naszej strony, takiego też atakowania, w cudzysłowie, Pana Boga, żeby On wszedł w to nasze życie, aby umocnił nas również i w tym, co jest trudne, w tym krzyżu, który może na co dzień dźwigamy. Właśnie wzorem takiej postawy, takiej wiary pokornej, konsekwentnej, mimo tak po ludzku patrząc słabości, jest Maryja, która nie bez lęku, ale powiedziała z taką wielką pokorą w chwili zwiastowania: niech mi się stanie według Twego słowa. I to bynajmniej to zwiastowanie, ta decyzja Maryi, to, że poczęła z Ducha Świętego, bynajmniej nie uchroniła ją od trudnych sytuacji, o czym możemy rozważać, choćby odmawiając koronkę do siedmiu boleści Maryi. Ale przez te wszystkie etapy swojego życia Maryja przeszła zwycięsko. Dlaczego? Dlatego, że cały czas z ufnością miała zakorzenione swoje życie w Panu Bogu. Na tej drodze nie traciła z oczu Pana Jezusa, swojego Syna. Słuchała Jego słów i rozważała w swoim sercu. I tym słowem, tą wolą Bożą się kierowała tak na co dzień. I wtedy, kiedy było wszystko w porządku, co rozważamy choćby w tajemnicach radosnych, i wtedy, kiedy Pan Jezus mówił trudne słowa, spotykamy Go trudne sytuacje, jak rozważamy choćby w tajemnicach światła, i wtedy, kiedy były bolesne dla niej momenty, po ludzku beznadziejne, co rozważamy w tajemnicach bolesnych różańca, i również wtedy, kiedy Pan Jezus już zwyciężył, kiedy już uczestniczyła w tej radości paschalnej, też wiernie trwała i przy swoim synu, ale też i przy tych, których on powierzył jej macierzyńskiej trosce, czyli przy uczniach, przy Kościele, czyli przy każdym z nas. Siostry i bracia, módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy nie tracili ducha w tej walce duchowej, którą na co dzień toczymy. Abyśmy, tak jak Maryja nas tego uczy, abyśmy nasze troski, nasze trudy, nasze boleści zawierzali jej i na jej wzór też mocą Bożą zwyciężali. Amen. Poruszeni Słowem Bożym i świadectwem wiary Matki Bożej Bolesnej, zanieśmy do Ojca w niebie nasze ufne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby w jedności pasterzy i wszystkich wiernych żyjących w świecie rozwijał się i prowadził ludzi pod Jezusowy krzyż, gdzie każdy może znaleźć pokrzepienie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za polityków, zwłaszcza w krajach, w których łamane są prawa człowieka i zadawane jest cierpienie, aby jak najszybciej zmienili los uciskanych. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rodziców, którzy utracili swoje dzieci, niezależnie od ich wieku, aby w postawie Maryi odnaleźli siłę do przezwyciężenia cierpienia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za organizacje zajmujące się ochroną życia i wspierające rodziny w przyjmowaniu i wychowywaniu potomstwa, aby skutecznie działały na rzecz ich rozwoju. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, którzy żyli w oddaleniu od Boga, aby boleść Maryi uprosiła im łaskę miłosierdzia i otworzyła bramy nieba. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas, zebranych na Eucharystii, abyśmy uczestnicząc w męce Chrystusa, kiedyś mogli mieć udział w obietnicy zmartwychwstania. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się w tych intencjach, w których sprawowana jest obecna msza święta. Prośmy o potrzebne łaski dla Łukasza, o łaskę zdrowia dla Doroty, o radość życia wiecznego dla Marianny i Ryszarda. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Ojcze niebieski, przez przyczynę Matki Zbawiciela racz nas wysłuchać i wesprzeć w naszym dążeniu do chwały nieba. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.
2: Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę są Twoje, na cześć Pana swojego imienia, a także na życie nasze i całego Kościoła Świętego.
0: Miłosierny Boże, Twój Syn dał nam za Matkę Najświętszą Marię Pannę, gdy stała pod Jego krzyżem. Przyjmij na swoją chwałę modlitwy i ofiary, które składamy obchodząc jej wspomnienie. Przez Chrystusa.

prawdogodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki i śmierci swojego Syna, spełniła się przepowiednia

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz z całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Modlme se. Przyjąwszy sakrament wiecznego odkupienia pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy wspominając współcierpienie Najświętszej Mary i Panny, dopełniali cierpienia Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół, przez Chrystusa Pana naszego. Siostry i bracia, dziękuję za wspólną modlitwę. Dziękuję z holi sanktuaryjnej Akatyst pod batutą Pana Sławomira Barszcza, naszego katedralnego organisty, za dzisiejszy śpiew, modlitwę tym śpiewem i za taką systematyczną obecność z nami podczas tych mszy piątkowych, drugopiątkowych. Bezpośrednio teraz po mszy świętej będzie procesja z kopią piety wokół katedry, podczas której będziemy modlili się litanią do Matki Bożej Miłosierdzia. Serdecznie zapraszam do udziału. To już ostatnia procesja w tym roku. W kolejne drugie piątki miesiąca będziemy modlili się koronką do siedmiu boleści Matki Bożej Bolesnej, ale już tej procesji nie będzie. Wznowimy ją dopiero w miesiącu maju. Ale już dzisiaj też zachęcam do tej modlitwy przez tamnicę Matki Bożej Bolesnej. Przypominam, że każdy piątek ta msza święta o godzinie 18 jest sprawowana w intencjach zbiorowych, które można zgłaszać w zakrystii, w kancelarii. Przyjmijcie, siostry i bracia, Boże błogosławieństwo.

Zakończyliśmy transmisję przy świętej z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Uczeń, misjonarz pod takim hasłem w niedzielę. Będziemy w całej Polsce obchodzić 26 Dzień Papieski. Będzie to także okazja do wsparcia zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja obejmuje pomocą prawie 2000 osób z całej Polski. W diecezji tarnowskiej to około 60 uczniów i studentów.
2: W naszej diecezji w tamtym roku z pomocy fundacji korzystało 55 osób. To są uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich i studenci. W tym roku szkolnym jeszcze jest proces przyznawania stypendium. Dopiero ja otrzymuję informacje, ile mamy miejsc wolnych pod koniec listopada, na początku grudnia. Jeszcze można się zgłosić, jakieś nowe miejsca będą i tutaj trzeba formalne wymogi spełnić do tego, żeby stypendium otrzymać.
1: Mówił diecezjalny koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Bogdan Mikołajczyk. Stypendystów będzie można wesprzeć, wrzucając w niedzielę datki do puszek przed kościołami diecezji tarnowskiej. Podobnie będzie w całej Polsce. Ważnym wydarzeniem w Dniu Papieskim będzie diecezjalny marsz dla życia i rodziny, który odbędzie się w Bochni. W niedzielę o godzinie 12:30 w parafii świętego Pawła Apostoła zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja liturgii w radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Po mszy uczestnicy marszu przejdą ulicami Bochni w kierunku Bazyliki świętego Mikołaja. Patronat sprawuje radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. O wartościach, jakie niosą ze sobą sztuki plastyczne, muzyka i literatura, będzie mowa podczas Forum Nauczycieli i Wychowawców. Odbędzie się ono w sobotę w Tarnowie pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 30-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Szkoła ma ważną rolę w wychowaniu do odbioru sztuki, organizując m.in. wyjścia na spektakle, koncerty czy wystawy, podkreśla prezes KSW w Tarnowie Magdalena Urbańska.
3: Nauczyciel może zachęcić, pokazać, szkoła może zorganizować takie wyjścia, czy do teatru, czy do kina, czy zwiedzić galerię sztuki. Ale tak naprawdę to wszystko zaczyna się w domu rodzinnym. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać, jakie właśnie wartości niesie ze sobą słowo, muzyka, obraz. Chcielibyśmy, by pojawiły się lekcje popołudniowe, jakieś zajęcia dodatkowe, w których młodzież mogłaby uczyć się wrażliwości poprzez słuchanie, oglądanie także filmów. To też jest bardzo ważne, wartościowych.
1: Forum rozpocznie się w sobotę mszą świętą w Kościele Księży Filipinów w Tarnowie o godzinie 8:30 pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza. Natomiast obrady będą od 10:15 w Akademii Tarnowskiej w auli imienia Jana Szczepanika. Wstęp jest wolny. W Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Limanowej w sobotę odbędzie się oratorium różańcowe Małe Paciorki ku czci Pani Limanowskiej. Oratorium zostało przygotowane z okazji obchodzonej w tym roku 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W oratorium weźmie udział ponad 100 osób, m.in. orkiestra symfoniczna, chóry i soliści, zapowiada ksiądz dr Wiesław Piotrowski, proboszcz i kustosz Limanowskiej Bazyliki.
4: To będzie oratorium różańcowe, a więc wszystkie tajemnice różańcowe będą krótko w formie takiej muzycznej przedstawione. Będzie ono wykonywane przez połączone chóry limanowskie, a także muzyków limanowskich i z różnych innych też miejscowości. Zapraszam wszystkich, nie tylko mieszkańców Limanowej i Limanowszczyzny, ale także i Sądecczyzny, okolicznych miejscowości, bo na pewno będzie to wielkie przeżycie.
1: Oratorium rozpocznie się w sobotę o 19:00. Wstęp jest wolny. To będzie wydarzenie poświęcone życiu i dziedzictwu świętego Jana Pawła II. W sobotę o godzinie 17:30 w pijalni głównej w Krynicy Zdroju odbędzie się koncert papieski w wykonaniu Krynickiej Orkiestry Zdrojowej. Podczas koncertu zabrzmią utwory nawiązujące do życia, nauczania i duchowego dziedzictwa świętego Jana Pawła II. W programie znajdą się m.in. utwory Wśród tylu dróg, Ave Maria, Tak mówił papież dzień po dniu, Totus Tus. Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa plenerowa Pamięć i tożsamość Jan Paweł II w obiektywie Adama Bujaka, którą będzie można zobaczyć od godziny 17:00 na placu przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy Zdroju. Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Patronat sprawuje radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricó, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
1: O reklamie.
3: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą w naszym studiu poprowadzą członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z Tarnowa.

0: Rozpoczęliśmy miesiąc październik, poświęcony szczególnie Matce Boskiej Różańcowej. W środę, 7 października, obchodziliśmy święto Matki Boskiej Różańcowej. Święto to upamiętnia zwycięstwo floty chrześcijańskiej Świętej Ligi nad Turkami z Imperium Osmańskiego. W bitwie pod Lepanto 7 października 1571 roku. Polska nie brała w niej udziału, gdyż król Zygmunt August wyraził pragnienie zachowania pokojowych stosunków z Imperium Tureckim. A w bitwie zginęło około 40 tysięcy żołnierzy i marynarzy. Zwycięstwo to przypisywano wstawiennictwu Maryi i modlitwie różańcowej wiernych w całej Europie. Papież Pius V ogłosił ten dzień świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Rok później papież Grzegorz XIII zmienił nazwę na Najświętszą Maryję Pannę Różańcową. Otoczmy dzisiaj naszą modlitwą za wstawiennictwem Matki Boskiej Różańcowej, naszą młodzież, a także nauczycieli, pedagogów, katechetów, wychowawców. Niech Pan ześle dla nich pomyślność, zdrowie, błogosławieństwo, dar mądrości, udzieli im swojej Bożej opieki i spokoju na cały rozpoczęty rok szkolny 2026/27. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Część bolesna Różańca Świętego. Wierzę w Boga
1: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa w Ogrodzcu. Jezus rzekł do uczniów: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy

0: ulicą. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. A żołnierze zebrali koło niego całą kohortę. Uplutwszy wieniec z ciernia, włożyli mu go na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona

0: jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. A gdy Jezusa wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. Żołnierze zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na Niego krzyż, aby Go niósł za Jezusem.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, a mrok ogarnął całą ziemię. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Na koniec Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, i po tych słowach wyzionął ducha. Powierzmy w tej tajemnicy Jezusowi przez ręce Maryi wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów i naszych uczniów, którzy odeszli od nas do Pana. Jezu, otwórz im bramy raju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

0: polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Po reklamie. Panie.

0: Reklama.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.

dziewczynę. Była tak wesoła, miała rumianą buzię, śmiejące się oczy, a na głowie splecione dwa złote warkocze. Lecz gdy wstała, by udać się w swą drogę, zobaczyłem, że miała tylko jedną nogę. Szła o kulach, lecz idąc rzuciła spojrzenie i z uśmiechem na ustach rzekła: do widzenia, me serce się wzruszyło. Wybacz Boże drogi, jeśli kiedy narzekam, choć mam zdrowe nogi. Jeśli kiedy narzekam,

uwielbienia tony. Przyjmij Boże dzięki i bądź pochwalony za nogi, co poniosą mnie w życiu do końca, za oczy, które widzą wschód i zachód słońca, za uszy, które słyszą uwielbienia tony. Przyjmij Boże dzięki i bądź pochwalony.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
3: Ten numer zatytułowany It's Only Rock'n'Roll, należący do repertuaru zespołu The Rolling Stones, nie zrobił jakiejś specjalnej furory w zestawieniach singlowych, a mimo to ma jeden z najbardziej rozpoznawalnych szlagwortów w historii rocka.

It's Only Rock'n'Roll to tytułowy utwór wydanego w październiku 1974 roku albumu Stonesów. Na singlu, będącym w historii zespołu 27 w Stanach Zjednoczonych i 19 w Anglii, ukazał się 3 miesiące wcześniej. W obu zestawieniach uplasował się w top 20, był jednak najmniej popularnym wiodącym singlem spośród wszystkich promujących albumy Stonesów po obu stronach Atlantyku. Zanim Longplay się ukazał, poprzedzony został oryginalną promocją. Londyńskie budynki, ściany i mury w wielu miejscach zostały pokryte graffiti z intrygującym hasłem It's Only Rock'n'Roll. Kawałek był zasługą Keitha Richardsa. Gitarzysta tak o tym mówił. Rock'n'roll nie może zostać ani zaplanowany, ani z góry przygotowany. Mick Jagger w radiu BBC kilka tygodni przed ukazaniem się albumu stwierdził: rock'n'roll to medium dla młodzieńców. Przestajesz to robić, kiedy nie czujesz się jak młodzieniec. Nadal jednak przez 3 dni w tygodniu czuję się bardzo młody. Co by nie mówić. Utwór z arogancją rozprawiał się z mitem rockowych idoli. Jerzy Rzewuski na łamach pisma Tylko Rock tak kiedyś pisał. Adresatami słów to tylko rock'n'roll, ale ja go lubię. Byli wszyscy ci, którzy coraz donośniej oskarżali Stonesów o zdradę młodzieńczych ideałów, komercjalizację i haniebny pakt z establishmentem.

Zalążek piosenki It's Only Rock'n'Roll powstał w domu wczesnego gitarzysty zespołu The Faces Ronniego Wooda, kumpla Jaggera, który wkrótce miał zastąpić w Stonesach Micka Taylora. W tamtych domowych warunkach Mick Jagger jako jedyny Stones śpiewał i grał na gitarze. Na drugiej gitarze grał gospodarz, a na perkusji Kenny Jones, także z zespołu The Faces. Refreny natomiast podśpiewywał z Jaggerem David Bowie. To, co zarejestrowano w domu Wooda, Stonesi następnie rozbudowali. A oto tekst. Gdybym mógł wbić kij we własne serce i roznieść je po całej scenie, czy to by cię usatysfakcjonowało? Czy to by cię w ogóle obchodziło? Czy myślałabyś, że ten chłopak jest dziwny? A czyż nie jest dziwny? Gdybym mógł cię wygrać, gdybym mógł ci zaśpiewać piosenkę miłosną tak piękną, czy to by wystarczyło twojemu sercu oszustki? Gdybym się załamał i płakał? Gdybym płakał? Powiedziałem, że wiem, że to tylko rock'n'roll, ale ja go lubię. Lubię, lubię go. Zapytałem, czy nie dostrzegasz, że ten stary chłopiec jest samotny. Gdybym mógł wbić sobie nóż w serce, samobójstwo na scenie. Czy to by wystarczyło twojej nastoletniej żądzy? Czy to pomogłoby złagodzić ból, ukoić zmysły? Gdybym mógł grzebać głęboko we własnym sercu, uczucia rozlałyby się na kartce. Czy to by cię usatysfakcjonowało? Czy to by cię w ogóle obeszło? Czy myślałabyś, że ten chłopak jest szalony? A czyż nie jest szalony? Powiedziałem, że wiem, że to tylko rock'n'roll, ale ja go lubię. Zapytałem, czy nie dostrzegasz, że ten stary chłopiec jest samotny. I czy wydaje ci się, że jesteś jedyną dziewczyną w pobliżu? Założę się, że wydaje ci się, że jesteś jedyną kobietą w mieście. Utwór wzbudził mieszane uczucia, ale nie zmieniło to faktu, że szybko dołączył do grona najbardziej rozpoznawalnych w repertuarze bandu. Daniel Wyszogrodzki w książce Satysfakcja. Historia zespołu The Rolling Stones ujął to następująco. Arogancki refren „Ja wiem, że to tylko rock'n'roll, ale ja go lubię” należy do najlepszych szlagwortów wylansowanych przez zespół.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kardynał Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Dzięki staraniom Watykanu powstała czcionka komputerowa na podstawie pisma Michała Anioła. Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie świętować 45-lecie istnienia. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Filipiński kardynał Luis Antonio Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Leon XIV zatwierdził jego wybór po przyjęciu rezygnacji 92-letniego kardynała Giovanniego Battisty Re, który pełnił tę funkcję od 2020 roku.
2: Kardynał Tagle już jako nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego zachowa dotychczasową diecezję tytularną w Albano, a dodatkowo obejmie diecezję Ostii, tradycyjnie związaną z tym urzędem. Kardynał Giovanni Battista Re będzie odtąd nosił tytuł dziekana emeryta. Najważniejsze obowiązki dziekana Kolegium Kardynalskiego przypadają na okres wakatu Stolicy Apostolskiej. To właśnie dziekan przewodniczy mszy pogrzebowej papieża oraz liturgii rozpoczynającej konklawę. Jeśli uczestniczy w wyborze następcy świętego Piotra, przewodniczy także samemu konklawę. Następnie pyta wybranego na papieża, czy przyjmuje wybór i jakie imię chce nosić. Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Franciszka, urząd dziekana nie jest już dożywotni. Kadencja trwa 5 lat i może zostać przedłużona. Karol Darmoros, Watykan News.
1: Pismo Michała Anioła stało się czcionką komputerową. Na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra powstał krój pisma inspirowany rękopisami renesansowego mistrza.
2: Michelangelus. Tak nazywa się nowa czcionka, której wzorem było odręczne pismo Michała Anioła. Format powstał z okazji 400-lecia konsekracji Bazyliki Świętego Piotra. Twórcy nie ograniczyli się do kopiowania liter. Starali się zachować charakterystyczne proporcje, rytm i harmonię pisma artysty, który zaprojektował kopułę watykańskiej świątyni. Czcionka obejmuje ponad 500 znaków i występuje w 4 odmianach, w tym w kursywie i w pogrubieniu. Już teraz można ją bezpłatnie pobrać i zainstalować. Pod koniec roku Michelangelus ma trafić również do aplikacji Microsoft 365. Projekt służy upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Watykanu.
1: Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie wkrótce obchodzić 45-lecie istnienia. Instytucja ufundowała dotąd ponad 1100 stypendiów naukowych, ponadto na różne sposoby promuje i realizuje dziedzictwo świętego Jana Pawła II, m.in. poprzez inicjatywy kulturalne i działalność wydawniczą. O szczegółach rocznicowych obchodów, które rozpoczną się w Rzymie 19 października, mówi ksiądz Paweł Ptasznik, przewodniczący Prezydium Rady Fundacji.
3: Fundacja powstała w dniu wyboru Jana Pawła II, czyli 16 października roku 1981. Ojciec Święty przyjął wtedy propozycję stworzenia takiej fundacji, która wypłynęła ze środowisk polonijnych, zwłaszcza z Ameryki, a którą przedstawił mu ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły, który wtedy był odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków za granicą. 19 jest przewidziana na rozpoczęcie msza święta, a potem będzie audiencja u papieża Leona XIV. We wtorek sympozjum na Uniwersytecie Santa Croce, połączone z projekcją filmu Maria Matka Papieża. O 18.30 msza święta w Bazylice 12 Apostołów, połączona z zawierzeniem Fundacji Matce Najświętszej.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Jasnogórska Pani, Matko i Królowo, dzisiaj wraz z całym zgromadzonym tu ludem Bożym stają przed Tobą pielgrzymi jednego z najmłodszych kościołów diecezjalnych w Polsce, z diecezji bydgoskiej, by jak co roku w życiowej drodze zatrzymać się przed Tobą, spojrzeć swej matce w oczy i w serce, by powiedzieć: jestem, pamiętam i czuwam. Albo inaczej, tak po prostu: kocham Cię, najdroższa matko. Mówiąc Ci o naszej miłości, Jasnogórska Pani, wiemy, że to Ty pierwsza stajesz przy każdym z nas w tej postawie miłości i w każdej chwili pozwalasz doświadczać nam tego, że to Ty jesteś przy nas, że to Ty o nas pamiętasz, że to Ty nad nami nieustannie czuwasz. A Twoja miłość, Maryjo, zaprasza nas dzisiaj do dziękczynienia za Twoją pomoc, ale też do złożenia u Twych stóp naszych codziennych trosk, radości, nadziei i niepokojów. W tym roku obchodzimy 60. rocznicę koronacji dokonanej przez błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, Twojego obrazu Matki Pięknej Miłości, który już od 1466 roku jest obecny w bydgoskiej Farze, a od 22 lat w naszej katedrze. Wspominamy też koronację tegoż wizerunku przez świętego Jana Pawła II w 1999 roku. To na tym właśnie obrazie, w lewym dolnym narożniku, widzimy postać modlącego się mężczyzny, wokół którego wije się banderola z łacińskim napisem: Mater Dei, Memento Mei. Matko Boga, pamiętaj o mnie. Dzisiaj, Maryjo, wraz z naszym pasterzem, księdzem biskupem Krzysztofem, księdzem biskupem seniorem Janem, wszystkimi kapłanami, klerykami, osobami życia konsekrowanego i wszystkimi diecezjanami, każdy z nas, jak ów mężczyzna na katedralnym obrazie, mówi w pokorze serca: Mater Dei, Memento Mei. Pamiętaj, Maryjo, Matko wpatrzona w głębię serc i zasłuchana w modlitwy swoich dzieci, o każdym z nas, o chorych, cierpiących, starszych, odrzuconych i upadających. Pamiętaj, Maryjo, o dzieciach zagrożonych dziś w Polsce nie tylko w wymiarze duchowym, ale i narażonych na niebezpieczeństwo śmierci, jak pokazują ostatnie dni w szkole i na ulicy. Pamiętaj o tych najbardziej bezbronnych, które są pod sercami swoich mam. Mater Dei, Memento Mei, mówimy też w imieniu każdego młodego człowieka, który dziś szuka sensu życia i chce odkrywać życiowe powołanie. Pamiętaj, Maryjo, o naszych klerykach i wypraszaj łaskę odwagi w pójściu za Twoim Synem dla wszystkich, których On wzywa, żeby nie zabrakło robotników na niwie Pańskiej. Pamiętaj, Maryjo, o rodzinach, niech będą domowymi kościołami i szkołą ofiarnej miłości. Mater Dei, Memento Mei, mówimy dziś w czasie dla nas szczególnym, podczas rozpoczętego pierwszego synodu diecezji bydgoskiej. Ty, Maryjo, jesteś nam wzorem wspólnej drogi z Chrystusem, wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego i pełnienia woli Ojca Niebieskiego. Od Ciebie, Matko, chcemy się uczyć takiej postawy oraz wsłuchiwania się w głos naszych braci i sióstr, by tworzyć Kościół na wzór świętej rodziny. Niech nasza diecezja będzie żywą cząstką Kościoła w Polsce, ojczyźnie naszej, dla której, Maryjo, prosimy dziś o pokój i mądrość, tak dla rządzących,
jak i dla tych, dzięki którym mają oni mandat władz. A przez Twoje wstawiennictwo, Maryjo, prosimy tutaj, tak jak czynimy to każdego dnia w naszej diecezji. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za nasz bydgoski Kościół. Dziękujemy za wszystkich, którzy go tworzą, za każdą wspólnotę parafialną, każdy klasztor i dom zakonny, za każde diecezjalne dzieło. Spójrz łaskawie na ojców, matki, młodzież i dzieci, ludzi chorych i zagubionych, osoby samotne i tych, którzy utracili wiarę. Wylewaj Ducha Świętego na duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, aby sprostali swojemu powołaniu i swojej posłudze. Daj nam liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie. Umacniaj naszą wiarę, wlewaj nadzieję i ucz nas kochać, byśmy z odwagą i ufnością każdego dnia świadczyli o Twojej Ewangelii.

0: Kończąc dzisiejszy apel, powierzmy Maryję wszystkie sprawy, z którymi przybyliśmy przed jej jasnogórskie oblicze, troski Kościoła i Ojczyzny, potrzeby naszych wspólnot oraz osobiste intencje ukryte w sercach. Maryjo, Matko Kościoła, wspieraj Ojca Świętego Leona XIV, cały Episkopat Polski. Wypraszaj im światło Ducha Świętego i siłę do wiernego prowadzenia powierzonych im wiernych. W dzisiejszym apelu jasnogórskim uczestniczy Jego Eminencja ksiądz kardynał Lazarus, prefekt dykasterii do spraw duchowieństwa, który jutro będzie przewodniczył uroczystościom jubileuszowym z okazji stulecia istnienia Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. I serdecznie witamy księdza kardynała u stóp jasnogórskiej matki i otaczamy modlitwą jego pasterską posługę. Twojej macierzyńskiej trosce zawierzamy również zakon świętego Pawła I Pustelnika wraz z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Umacniaj Paulinu w wierności, powołaniu i w służbie tym, którzy przybywają na Jasną Górę, wszystkim dobrodziejom tego sanktuarium. Niech Bóg wynagrodzi ich modlitwę, życzliwość i ofiarność. W 45. dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej polecamy parafię Bożego Miłosierdzia w Kudowie Zdroju. Niech spotkanie z Maryją stanie się dla tej wspólnoty czasem umocnienia wiary, nawrócenia i ponownego odkrywania miłości Chrystusa. Prosimy także o nowe święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Niech ci, których Bóg wzywa do szczególnej służby, odnajdą w sobie odwagę, aby odpowiedzieć Mu wielkodusznym sercem. Szczególnie powierzamy dziś Maryi maturzystów z Białej Podlaskiej i Krosna. Niech światło Ducha Świętego towarzyszy im w nauce podczas egzaminów oraz w podejmowaniu decyzji, które będą kształtowały ich przyszłość. Modlitwą obejmujemy także uczestników diecezjalnej pielgrzymki z Bydgoszczy wraz z księdzem biskupem Krzysztofem Włodarczykiem, księdzem biskupem Janem, którzy podejmują dzisiejsze nocne czuwanie. Polecamy również maturzystów z diecezji ełckiej razem z księdzem biskupem Dariuszem Zalewskim. Niech czas spędzony przed jasnogórskim obliczem umocni wszystkich w wierze, nadziei i zawierzeniu Bogu. Na zakończenie składamy w ręce Maryi wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej. Prośby, dziękczynienia, troski i nadzieje. Dołączamy do nich również te sprawy, których nie wypowiadamy słowami, ale które Bóg zna i przenika. Rozważać będziemy tajemnicę ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi nas oddaj.
7: Księdza kardynała i księży biskupów zapraszamy, prosimy o błogosławieństwo.
8: Vi benedica onnipotente Padre e Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
2: Wypraszanie miłosierdzia Bożego. Wkraczamy dziś w drugą część naszych październikowych rozważań. Po zapoznaniu się z piękną, 200-letnią historią i ewolucją struktury żywego różańca, chcemy teraz pochylić się nad samym sercem tego dzieła, nad jego programem duchowym. Nasz ogólnopolski statut w paragrafie drugim precyzyjnie wymienia 5 głównych celów duchowych, które postawiła przed nami założycielka. Pierwszym i fundamentalnym z nich jest wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej. Paulina Jaricot w swoich pismach używała bardzo mocnego biblijnego sformułowania. Pisała, że celem żywego różańca jest odwrócenie gniewu Boga przez orędownictwo naszej Pani Różańcowej. Co oznaczają te słowa dla nas, ludzi żyjących współcześnie? Często obraz gniewu Bożego kojarzy nam się z Bogiem surowym, mściwym, który tylko czeka na potknięcie człowieka, by go ukarać. To błędne rozumienie. Gniew Boga w Piśmie Świętym to nic innego jak Jego bolesna reakcja na grzech, który niszczy człowieka. Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu, ponieważ grzech przynosi śmierć, rozbija rodziny, niesie nienawiść i oddala nas od źródła życia. Gdy Paulina patrzyła na zalew zbrodni, niemoralności i ateizmu w swoich czasach, rozumiała, że ludzkość na własne życzenie ściąga na siebie nieszczęście. Wiedziała, że sprawiedliwość domaga się zadośćuczynienia. Gdzie zatem szukać ratunku? Ratunkiem jest wejście w logikę Bożego miłosierdzia, a najkrótszą i najpewniejszą drogą do Niego jest serce Matki. Żywy różaniec od samego początku ma charakter wynagradzający. Nasza modlitwa jest wielkim wołaniem: Panie, bądź miłościw nam grzesznym. Nie patrz na nasze nieprawości, ale wejrzyj na miłość i wierność Twojej Matki, którą Tobie ofiarujemy w tej modlitwie. Charyzmat ten jest niezwykle bliski duchowi nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, które kilkadziesiąt lat później Maryja tak usilnie polecała w Fatimie. Kiedy stajemy we wspólnocie jako członkowie kół różańcowych, stajemy się rzecznikami miłosierdzia dla świata. Nasza codzienna modlitwa ma moc zażegnać duchowe burze, które szaleją nad naszymi rodzinami, nad naszą ojczyzną i nad całym Kościołem. Jak pisała założycielka, któż wie, czy mimo naszej niegodności nie uzyskamy od serca Maryi tego, aby rozproszyła bezbożność, która nieustannie obraża jej boskiego Syna. Bóg chętnie daje się skłonić do miłosierdzia, gdy widzi pokorne, zjednoczone w modlitwie serca swoich dzieci. Twoja dzisiejsza cząstka różańca, odmówiona w duchu wynagrodzenia, może uratować kogoś przed wiecznym potępieniem, może powstrzymać kogoś przed popełnieniem ciężkiego grzechu, może przynieść pokój tam, gdzie panuje nienawiść. Stańmy więc dziś z wiarą przed tronem Bożego miłosierdzia, trzymając w ręku różaniec, naszą najskuteczniejszą tarczę. Zadanie duchowe na dziś. Ofiaruj dziesiątek różańca jako akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy własne, swojej rodziny oraz za grzechy całego świata. odmów na koniec jeszcze raz modlitwę: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Wieczór pod gwiazdami, czyli brzmienia słowem otulone. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzisiejszy wieczór otworzyła kompozycja After Midnight autorstwa J.J. Cale'a, wydana po raz pierwszy w 1966 roku. Później Eric Clapton nagrał własną wersję tej piosenki na swój album zatytułowany jego nazwiskiem, wydany w 1970 roku. Interpretacja Claptona odniosła sukces, co skłoniło Cale'a do ponownego nagrania tego utworu na album Naturally w 1971 roku. Za kilka minut przejdę do nagrań z albumu Troubadour, wydanego w 1976, czwartego w dyskografii J.J. Cale'a. Na karierę artysty winyl miał wpływ znacznie większy, niż świadczyłyby o tym pozycje na listach sprzedaży. Umocnił jego status autora kompozycji żyjących własnym życiem. Na razie jednak, do pewnego stopnia tytułem kolejnego wprowadzenia do zasadniczej części programu, jeszcze dwie znaczące kompozycje autorstwa J.J. Cale'a. Call Me the Breeze, spopularyzowana przez Southern Rockowy zespół Lynyrd Skynyrd, oraz Sensitive Kind, którą do repertuaru swojego zespołu włączył Carlos Santana, a także Spencer Davis Group oraz John Mayall. A zatem Call Me the Breeze i Sensitive Kind.

Kiedy album Troubadour ukazał się, J.J. Cale nie był już artystą anonimowym. Miał za sobą trzy ważne albumy oraz własny rozpoznawalny styl. Była to muzyka sytuująca się pomiędzy bluesem, country, rockiem, jazzem, rytmem bluesem i muzyką południa Stanów Zjednoczonych. Niby prosta, a jednak trudna do jednoznacznego zaklasyfikowania. Po debiutanckim albumie Naturally przyszły płyty Really oraz Okie. W zawartej na nich muzyce Cale coraz wyraźniej odchodził od klasycznej formuły rockowego wykonawcy. Jego nagrania stawały się oszczędne, jakby lekko rozmyte, z charakterystycznym wokalem i gitarą, która nie tyle prowadziła utwór, ile płynęła razem z nim. J.J. Cale nigdy nie pragnął być gitarowym herosem. Wolał pozostawać trochę z boku, jak twórca, który obserwuje świata, wieczorem bierze instrument i opowiada o tym świecie swoim własnym językiem. Troubadour był kolejnym etapem tej drogi. Album powstawał w 1976 roku, a Cale i tym razem nie zamknął się w jednym studiu. Nagrania realizował m.in. w Bradley Burn, w Mont Juliet, Columbia Studios i Crazy Mamas w Nashville. Taki sposób pracy odpowiadał mu, bo nie lubił przesadnej organizacji i potrafił dostosować muzykę do miejsca, ludzi oraz atmosfery sesji. Album rozpoczynał utwór Hey Baby, a zaraz potem pojawiał się Traveling Light, który znakomicie pokazywał charakterystyczny dla Cale'a luz. Niósł sobie trochę country, trochę bluesa, szczyptę rocka, ale przede wszystkim ten trudny do opisania rytm, który sprawiał wrażenie, że muzyka sama wie, dokąd zmierza. Traveling Light nagrał później również Eric Clapton, umieszczając własną wersję na albumie Riptide z 2001 roku. Utwór wykonywała także grupa Widespread Panic. A zatem najpierw Hey Baby, a później Traveling Light.

Na płycie Troubadour Cale zagrał na gitarze, basie, fortepianie i perkusji, ale wsparli go znakomici muzycy sesyjni. Było ich naprawdę wielu. To jednak nie sprawiło, że Troubadour zabrzmiał jak wypasiona produkcja. Wręcz przeciwnie. Kilkunastu muzyków stworzyło wrażenie kameralnego bandu przyjaciół. Już za chwilę trzy kolejne utwory z płyty Troubadour, Ride Me High oraz Hold On i wreszcie utwór, który zmienił historię albumu, Cocaine. J.J. Cale napisał go, ale świat

światową sławę zdobył dzięki Ericowi Claptonowi. Oryginalna wersja również odniosła sukces przede wszystkim na rynku nowozelandzkim, gdzie singiel z nią dotarł do pierwszego miejsca. Oto J.J. Cale, Ride Me High, później Hold On i wreszcie Cocaine.

Warto wiedzieć, że J.J. Cale był nie tylko domorosłym talentem z Oklahomy, lecz także twórcą, który nie stronił od nowych technologii w przemyśle nagraniowym. Jeszcze w latach 60. pracując w studiach Nowego Jorku i Los Angeles, nagrywał m.in. ówczesne gwiazdy, takie jak Brian Hyland czy heavy rockowy zespół Blue Cheer. Na albumie znalazły się także utwory, które nigdy nie stały się wielkimi przebojami, a pokazywały talent Cale'a. You Got Me Thumping był pełen countryowej miękkości, Super Blue zanurzał się w bluesie, a The Woman That Got Away miało w sobie coś z nocnej opowieści. A zatem You Got Me Thumping, Super Blue i The Woman That Got Away.

Album Trubadur nie był kolekcją potencjalnych hitów. Został zbudowany z nastrojowych krótkich historyjek i rytmów, które nie domagały się szczególnej uwagi. Zawierał muzykę, która nie wołała: musisz mnie posłuchać. Mówiła raczej: usiądź, jeśli tylko masz ochotę. Krytycy docenili tę wyjątkowość. W materiałach promujących płytę Cale był już określany jako jedna z kultowych postaci rocka, a recenzenci podkreślali jego oszczędny, wysmakowany i zmysłowy sposób interpretacji. Osobiście zawsze odnosiłem wrażenie, że kiedy brzmi muzyka J.J. Cale'a, to wyłącznie dobre wibracje unoszą się w powietrzu.

zamruczane niż zaśpiewane, a jednak zniewalające swoim niepowtarzalnym urokiem. Oto trzy kolejne kompozycje pochodzące z albumu Troubadour. I'm a Gypsy Man, Let Me Do It To You i Cherry.

Patrząc dziś na album Troubadour, można odnieść wrażenie, że J.J. Cale po raz kolejny zrobił coś w swoim ciepłym, luzackim stylu. Nie próbował ani kreować nowej muzyki, ani nagrywać hitów. Nie zależało mu na tym. Sam nigdy nie sprawiał wrażenia, że chce przejść do historii muzyki. Może właśnie dlatego to historia upomniała się o niego. Na koniec dzisiejszego spotkania z albumem Troubadour i J.J. Calem You Got Me On So Bad. Dobrej nocy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
3: Szczęść Boże, zapraszamy Państwa do wsłuchania się w kolejną audycję Kanonów Wiary. Rozważań na temat nauczania katechizmu Kościoła katolickiego. Z tej strony kleryk Mateusz i ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
4: Szczęść Boże.
3: Księży Macieju, ostatnim razem zakończyliśmy temat tytułów chrystologicznych. Dzisiaj zatrzymamy się na momencie zwiastowania Pańskiego i postaramy odpowiedzieć się na pytanie, dlaczego Słowo stało się ciałem, a więc dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem. Czy znajduje ksiądz odpowiedź na to pytanie?
4: Oczywiście, odpowiedź na tak postawione pytanie jest złożona i przekonujemy się o tym, czytając także katechizm Kościoła katolickiego. Po pierwsze, możemy dać chyba najbardziej ogólną, ale zarazem zawierającą w sobie najgłębszą prawdę odpowiedź. Mianowicie, Słowo, a więc Syn Boży, stało się ciałem, aby nas zbawić i pojednać nas z Bogiem. Mistrzem w ukazaniu tej prawdy staje się święty Jan, który przypomina nam, zwłaszcza w pierwszym swoim liście, że Bóg, tu cytuję, sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. On się objawił po to, aby zgładzić nasze grzechy. Po drugie, Słowo stało się ciałem, aby być dla nas także wzorem świętości. Myślę, że to jest także bardzo ważna prawda. Jezus jest dla nas wzorem przede wszystkim relacji ze swoim Ojcem i zaprasza nas, abyśmy w Nim i w mocy Ducha Świętego także taką relację przeżywali. Ale jest także dla nas wzorem postępowania, dlatego możemy także naśladować Jego dobre czyny. Myślę, że dlatego można by było też zacytować tutaj dokument Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes, który stwierdza wyraźnie, że tajemnica człowieka wyjaśnia się tak naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego, a więc w tajemnicy samego Jezusa Chrystusa. Myślę, że przy tej okazji, gdy mówimy o świętości, warto wspomnieć także, że Syn Boży przez fakt wcielenia, a więc tego, że stał się człowiekiem, doświadczył tego, co ludzkie, oprócz grzechu, jak to czytamy w liście do Hebrajczyków. Syn Boży, odwieczny Bóg, przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem, doświadczył, tak jak mówimy, tego, co ludzkie, doświadczył pracy, relacji z człowiekiem, zmęczenia, odpoczynku, cierpienia, niezrozumienia, śmierci, ale także tych radości codziennych. To oznacza, że jeżeli Syn Boży, Bóg, wszedł w te sfery życia ludzkiego, to możemy powiedzieć, że uświęcił je jako Bóg swoją obecnością. Stały się one miejscem, gdzie człowiek może wzrastać w świętości, gdzie może spotykać się z Bogiem. Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas uczestnikami także boskiej natury. Jezus przynosi nam usprawiedliwienie z grzechu i jednoczy nas z Ojcem, wprowadzając nas tym samym w życie samego Boga.
3: Czy można więc powiedzieć, że wiara we wcielenie jest prawdą, która wyróżnia chrześcijaństwo?
4: Myślę, że tak. Wiara we wcielenie jest taką prawdą, która wyróżnia chrześcijaństwo i zasadniczo wszystkie inne tajemnice życia Jezusa oraz naszej wiary mają z nią związek. Jest to wielkie przekonanie Kościoła, pobożności Kościoła. Właśnie o teologii wcielenia i wielkości tej tajemnicy obecnej, zwłaszcza w tradycji katolickiego wschodu i zachodu, pisał na przykład Józef Ratzinger w swoim słynnym dziele Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Gdybyśmy otworzyli tę książkę, to możemy przeczytać tam słowa, w których przyszły papież Józef Ratzinger pisał: wobec tego wydarzenia, właśnie wcielenia, człowiek i Bóg są czymś jednym. Wobec tego, że Bóg stał się człowiekiem, bledną wszystkie poszczególne wydarzenia, jakie później nastąpiły. W porównaniu z tamtym mogą one być tylko czymś drugorzędnym, pisał Ratzinger. Oczywiście słowa te nie umniejszają znaczenia innych tajemnic wiary, ale chcą nam powiedzieć, że pozostałe tajemnice wiary są w pełni zrozumiałe w jedności z tajemnicą wcielenia.
3: Do tajemnicy wcielenia będziemy nawiązywać jeszcze w kolejnych audycjach. Tym akcentem kończymy i do usłyszenia następnym razem. Audycję prowadzili dla Państwa kleryk Mateusz Kuta i ksiądz dr Maciej Biedroń. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, dziękuję.
1: Kanony wiary. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.